kilka miejsc, a żadne z nich nie. Na głupi dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból?

0: Elska Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Radio SK.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Dziś w poniedziałek aura będzie po naszej stronie. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie. Oparów deszczu na horyzoncie nie widać, a jutro mały upał. Jutro 8 września nawet 27 stopni w Mikołowie i Katowicach. Tymczasem na drogach teraz nie ma ogromnych korków, ale w kilku miejscach trwają remonty, między innymi na DTS-ce w Świętochłowicach i na DK94 w Piekarach Śląskich. Tam na pewno puścimy nogę z gazu. Szerokości.
1: Jest 6 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry, a na początek Stany Zjednoczone. Co najmniej 5 osób zginęło, a 5 zostało rannych w katastrofie samolotu transportowego Amazona. Maszyna podczas lądowania w Miami nie zmieściła się na pasie, staranowała samochody i zatrzymała się dopiero na pobliskim polu. Teraz Niemcy i wyniki wyborów regionalnych w Saksonii-Anhalcie. Wygrała je Alternatywa dla Niemiec. Skrajnie prawicowa nacjonalistyczna partia zdobyła około 44% głosów. Odzyskujemy nasz kraj. Zaczyna się tutaj w Saksonii-Anhalcie. I to jest pewny sygnał, który odbije się echem w całym kraju, drodzy przyjaciele. A mówił po wygranej jeden z kandydatów AfD, Ulrich Zygmunt. Jej program zakłada m.in. ograniczenie imigracji do Niemiec, dystans wobec Unii czy normalizację stosunków z Rosją. Tym razem się nie udało. Polskie siatkarki przegrały w meczu o brąz Mistrzostw Europy. Lepsze okazały się Serbki, które wygrały 3-1, a spotkanie śledził reporter eski Michał Rawa.
2: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatnie nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
1: A w wielkim finale Turcja 3-2 wygrała z Włochami i obroniła tytuł.
3: SK Śląsk News.
0: Jest nowy śląski wątek śledztwa dotyczącego Zonda Krypto. Służby zatrzymały wspólnika Sylwestra Suszka. Szczegóły Katarzyna Ziółkowska.
4: W sobotę policjanci zatrzymali Romana Rzet, byłego wspólnika Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zonda Krypto. Jak poinformowała prokuratura, do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki.
3: Jankes, Kama i Wiktor
5: w Radiu SK.
1: No i jest poniedziałek. Dzień dobry, jest 6 rano, zaczynamy nowy tydzień z Eską, z Eseczką, z Esunią.
6: Brzmi jakbyś coś przez kropą, naprawdę, no.
7: Weź ty się uspokój, powiedz nam lepiej coś, czego nie wiemy.
1: Na przykład mój pradziadek miał na imię Wojtek i mieszkał w Babimoście.
6: To ja mogę też wam powiedzieć, że Wiktor dzisiaj przyszedł ze swoim psem i ten pies ma problemy gastryczne dzisiaj.
1: Oj, faktycznie.
7: Dobra, pozdrawiamy, uruchamiamy.
1: To są rzeczy, których nie wiedzieliście. I
6: ale
1: dalej.
6: Już wiecie! No to powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy. 664-402-302, Eskowy Messenger oczywiście czeka.
1: Mamy t-shirty Radia Eska z napisem cześć i chętnie je rozdamy.
8: Cześć, dzień dobry.
1: Ale czekaj, bo Chudy miał ostatnio problem z okiem.
8: Mhm, a
1: i
8: teraz
1: z oka mu przeszło na pupę.
8: Ma z tym drugim okiem z tyłu.
9: Nie. Nie.

0: To wszystkich super dziewczynach, które są z nami. Kama?
1: No jestem.
0: No ledwo, ale jesteś.
1: No i znowu mikrofonu nie włączył.
0: Wiktor, no mikrofoniki, mikrofoniki.
1: No naprawdę nie musisz się czuć przeze mnie zagrożony, Wiktor.
2: Proszę, na mnie już wszystko działa, wszystko jest okej. Mówcie coś, czego ja nie wiem teraz.
0: No to, no proszę bardzo, słuchacze.
2: Nie, to ty najpierw powiedz coś, czego ja nie wiem.
0: Ja?
2: No.
1: Jaki zaskoczony.
0: Ja wiem wszystko, na tym polega problem, no. O tobie. Co? A, widziałem się z twoją dziewczyną.
2: Aha.
0: Nie wiem, czy ty wiesz, że ja się z nią widziałem.
2: No właśnie tego nie wiem.
0: Ojejku, i ona była spocona, jak skończyliśmy nasze spotkanie.
2: Skończ, przestań, Kama teraz.
0: Ale chodzi o to, że biegła 6 kilometrów, ja tam byłem. Widziałem się z Olą. Widziałem się z Olą i później się spotkałem z nią, pobiegło i była spocona.
1: Czy to znaczy, że Ola Kot pierwszy raz biegła w jakimś biegu, maratonie, półmaratonie na 6 kilometrów?
2: 6 kilometrów, to było najdłuższy dystans, taki w życiu przebiegła.
0: Ale była zmęczona, tak no, powiem ci, że...
2: Wiesz, jak się twoja funkcja nazywa profesjonalnie w mediach? To, co Jankę zrobił, czyli krzyczał, podgrzewał.
0: Ja wczoraj, tak, dopingowałem, była bardzo zadowolona, powiedział, że gdyby nie ja, to by ona nie skończyła.
2: Jesteś flafferem, po angielsku to jest flaffer.
0: Flaffer?
2: Tak.
1: Chyba ci się pomyliły branże.
2: Halo, dzień dobry, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy.
0: Czy dalej nie wiem.
3: Chciałam powiedzieć, że na pewno nie wiecie, że jem wszystkie posiłki z domu w towarzystwie Diamenta i z reguły coś spada przez przypadek poza stolik. Zawsze czeka na resztki, mimo że ma swoją miskę pełną.
2: No i co, wiedzieliście o tym?
1: Panowie, jak Marilyn Monroe śpiewała, że diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiet, nie chodziło o psa.
2: To teraz wy, dajcie znać, dajcie nam jakiegoś newsa i jakąś informację, o której na pewno nie wiemy.
0: Ten flaffer, to co to jest?
2: Taki zagrzewacz, wiesz, taki przygotowywacz.
0: Kama patrzy, ojej, boję się.
1: Jestem zaskoczona, skąd ja to

0: Słyszałaś? Wielka afera związana z tą byłą już największą polską giełdą kryptowalut.
1: U nas w studiu najlepiej na kryptowalutach zna się Wiktor.
0: Tak.
1: Wiktor, cały czas mówi kupujta,
2: nie kupujta. Kupujta albo nie kupujta.
0: Zobaczycie o 6 rano któregoś kiedyś dnia wpadną tutaj po mnie. I powiedzą, pan jedzie z nami.
3: No, Wiktorku, co mamy ci powiedzieć? No fajnie, że z nami
1: będziemy
3: jesteś.
1: Będziemy pokazywać palcem, gdzie cię nie ma, no.
3: Fajnie, że z nami jeszcze jesteś, tak.
0: Właśnie chcieliśmy się ciebie podpytać. Gdyby na przykład ktoś z pracy, twój kolega, koleżanka, my, albo Blanka, z którą chodzisz sobie często po korytarzach, zapytała się, Jadziula, co to są w ogóle te kryptowaluty? To co ty byś powiedziała?
2: Może, że to są takie pieniążki, za które można zapłacić za pogrzeb?
0: Ale czego za pogrzeb?
1: Bo to droga impreza jest.
2: Bo to kryptowaluty.
0: A, krypto! Nie wierzę.
2: No co, nie kojarzy ci się tak?
3: Jadziu, wpadaj częściej. Dziękujemy ci pięknie.

0: to wiemy. Jest 26 minut po godzinie 6. Czego nie wiemy, o tym wy nam mówicie.
1: Podnoszę telefon. 3, 2, 1. Halo!
2: Faktycznie, tego nie wiedziałem.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
0: I po reklamie.
9: W ciągu najbliższych godzin będziemy mieć prawdziwy roller coaster temperatury. Teraz w miastach Śląska i Zagłębia 7-8 stopni, po południu do 23, a jutro upał nawet 30 stopni. Tymczasem na drogach coraz większy ruch samochodowy. Z tego co widzę, ogromnych korków nie ma, ale w kilku miejscach puścicie nogę z gazu. Między innymi na 79 w Sosnowcu, na DK94 w Dąbrowie Górniczej. Szerokości.
10: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromny pożar pod Wrocławiem. Wieczorem strażacy walczyli z ogniem w Tyńcu Małym. Zapalił się skład palet, a później ogień rozniósł się na tereny leśne.
11: Tam kilkanaście samochodów w wyniku albo temperatury, albo płomieni zostało uszkodzonych.
10: Mówił Damian Górka z Wrocławskiej Straży Pożarnej, a sprawę bada już policja. Amerykański prezydent Donald Trump zasugerował zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Mapę Nowego Meksyku z przekreśloną nazwą stanu zamieścił na swoim profilu, a to już wywołało stanowczy sprzeciw lokalnych polityków.
12: SK Sport News.
10: Do medalu trochę zabrakło. Polskie siatkarki przegrały z Serbią 1-3 w meczu o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Tylko w trzecim secie Polki potrafiły zbudować przewagę i wygrać partię, a mistrzem Europy po raz drugi z rzędu została Turcja, która w finale pokonała Włochy 3-2. Szlagier Ligi Angielskiej dla kanonierów. W derbach Londynu Arsenal wygrał u siebie z Chelsea 2-1. Po trzech kolejkach Premier League tylko Manchester City i właśnie Arsenal mogą pochwalić się kompletem punktów.
13: Jankes. Kama.
14: I Wiktor.
13: Wiktor.
14: Radio SK.
15: Przepraszam, masz do która godzina?
16: Proszę pana.
15: Tak?
16: Poniedziałek.
15: Tak? 6.32. Tak, to wiedzą wszyscy, którzy mają zegarek, albo ci, którzy słuchają Eski. No dobrze, odbierzmy telefon w sprawie, czego nie wiemy. Halo, halo.
17: Cześć, Eska. Na pewno nie wiecie, że nie zrobiłam sobie kawy dzisiaj do pracy, a brakuje mi 4 zł, żeby sobie kawkę kupić na stacji i dzisiaj cierpię.
15: Wyczuwam tutaj prośbę o pożyczkę.
16: No, to jest taka opcja panda. Panda!
15: Ja nie mogę, ja mam tylko te banknoty po 5 stów.
16: Jeden dzisiaj w życiu trafił i ciągle o tym mówisz.
15: Dobra, zagraj coś, zagraj, daj muzykę.

0: Ale się skrada. Tame Impala. 37 minut po 6.
1: Ach, ten numer jest wyjątkowy. 20, tak, ile? 22 minutki już teraz nawet do godziny 7. Dobrze,
2: w piątek stałam w gigantycznym korku, ponieważ super. Zapomniałam o tym, że jest koncert w Sanach na Narodowym. Był.
1: Oj, to było.
2: Był. Korki były gigantyczne.
0: Tak, czekajcie, ona już chyba grała w tym roku z 70 raz na tym Stadionie Narodowym.
2: To już w ogóle nie jest nic specjalnego, że ona gra na Narodowym.
1: Ale rzeczywiście
2: go
1: wyprzedane mnóstwo ludu, niesamowite postaci, jeśli chodzi o tak towarzystwo, które tam się spotkało.
0: No, bo no właśnie. Tego nie było w naszym bingo na rok 26. Otóż, słuchajcie, gościem na koncercie, no każdy może sobie kupić bilet i on też kupił. Mm-hmm. Gościem na koncercie, który fascynował się, wrzucał relacje do internetu, zdjęcia.
1: Tak.
2: I chwalił.
1: Kto był? Kto się pojawił?
0: Grzegorz Braun!
1: Czekajcie, jeszcze raz. Ten Grzegorz Braun?
2: Ten Grzegorz Braun.
0: Tak, jednooki Grzegorz Braun. Mm-hmm.
1: Widział pół koncertu.
3: Tak patrzę na
2: on
3: niego.
2: On nawet stwierdził, że artystce należy się państwowe oznaczenie za zasługi dla polskiej kultury i za śpiewanie klasycznej polskiej poezji. No.
1: Ale, ojej, to
0: czekajcie.
1: Cudownie.
0: Ja nie wiedziałem, że Sanach śpiewa po rosyjsku.
4: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
10: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: I po reklamie.

0: Polska. Budzi w urodziny.
1: Łomachoń, Krystian.
2: Wydaje mi się, że musimy kiedyś wydać album z tymi zaśpiewami Kama.
1: Pewnie, wydamy, oczywiście.
2: Kama śpiewa urodziny.
1: Będzie składanka taka, wiecie, no.
2: Cześć, Krystian.
3: Gorącej.
1: Brawo, hit 500.
2: Jak ci się podobało wprowadzenie Kamy?
4: Super, super.
5: Krystian, super to jesteś ty. Słuchaj, 48 lat jesteś razem z nami i my się czujemy zaszczyceni tym, że chodzimy po tym samym łez-padole.
2: A wiecie, z kim rozmawiamy?
4: Ja też jestem zaszczycony.
2: Rozmawiamy z mistrzem. Krystian,
1: mistrz produkcji. Ty naprawdę jesteś mistrzem produkcji? A jak przyszedłeś do tej pracy, której teraz pracujesz, to kim byłeś na początku? Nie mistrzem?
4: No pierwsze były, zaczynałem od montera, jako monter i zostałem teraz później mistrzem.
1: No. Na ciebie w pracy mówią mistrzu?
2: Tak, panie mistrzu.
4: No mistrzu,
2: podejść?
4: A bo majster.
5: Słuchaj, najważniejsze, mistrzu, żeby żona mówiła do niego mistrzu.
1: Ojej, o mistrzu. Tak, słucham, a dzisiaj nie mogę.
2: Jakby robili wizytówkę u ciebie w pracy, to naprawdę byśmy mu napisane tam mistrz tego i owego i jej nazwisko.
4: Tak jest.
2: No to teraz powiedz nam konkretnie, co ty robisz w tej pracy?
4: No, zajmuję się do oświetlenia górnictwa, zasilacze.
1: Mistrz zasilaczy.
4: Nie tylko zasilaczy, ale jako taką montaż produkcji do górnictwa. Ładowarki samochodowe.
6: Głęboko.
5: To my ci dziękujemy.
1: Nie wchodźmy może za głęboko, może tak.
5: Bo bez ciebie byśmy sobie zdecydowanie nie dali rady. Ale ty byś sobie nie dał rady bez swojej fantastycznej rodziny. Żona Sylwia, córka Martyna, syn Błażej. Oni wszyscy bardzo mocno cię kochają, wspierają i napisali, że będą realizować wszystkie twoje szalone pomysły.
4: No to super.
1: Masz jakiś szalony pomysł, którym teraz chciałbyś się podzielić?
4: Możemy przejechać się jakimś samochodem WRC.
5: To żeby się to mogło spełnić za momencik, to my cię w takim razie wysyłamy, ciebie i paczkę twoich znajomych, może być rodzina, do Energylandii. Tam co prawda nie ma aut w WRC, ale
2: jak przyspieszy ta kolejka górska, to jest dokładnie
5: to
2: prawie tak,
5: tak
2: jakby cię wystrzeliło takim samochodem. Czteroosobowe super, zaproszenie dla czteroosobowej rodziny. Martyna, Błażej, twoja żona i ty.
1: Baw się dobrze, mistrzu. Jesteś mistrzem.
4: Dziękuję.
1: We wszystkim oczywiście.
4: Mogę pozdrowić rodzinę?
5: Dawaj!
4: Żonę, dziękuję za życzenia rodzinie, żonie, córce, synowi, najbliższej rodzinie.
1: I tej najdalszej.
4: Dziękuję bardzo wszystkim znajomym.
1: I dobrze.
2: A dzisiaj wieczorem, jak na rajdach, rozkręcamy imprezę.

0: nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka.
1: Poważne deklaracje od Tako. Mam nadzieję, że się uda. Siódma za chwilę.
2: No, miałem, no. To już nieaktualne. Rzeczywiście, za chwilę newsy u nas po godzinie siódmej. Siódme wygrywa. Kama, gotowa jesteś?
3: Ja zawsze jestem gotowa.
2: A ale... ciekawe, jak się słuchaczy?
1: No właśnie, no, to żebyście wy byli gotowi. Z telefonami!
4: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
11: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
12: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
13: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK. Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
15: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wygenerowano z AI.

0: Po tym chłodnym poranku temperatura się trochę rozkręci. Cześć, witajcie, tutaj Przemek Kopiejka. Dziś będzie nawet 22 stopnie. Brak opadów, a na drogach nie brakuje miejsc, gdzie na chwilę trzeba wyhamować. To m.in. deka 94 w Dąbrowie Górniczej. To ta sama trasa, ale w Piekarach Śląskich. Tam mamy zwężkę. Roboty drogowe zatrzymają także na chwilę taki płynny ruch między Piekarami Śląskimi a Pyrzowicami na A1C.
1: Minęła 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Trwa liczenie głosów za naszą zachodnią granicą, ale już wiadomo, że AfD deklasuje konkurencję w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhaltu. Skrajnie prawicowa partia wygrała lokalne wybory, o czym więcej reporterski Mateusz Gołębiewski.
2: Wynik AfD to przede wszystkim cios w dotychczasowy układ polityczny w Niemczech i choć nikt z koalicji rządzącej krajem nie chce współpracować z AfD na poziomie landu, to do przejęcia sterów partia potrzebuje zaledwie jednego głosu w liczącym 83 przedstawicieli parlamentu. Eksperci wskazują, że sukces AfD wynika głównie z problemów społecznych i gospodarczych landu, m.in. transformacji po zjednoczeniu, problemów przemysłu, wysokich cen energii i obaw związanych z migracją.
1: Sobota w Moskwie, niedziela w Kijowie. Pracowity weekend wysłanników Donalda Trumpa. Wczoraj Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z Wołodymyrem Zełenskim. Nikt nie jest jednak w stanie podać możliwego terminu zakończenia wojny. Dopóki porozumienie nie zostanie zawarte, nic nie jest przesądzone. Może dojść do niego szybko, ale może też potrwać. Bez spotkań i dialogu nie będzie to jednak możliwe. Pracujemy za kulisami, by stworzyć odpowiednie warunki. A mówił Kushner, a prezydent Ukrainy chce powrotu do trójstronnych negocjacji z udziałem Rosji. To była wielka impreza biegowa ze szczytnym celem. W weekend na krakowskich Błoniach i w Parku Jordana rywalizowali uczestnicy biegów sztafetowych Poland Business Run.
3: Jak tam wrażenia z trasy?
4: Bardzo dobrze, super, po prostu atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
5: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera, biegamy i pomagamy całą firmą, także duma razy dwa.
1: A w tym roku pieniądze zebrane podczas wydarzenia pomogą osobom po amputacjach kończyn i mastektomii.
6: SK Śląsk News.
0: Przemek Kopiejka. 3 dni pełne muzyki, emocji, świetnej zabawy i spotkań w wyjątkowej atmosferze. Były koncerty, atrakcje dla całych rodzin i mnóstwo pozytywnej energii. Dzięki projektowi Było Będzie gliwiczanie zobaczyli historię miasta i spojrzeli w przyszłość, mówi Paweł Januszewski, dyrektor CK Wiktoria.
7: Jak chcemy, żeby wyglądało nasze miasto? To jest piękna inspiracja dla przyszłych urbanistów, dla przyszłych twórców tego miasta. Będą pokazywały, jak my sobie wyobrażaliśmy Gliwice.
0: Imprezę nakręcało Radio SK.
8: No dobra, 3 minutki po godzinie 7. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek 7 września.
9: No i dzisiaj poniedziałkowe zadanie przed wami, czyli powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. Halo!
10: Na pewno nie wiecie, że mamy w swoim polskim słowniku odpowiednik słowa quiz, a jest to, słuchajcie, quiz. Przez W.
9: O, ciekawa sprawa.
11: No to quiz za moment, czyli 7 wygrywa.
9: Quiz. Na wsi, jak wchodzisz do chlewiku i się pytasz, które świnki już jadły? No to jest quiz. Wow.

0: spełniamy marzenia. Gramy wasze ulubione hity. 8 minut po godzinie 7 w Radiu SK.
1: Ja wiem, Janki, że ty rzadko telewizję oglądasz. Mhm. I że Polsatu jakoś tak najczęściej to nie włączasz.
0: Dlaczego?
1: No, tak po twarzy wyglądasz, jak nie widz Polsatu.
0: Jakbyś nie konsumował. Jak założę okulary, to co? No.
1: Ale to był komplement dla ciebie.
2: Ale nie obrażaj mojej telewizji, bardzo cię proszę.
0: Właśnie. Kama
3: co ty
0: nam
3: w ogóle wykombinowałeś tam znowu? Co ty wymyślasz,
1: Internet kolego? Huczy, że podobno Julka Wieniawa, która przeszła z TVN-u do Polsatu, bo jest jurorem w Tańcu z Gwiazdami.
0: Stracili oglądalność.
1: Rano podobno szła do telewizji śniadaniowej opowiadać o tym, jaką będzie jurorką.
2: I to tak słyszałem. Szła.
1: I na wejściu
2: tak
1: się wyglebiła.
2: Szła.
0: Ale czyli jakiś taki tanecznym krokiem coś tam tak. Walnęła.
1: Kama to widziała, jak to było?
2: No to wyglądało mniej więcej tak. Prawa noga, lewa noga, prawa noga i ona idzie i tak, wiecie, tak emanuje taką energią. Jestem gwiazdą, a w pewnym momencie się okazało, że jest upadłą gwiazdą, bo wzięła i się wykoprytnęła.
0: No. Dobra, to
1: jest. Janki, ty nie oglądasz Polsatu, to mam dla ciebie nagranie z tego wypadku.
0: O, prosimy.
1: O, słuchaj, wchodzi Julka Wieniawa.
0: Proszę.
4: Ba, przepraszam, jesteście sali?
5: Dobry wiatr. Dobry wiatr.
4: Przepraszam wszystkich, naprawdę. Mam nadzieję, przepraszam, naprawdę.
0: Julka, po mutacji, tak? Tak, nie. To dobrze.
1: Julka Morena.
0: Dziękujemy, gramy dalej.

0: czuję miłość płynącą z anteny. Dawid Kwiatkowski i Margaretka, 15 minut po 7 rano. A Jankes kiwa głową.
1: Ja już dawno, proszę pana, ja jestem gotowy.
0: Zgadzasz się na zabawę?
1: Zgadzamy się oczywiście, zróbmy to.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: To zapraszamy 664-402-302. Dzisiaj mamy wyjątkowy zestaw, bo Eski klapki Kubota plus skarpetki. Do tego magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Oskarem Cymsem w roli głównej.
0: Chyba sobie kupię i poczytam, czy powiedział, kto jest jego nową dziewczyną.
3: Tego się nie da kupić. To można wygrać i dostać.
1: Proszę pana, tego się nie kupi. To jest tego, na to polega, oczywiście.
0: To no niech ktoś to wygra dla mnie.
1: Zapraszamy oczywiście. 7 pytań trzeba dojechać do 7 pytania. Kto na nie odpowie, ten zgarnie nagrody. Dzień dobry, dzień dobry.
3: I telefon przy uchu. Dzień dobry.
4: Witam, Paweł z tej strony.
0: Paweł, 3, 2, 1.
2: Zabawa rozpoczęta.
1: 2 minutki, lećmy.
0: Od razu pierwsze pytanie na twarz. Jak się nazywał brat Kaina?
4: Kabel.
0: Dobrze!
1: Dobrze, kabel. Dobrze.
2: Drugie.
3: Dobra. Jak ktoś jest perfidny, to w jakiej pracy sprawdziłby się najlepiej?
0: W radiu.

0: przestań kombinować, miało być 10 przecież.
1: No dobra.
2: Trzymaj się, wszystkiego dobrego dla ciebie.
0: Przeprosił, słuchasz siebie, przeprosił, no nie może tak być, no.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Holandia do nas dzwoni, widzę po numerze telefonu.
0: Dzwonisz z Holandii, tak?
2: To teraz w takim razie na wszelki wypadek sprawdźmy twoją znajomość języka polskiego. Czy w języku polskim istnieje słowo quiz? Taki odpowiednik angielskiego quizu.
1: Przez K i W.
2: Tak czy nie?
3: Podobno pani, która wcześniej się nagrywała, powiedziała, że jest, więc podejrzewam, że jest.
2: I to jest dobra odpowiedź.
0: Pięknie, dokładnie. Omówiliśmy
1: 20 sekund nam zostało. Szybko. Wczoraj w Krakowie odbył się marsz. Lajkoników, koników czy jamników?
3: Jamników.
1: Dobrze!
0: Szybko, wymyśl inną nazwę na poniedziałek, która będzie idealnie pasować. Inna nazwa niż poniedziałek.
3: Zaspałek?
2: Zaspałek! Dobre!
1: Dobre! Jankes ma ten dzień 5 razy w tygodniu.
0: Zgadza się! Zaspałek! Witamy! To jest 7 dzień września.
1: Tak.
0: Super!
2: Kochana, eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story. Wrześniowe wydanie oczywiście z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wysyłamy do ciebie do Holandii. W której części Holandii jesteś?
3: Ja jestem w najpiękniejszej, tam gdzie kwitną tulipany na wiosnę.
1: A mogłabyś teraz wszystkich słuchaczy i nas pożegnać po holendersku?
3: Ik wens jullie hele leuke en mooie dag en tot ziens.
0: Mam nadzieję, że nas nie obraziła.
2: To właśnie chyba coś innego tam padło.
1: To by ci teraz w kontrze po hiszpańsku.
3: Hasta la vista.

0: Mamy takiego fantastycznego słuchacza, który za każdym razem, kiedy leci u nas Eminem, wysyła do nas na Messengerze.
1: Czekaj, sprawdzę.
0: No właśnie nie wysłał i zaczynam się martwić, czy wszystko u niego okej.
2: Może śpi sobie, no.
0: Zadzwońmy do niego, pewnie zaspał do pracy, no.
2: Jest Eminem, jakby za u nas. W Radiu SK 27 minut po godzinie 7.
1: Jest jeszcze jedna straszniejsza możliwość. Spodobało mu się jakieś inne radio i słucha teraz innego.
0: No weź przestań.
2: Jest podejrzenie na SK2, ale nie, chyba nie.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
13: I po reklamie.
14: Teraz zmotoryzowani wyhamują m.in. na drodze 79, to na wysokości Mysłowic-Sosnowca, także na DTS-C przed wjazdem na estakadę i na DK-94 w Piekarach Śląskich. Wzmożony ruch na DK-44 w Tychach i na drodze 86 w Kato w kierunku centrum. Zimno o poranku, ale spokojnie będzie cieplej, do 22-23 stopni po południu. Parasole się nie przydadzą.
15: Minęła 7.30, zaczynamy MSK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś ma dojść do kolejnych rozmów na szczycie, tym razem telefonicznych. Donald Trump najpierw ma rozmawiać z Władimirem Putinem, a później z Wołodymyrem Zełenskim. W weekend przedstawiciele amerykańskiego prezydenta spotkali się ze wspomnianą dwójką. A przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona. Obiekt, który wczoraj wykrył system obserwacji powietrznej, był dużym stadem ptaków. O możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni informowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Po weryfikacji szybko wykluczono możliwe zagrożenie.
16: SK Sport News.
15: Trzy najlepsze drużyny poprzedniego sezonu z wygranymi w niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Mistrz Lech Poznań 1-0 wygrał z Rakowem, który dalej ma zerowy dorobek punktowy. Górnik Zabrze także 1-0 pokonał Krakowie, a Jagiellonia 2-1 wygrała ze Śląskiem Wrocław. Kimi Antonelli z Mercedesa po starcie z końca stawki wygrał w fantastycznym stylu wyścig o Grand Prix Włoch Formuły 1. Na torze Monza na podium stanęli też George Russell i Max Verstappen.
17: Jankes. Kama i Wiktor.
18: Radio SK.
19: Dzień dobry wam, mówimy z samego rana i zbieramy informacje, o których nigdy wcześniej nie słyszeliśmy.
20: Napoleon Bonaparte nie wiedział o tym, że istniały dinozaury, ponieważ pierwsze szczątki odkryto dopiero kilka lat po jego śmierci.
21: Przez to się w pale nie mieści.
22: Dziękujemy naprawdę. Okej.
23: Prosimy o więcej. Jeśli macie coś, to zapraszamy. Czeka eskowy Messenger.

0: Jeszcze pachnie wakacjami.
1: Raz, dwa, trzy.
2: Jankiemu weszła trzecia kawka w tym momencie.
1: Tak. Kto u nas pije najwięcej kawy?
2: Ty, no. Ej, ale ty miałeś ostatnio przestać pić kawę.
1: Miałem taki detoks sobie zrobić i zrobiłem sobie detoks.
2: Jeden dzień?
1: Nie, pół dnia.
2: Wow!
1: A później nawet pytałem lekarza i na pewno to też można włączyć w to, o co dzisiaj pytamy, o to, czego nie wiemy za bardzo. Na pewno tego nie wiecie. Słuchajcie, lekarz mi potwierdził, nie, panie Jankasie, pijemy kawę. Trzeba pić kawę, kawa ponoć regeneruje wątrobę.
2: O!
1: Naprawdę. Tak, filiżanka kawy potrafi zbawiennie wpływać właśnie na naszą wątrobę, która czasami dostaje w kość, tym przykład w weekend.
3: Czujesz przecież wiadomo, co na popitkę zamiast soku porzeczkowego.
4: Kama i Wiktor. Radio SK.
1: No i co to na to kama?
3: Przepraszam, a w tych małych filarzaneczkach to jest espresso?
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
9: I po reklamie.

0: tutaj takie towarzystwo. Janka jest Kama Wiktor. No i w sprawie towarzystwa ubezpieczeniowego za chwilę będzie się odzywał Nosel.
1: Jak będę jechać kiedyś na wakacje, to w życiu nie powiem tego Noselowi, bo za każdym razem, kiedy ktoś jedzie na wakacje, to Nosel dzwoni i mu psuje ten urlop.
2: Na wszelki wypadek od dzisiaj w ogóle nic mu nie mów.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
4: Dzień dobry, tak.
5: Moje uszanowanie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, zapaskudzona Iwona, proszę pani, a proszę powiedzieć, co tam jest na rzeczy, jeśli chodzi o rezygnację z wycieczki?
4: To, ja tam nie wiem, bo tam były przesyłane dokumenty. Ja 2 czerwca miałam część usuniętą, dużą część.
5: A, problemy zdrowotnościowe.
4: Tak, ja...
5: Dobrze, proszę szanownej pani, a czy ktoś jeszcze z państwa tam leci dodatkowo, czy tylko pani sama miała lecieć?
4: Dzieci i brat z bratową.
5: A dzieci mają, proszę pani, jakiś system nagrywający?
4: To znaczy?
5: No bo musimy teraz, proszę pani, mieć dowód wideo, czy wartość tego, co pani rezygnuje, pokrywa się z tym, co tam jest na miejscu.
4: Ale to co, to wtedy zwraca się to dopiero kiedy, we wrześniu? Nie rozumiem w ogóle
5: tak,
4: całej
5: tej... Tak, wtedy kiedy dostaniemy, proszę pani, wideo, pooglądamy, czy wartość jest równoznaczna tego, co pani sobie założyła. Jeżeli tak, to oddajemy. Jeżeli, proszę pani, na przykład było gorzej, no to wtedy, proszę pani, damy tą niższą stawkę. No
4: to jest dla mnie bez sensu w ogóle jest te ubezpieczenie, skoro to nie pokrywa faktycznych kosztów.
5: Już pani mówię, bo co, niektórzy sobie wyłudzają, czyli biorą od nas więcej, a na przykład później pod namiotem śpią.
4: No ja już rozumiem, o co pani chodzi. No oczywiście oni mają dostęp do internetu i co, oni mają nagrać filmik i później znowu trzeba przesłać wam ten filmik, tak?
5: Nie. No jeżeli, proszę pani, tamte osoby będą chciały nam nagrać coś, no to my damy sprzęt, proszę pani. To też będę musiała, proszę pani, panią poprosić, żeby pani przyjechała po te kamery.
4: No chyba sobie pani żartuje. No a kto mi zwróci teraz koszty? Bo wiecie mi co? Dla mnie to, pani, to było pierwszy i ostatni raz wykupiona w ogóle gwarancja zwrotu, to ubezpieczenie. To jest tylko i wyłącznie naciąganie, bo tak czy tak, po przeliczeniu tych kosztów, my jak obliczyliśmy, to i tak ja jestem do tyłu. Ja już w tym momencie te 900 zł, czy tam ile jest zgłoszone, to i tak jestem ten i teraz jeszcze dodatkowo mam tracić na dojazd.
5: To może Sylwia by coś zaradziła.
6: Ewa, zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: No było groźnie, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

0: dosyć odważna prośba, jak na 7.55.
1: No słuchaj, za chwilę bel będzie, bo będzie godzina 8, ale po godzinie 8 u nas będzie zabawa 5 słów, 5 stów, więc już zbieramy na Jaskowym Messengerze wasze numery telefonu.
2: Słuchajcie, dzisiaj mamy 7 września, dzień czystego powietrza.
0: Zgadza się.
2: Dla błękitnego nieba.
0: Tak.
2: Więc mi dzisiaj nie potrzeba.
0: No to coś, co przyciągnie uwagę Bogaja, naszego wydawcy, aby wyłuskał wasz numer telefonu z Messengera, wyślijcie nam coś czystego.
1: W sensie zdjęcie czegoś czystego.
0: Czyste myśli, czysta podłoga,
2: na przykład
0: czyste ręce.
2: Donalda Tuska można wysłać.
0: Jesteś przekonany, że on jest czysty?
3: 5 słów, 5 stów.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
14: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
13: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
15: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: I po reklamie.

0: Poniedziałkowy szczyt komunikacyjny dopadł zmotoryzowanych m.in. na autostradzie A4, gdzie jest spore natężenie ruchu między Mysłowicami a Katowicami, na drodze 86 między Tychami a Katowicami w Tychach, na DK44, w Sosnowcu na trasie S86 i też ciasno na estakadzie w Katowicach w kierunku tunelu. Co do pogody, to po chłodnym, rześkim poranku będzie cieplej, do 22 stopni po południu.
1: Jest ósma, to czas na Jaskaniu. Marcin Procki, zapraszam. Na razie bez konkretnych efektów. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa w sobotę byli w Moskwie, a wczoraj w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali w niedzielę z prezydentem Ukrainy. Przy stole usiedli nie tylko Ukraińcy i Amerykanie, o czym więcej korespondent Eski Łech-Biłecki.
2: Do rozmów dołączyli przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Prezydent Ukrainy pozytywnie ocenił spotkanie w Kijowie, nazywając go szczególnym i przedmiotowym. Także Zełenski pożartował na temat braku alarmów powietrznych podczas obecności w Kijowie wysłanników Donalda Trumpa. Działa to lepiej niż system Patriot. Niech panowie częściej przyjeżdżają do nas, aby ludzie mogli choć trochę pożyć bez rosyjskich ostrzałów, podsumował Wołodymyr Zełenski. Kijów, Ołech Biłecki.
1: O włos od tragedii w zachodniopomorskim, za kółkiem bardzo młody kierowca i bez uprawnień. 17-latek nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać. W pobliżu Polic czołowo zderzył się z innym autem, ucierpiało 5 osób. A polskie siatkarki jako czwarta drużyna Europy wrócą dziś do kraju. Samolot z nimi wyląduje po południu w Warszawie. W meczu o brąz przegrały wczoraj z Serbią 1-3.
3: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy i po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii.
1: Mówiła środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk. Czwarte miejsce to powtórzenie wyniku z 2019 roku.
4: SK Śląsk News.
0: Miś w todze, czyli bohater bajki Leśne sprawy bajecznych adwokatów, odwiedzi dzieci w sosnowickich przedszkolach. W ramach akcji adwokaci i aplikanci czytające bajki poprowadzą dla dzieci zajęcia edukacyjne.
5: Edukacja tak naprawdę od podstaw to jest to, na czym najbardziej zależy, żeby ludzie też wiedzieli, kim jest adwokat, jaką pracę wykonuje i po co tą pracę wykonuje.
0: Mówił Tomasz Gurdek z Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku leży w pobliżu Katowic. Co to za miasto? Szczegóły już teraz na sk.pl.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
8: Dzień dobry, witam raz jeszcze w poniedziałek, 7 września, 2 minutki po godzinie 8. O, wraca mi głos powolutku.
9: Dobrze. Jesteśmy bardzo ciekawi spraw, o których nic nie wiemy. Powiedzcie nam coś, czego my nie wiemy.
10: Banan to biologicznie jagoda. To by w sumie wyjaśniało, czemu jagodzianki, takie trochę bananowe dzieci wśród drożdżówek.
11: Czy ja już mówiłam to dzisiaj, że kocham naszych słuchaczy. Naprawdę, jesteście absolutnie fantastyczni, wspaniali, dziękuję wam bardzo.
8: No to co, po jagodziance. Kurczę, w piątek zapomniałem polecieć po te, nasze po ptysie.
9: No? I co? No. I nikt się nie zorientował.

0: Jankę po tej kawie, którą wypił, chyba playlistę nam układał. Bo jest coraz mocniej, coraz energetyczniej.
1: Jeden na dwie ręce, słuchajcie. Naprawdę.
0: Ty, a propos jechania, to my się przeniesiemy zaraz do ciężarówki, bo Tomek, kierowca, razem z nami w 500 będzie.
1: Bardzo dobrze i cieszymy się bardzo. Zróbmy to po raz kolejny.
0: Zapytaj się nas, co czystego wysłał.
1: Co czystego wysłał?
0: Słuchaj, wysłał rękę czystą.
1: Niemożliwe.
0: Naprawdę, umyta, piękna, taką, że aż sam chciałbyś przybić piątkę.
2: Pięć słów.
3: No jak wiadomo, dobra, ręka rękę myje.
1: Tak. Zabieramy się za pięć słówek. No zobaczymy, jak się dzisiaj potoczy.
0: Cześć Tomek. Tomku.
4: Jestem, witam, hej.
0: Czy można powiedzieć, że twoja robota to czysta robota, czy czasem sobie ręce jednak brudzisz, prowadząc ciężarówkę?
4: No prowadząc nie, ale jak jest jakaś awaria, to już się brudzę.
1: Słuchaj, przy okazji...
3: A mam takie pytanie do kierowcy ciężarówki, bo wy często macie te samochody takie super ekstra przyozdobione i moje pytanie brzmi, dlaczego?
0: No... A ty byś nie chciała mieć...
4: Chyba, żeby ładnie wyglądały.
0: Właśnie, ty sobie nie przeozdabiasz mieszkania?
3: Urocze.
0: Albo miejsca, w którym pracujesz?
3: Ja najbardziej lubię te ciężarówki, które mają mnóstwo neonów na sobie. I jak jadą...
1: O, choinka! Święta!
0: A masz chociaż taką karteczkę za szybą, typu tam, że Tomek coś tam. Uwaga, Tomek jedzie.
4: Nie, ja akurat nie mam, ale mam drugą ciężarówkę, która jest taka oświetlona.
3: To ja poproszę w takim razie foty, nie musi być czysta, żeby była jasność. No i przechodzimy do naszej zabawy.
1: Tak, bardzo ważna kwestia, rzeczywiście, koło wybierasz, z kim dzisiaj będziesz walczył o 5 stów. Jankes, Kama, Wiktor, do wyboru, do koloru. No i co?
4: Oczywiście, że Kamila czuje chemię.
1: Kama kocha tę nerwówkę, gdy później musi z tobą. No dobra, okej, super.
0: Kama, nie musicie się już poznawać, bo wiesz, że Tomek jest kierowcą ciężarówki, więc jakiś obraz jego masz.
3: A kto na ciebie czeka, Tomek?
4: Jeszcze raz?
3: Kto w domu czeka?
4: Żona i synuś malutki.
3: Synuś malutki. A co lubisz jeść najbardziej?
4: No takie włoskie jedzenie, jakaś pizza, jakiś makaronik.
3: Okej, gluten party. Dobra,
0: słuchaj, Kama,
3: ja wychodzę.
0: Kama wychodzi ze studia, nie będzie słyszała twoich typów, a my przechodzimy już do słów. Przypominam, to co powiesz, jeżeli pokryje się z tym, co potem powie Kama, to za każde trafione 100 zł. Pierwsze słowo to...
1: Panierka. Lecimy, panierka.
4: Jeszcze?
0: Panierka.
4: No? Kotlet.
0: Dobra.
1: Tu Kama trafi idealnie.
0: Fajne.
1: Na pewno.
0: Drugie słowo to siatkówka.
1: Twoje skojarzenie. Szybciutko dawaj.
4: Czwarte miejsce.
0: Dobra.
1: Oj, tu będzie ciężko.
0: Trzecie słowo to chłodnia. Czasami samochody, ciężarówki chłodnie jeżdżą.
4: Mrożonka.
0: Dobra.
1: Dobra, lecimy z czwartym. Skarpetka.
4: Brudna!
0: Okej.
1: Może być brudna, bo biała. Zobaczymy, co Kama wybierze.
0: I uwaga, ostatnie. To jest słowo. Pachwina.
4: Ojej, ale ciężkie.
0: Ciężkie, no.
1: Nie, no.
0: Czy komukolwiek...
1: Mi się kojarzy z jajecznicą.
0: Naprawdę?
5: Mnie ostatnio ciągnęło w pachwinie.
4: No, ja właśnie też, bo gram w piłkę i też mi ostatnio ciągnęła, to nie wiem, ból może.
0: Dobra, ból pachwiny. Ból.
1: No dobra, okej, mamy to zanotowane oczywiście. No ja tak obstawiam 300.
0: Ja nic nie obstawiam. Ja wierzę w Kamę, bo to jest naprawdę mądra kobieta.
2: 5 słów, 500.
0: Wracamy za chwilę.

0: No i pięknie, poniedziałek, 18 minut po godzinie 8.
1: Pięć słów.
2: Tomek razem z nami, parę minut temu odpowiedziałeś na 5 słów, dałeś swoich 5 skojarzeń. Dzień dobry.
3: Tak.
0: No to lecimy szybciutko, przypominamy, panierka, twoje skojarzenie, kotlet, siatkówka, czwarte miejsce, chłodnia, mrożonka, skarpetka, brudna, pachwina, ty skojarzyłeś się ze słowem ból.
2: Nie jest łatwo, Kama, chodź!
0: Wygafowajcie te wszystkie te słowa, no, żeby nie wiedziała.
2: Kama, która nic nie słyszała, nic nie wiedziała.
0: Nie widzi, dobra, nie widzi. Dzień dobry, Kamka.
4: No, dzień dobry.
0: Ja obstawiam, że 300.
2: A ty na ile sama się oceniasz?
4: Jak to na ile? Na 1000.
0: No dobra. Czyli Kama, jeśli będziecie mieli 500, Kama ci dużo za 500.
2: Dobra. Uwaga, lecimy. Pierwsze słowo, które Tomek już ma za sobą, to panierka.
4: Tomek, czy to jest coś, co w niedzielę słychać, jak ludzie biją?
3: Zdecydowanie tak.
4: Kotlet.
0: Tak, to jest proste. To było pewne, to było idealne. Drugie, lecimy, uważaj, Kamcia. Siatkówka.
4: Ojej.
0: Powiem ci, nie dasz rady.
4: O, dzięki, Janki. Pamiętaj, we mnie wierzysz.
2: Możesz pomóc sobie pytaniem,
0: jest
2: tak
0: to jest
2: lub
0: bardzo
2: nie.
0: Trudne.
4: Czy to jest trudne. Związane z naszą wczorajszą przegraną?
3: Tak jest.
2: Tak.
3: Z wynikiem.
2: Już nic nie podpowiadaj, hobie.
4: A cholera, nie wiem, które miejsce dziewczyny zajęły.
2: Ale jej się mózg gotuje.
4: A które miejsce dziewczyny zajęły?
3: Kamila,
4: Poczekaj. Szybko ten. Grały o...
3: Poza pudłem.
4: Czwarte miejsce.
0: Szok, niesamowity, że to odgadłaś.
2: Dobrze.
0: Co jest poza pudłem?
4: Powtórz, Janki, proszę. Wierzyłeś we mnie, czy we mnie nie wierzyłeś?
0: Po takiej podpowiedzi to oczywiście było.
5: Teraz bez podpowiedzi, Kama, się
0: dowiedziałem. Jedziemy po 500.
2: Trzecie słowo to chłodnia.
4: Chłodnia?
2: Tak.
0: No.
4: A czy to będzie związane z tym, co prowadzisz?
3: Nie.
4: Chłodnia.
2: Ja bym powiedział trup.
4: Ja wiem.
3: Z jedzeniem.
2: Już nic nie podpowiadaj.
4: Mięso?
2: Czy twoja odpowiedź to mięso?
4: No mięso. Chociaż mięso. Widzę, że już Bogaj macha, nie. Że nie. A co było?
2: Ogólnie mrożonka.
0: Mrożonka.
4: No, okej, ma to sens.
0: To bardzo trudne. Dobra, kolejne, no.
2: Czwarte. Skarpetka.
4: Skarpetka.
2: Jedna skarpetka.
4: Jedna skarpetka.
0: Ja jestem, tutaj sobie poradzisz.
4: Jedna skarpetka.
2: A jaki szowinista. Jak pranie, to od razu kobieta sobie poradzi.
3: Wisi na krześle.
0: Co wy wymyślacie?
4: Wisi na krześle, jedna skarpetka. Na krześle, błagam cię. Co za facet jesteś? Przecież zawsze rozrzucacie je po podłodze.
3: No to tak.
2: Co wisi na krześle?
4: Dobra, przepraszam, to będzie teraz skarpetka. Straszne. To będzie element mojego życia, ponieważ mój pies kocha kraść skarpetki.
2: Dawaj.
4: I z jakiegoś powodu nigdy nie kradnie tych czystych, tylko te brudne.
2: Proszę o odpowiedź.
4: Więc jak mówisz skarpetka, to ja widzę brudną skarpetkę przed oczami.
2: Jaki wyraz jest twoją odpowiedzią?
4: Brudna.
0: Dobrze, mówiłem, że da radę. I uwaga, ostatnie. Pachwina. Jest dobrze, jest cudownie. Pachwina.
4: O. Pachwina. Co się może w ogóle z pachwiną kojarzyć? W ogóle kto wymyślił to słowo? Bogaj!
5: Ja wymyśliłem.
4: A, bo Jan, cię boli.
2: Podobno Jan Kochanowski wymyślił pachwinę.
4: Pachwina.
2: Tak.
4: Dobra, czy to będzie związane z... Nie, no kurczę. Nie, w ogóle nie wiem, jakie słowo się może z pachwiną kojarzyć.
2: No nie wiem.
4: Łaskotki.
3: Mogę coś powiedzieć?
4: No dawaj, podpowiadaj.
0: Ale nie, czekajcie.
4: Nie.
2: Kama może zadać jedno pytanie, na które ty możesz odpowiedzieć tak lub nie.
4: No, nawet nie wiem, jakie pytanie. Janki,
0: tak,
4: pomóż
0: no to jest
4: trochę,
0: trudne.
4: No.
0: Nie, to jest trudne.
4: No to pomóż mi z podpowiedzią. Pachwina. Jakie pytanie zadać do pachwiny?
0: Ja mówiłem o jajecznicy, ale to nie chcę ci tutaj...
4: Maria.
0: To nie tędy droga, nie,
4: no,
0: serio.
4: Że Tomek, już wiemy, czemu Jankesa nie wybrałeś.
0: No.
4: Nie wiem, Tomek, no musisz podpowiedzieć mi jakoś.
3: No,
0: może powiedzieć tak lub nie.
3: No.
0: No dawaj, tak lub nie możesz powiedzieć.
4: Pachwina.
3: Rodzaj czucia?
5: Już go zjechałem, bo za dużo ci podpowiada.
4: Dobra, to...

0: Ale ja tylko mam niestety łaskotki. To jest jedyna rzecz, jaką mogę powiedzieć.
1: Na szczęście to zła odpowiedź.
0: No, a jaka jest dobra?
2: Ból.
1: Pain.
0: Przepraszam, w życiu mnie pachwina nie bolała, ani lewa, ani prawa.
1: Ale mamy dla ciebie świetną informację.
0: Ile?
3: Zgarniasz
1: 300!
4: Będą 300. 300,
1: dobrze, gratulacje oczywiście.
5: Kamila, mamy na schabowego albo na włoskie jedzenie.
0: Słuchaj, to ja w takim razie po polsku, ty po włosku i będziemy jak prawdziwa rodzina.
1: I naprawdę nie chcemy wiedzieć, co robiłeś, że odczuwasz ból w pachwinie.
3: 5 słów, 500.
0: Wiesz, kto za chwilę będzie odczuwał ból w pachwinie? Bogaj za te pytania!
4: Uważaj, jest!

0: Więcej, więcej, więcej. Daj mi więcej kasy. No dzisiaj tylko 300. Albo tylko. Aż 300.
1: No, hej.
0: To zależy. No, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia przy kasie.
2: No, Kama, dorzucisz tylko 700 i będzie to 1000, o którym mówiłaś.
0: Teraz za chwilę usiądziemy przy newsach, a tam mistrzostwa igrzyska koczowników. Polacy zdobyli 3 medale. Koczowników.
2: Jesteśmy najlepsi znowu.
0: No. Jak ktoś się zastanawia, jakie są konkurencje na mistrzostwach koczowników, to niech zostanie z nami.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
3: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo, aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 64,99. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Gdzie nie spojrzę teraz na drogi Śląska i Zagłębia, tam korki większe, mniejsze, ścisk spory na drodze 86 w Katowicach w kierunku centrum, na drodze 81 ta sama sytuacja, duży ruch samochodowy na DK44 w Dąbrowie Górniczej i też konkretny korek w Piekarach Śląskich. Zatrzymacie się również na światłach na wysokości M1 w Czeladzi w kierunku Katowic. Pogodowo będzie dziś dobrze po chłodnym poranku, później cieplej do 23 stopni.
10: Minęła 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Brocki, zapraszam. Seria wypadków i duże utrudnienia na małopolskim odcinku autostrady A4 na pasie w kierunku Krakowa. Doszło do dwóch zdarzeń, a korek ciągnie się też na południowej obwodnicy Warszawy, gdzie w pobliżu węzła Patriotów zderzyło się pięć samochodów, a tej nocy szykują się też utrudnienia w tunelu na Zakopiance. Prace serwisowe przeprowadzą tam drogowcy. Zamykany będzie przejazd zarówno w stronę Krakowa, jak i w stronę Nowego Targu. A trzy medale Polaków na Światowych Igrzyskach Koczowskich. Te odbyły się w Kirgistanie. Srebro wywalczyła Anna Sokulska w łucznictwie konnym, a brąz Tomasz Szczepaniak i Igor Błaszak w tradycyjnych odmianach zapasów. Rywalizacja odbyła się w dyscyplinach inspirowanych koczowniczym dziedzictwem Azji Centralnej.

0: poniedziałek. Ewidentnie nazwali go tak, bo coś tutaj nie działa. Witamy na początku tygodnia.
1: No i witamy Nosela u nas w studiu.
0: Kamil, chodź.
1: Nie,
0: ale
1: działa.
0: Teraz skup się, Kamil. Jest zadanie dla ciebie.
2: No już.
0: Skup się.
1: No. Powiedz nam coś, czego nie wiemy.
2: A, to wszystko wiecie. Wszystko wiecie.
0: Nie, no nie wiemy. Oni nie wiedzieli dzisiaj, że...
3: To nie wiemy, gdzie masz włosy.
2: Ja też nie wiem.
3: Ma na klacie? Kama patrzy.
1: Nie ma.
2: Nie.
0: No i co?
2: Czy to już gra wstępna?
1: Ale chciałam powiedzieć, że ładnie pachniesz.
2: Dzięki.
1: Czyli prysznic był.
0: I tego nie wiedzą słuchacze, bo przez radio nie

0: Oskar z resztą Cyms w Radiu SK 23 minuty i będzie za mi godzina 9.
1: Ej, ono, końcu śpiewał, my ten koniec będziemy mieli za 23 minuty, do 9 tyle zostało.
2: A jak wiadomo, trzeba oczywiście mężczyzn poznać po tym, jak kończą, nie po tym, jak zaczynają. I Marcin Procki przed chwilą zaczął temat, bardzo bym powiedziała, ważny. O tym, że zostaliśmy mistrzami...
1: Na Igrzyskach Koczowników.
2: Wow.
0: Jak zwykle. Wow. Polska mistrzem świata.
2: Natomiast na Węgrzech odbyły się zawody w kopaniu grobów.
0: Niemożliwe. Naprawdę?
3: Nie jest jakiś takie fake? Zawody, tak, ale sam patrzę na
0: to. Zawody międzynarodowe czy tylko węgierskie?
1: Tak, słuchaj, startowało 19 reprezentacji dwuosobowych drużyn z różnych państw. Wszyscy zjechali na Węgry, żeby wykopać najlepszą dziurę.
0: I tak. W siatkę nasze dziewczyny są czwarte. Okej.
2: Okay. A w kopanie grobów?
0: No właśnie, którzy byliśmy?
2: No właśnie, pod uwagę brano szybkość, precyzję, a rywalizację wygrali grabarze gospodarzy.
0: Czyli Węgrzy, tak?
1: Tak, my pogrzebaliśmy swoje szanse.
4: Jankes. Kama i Wiktor. Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
16: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
15: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
16: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
15: Do łazienki też coś znajdę?
16: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
15: To brzmi jak super koncept.
17: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
20: I po reklamie.

0: Reggaeton w SC o poranku. No a kto słucha reggae, ten wiadomo, ten jest fajny. 13 minut zostało do 9.
1: Nie znam tej rymowanki, chcesz się podzielić?
0: No, a dzisiaj właśnie pytamy o coś, czego nie wiecie, czego nie znacie.
2: A byłeś kiedyś na reggae nad Wartą w Gorzowie?
0: Tak, ale z koleżanką.
2: Dobra, okej, lecimy dalej.
0: Dzień dobry, powiedzcie nam coś, czego na pewno nie wiemy.
3: Cześć wszystkim. Myślę, że na pewno nie wiecie o tym, że nasz kochany piesek Maltańczyk czekał całą noc. Nie wiadomo na co, nie wiadomo po co.
2: Jak tyle, to się kończy jakaś historia?
0: Kończy się. To jest koniec tej historii, na pewno o tym
2: ale
0: nie wiedzieliśmy.
2: Wie, kama wie,
1: po to, żeby wszyscy sąsiedzi wiedzieli, gdzie mieszkacie.
2: A mój Jimmy sobie smacznie chrapał.
1: Ty to nie wiesz, jesteś w radiu. Pytanie, co robi Jimmy teraz w domu?

0: Proszę nie chrząkać tam do mikrofonów.
1: Jankes, nie chrząkaj do mikrofonów.
2: No dobra, dziękujemy, dziękujemy. Ariana Grande, 1,54 m, proszę państwa.
1: No, to tak pod pachę i do domu. Właśnie tam idziemy.
2: Cudna jest, rzeczywiście.
0: A propos rzeczy, o których nie wiemy, powiedzcie nam coś, czego nie wiemy. Powiem coś, czego nawet ja nie wiem, skoro ona śpiewa o miłości.
1: Dawaj.
0: Nie mam zielonego pojęcia, kiedy się oświadczę.
2: Słuchaj, a w tym momencie nawiązałeś do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o mistrzostwach w pogrzebaniu. Kama i Wiktor. Czyli od dzisiaj już kawaler.
0: Tak, za chwilę Kasia Węsierska. Może w tę stronę skieruje swoje kroki.
3: Reklama. Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
5: Duda, Duda Day. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
19: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
20: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
21: Play. I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
0: Gdzie nie spojrzę, tam roboty drogowe mniej, bardziej zaawansowane. W każdym razie w kilku miejscach trzeba puścić nogę z gazu. Między innymi na drodze 86 w Katowicach, jadąc od Tychów w kierunku centrum miasta. Duży ruch samochodowy cały czas na autostradzie A4 na trasie S86. Korek z uwagi na remont też na TK94 w Piekarach Śląskich. Co do pogody, to z każdą kolejną godziną coraz cieplej, a już myślałem rano, że zbliża się zima.
22: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
1: 9 na zegarach, zaczynamy z Kanią. Marcin Procki, zapraszam. To jest partia jawnie prorosyjska. Tak Radosław Sikorski komentuje zwycięstwo AfD w wyborach landowych w Niemczech. Wicepremier, szef resortu spraw zagranicznych w rozmowie z nami przypomina, że niektórzy członkowie tej partii kwestionowali przebieg granic Polski i Niemiec.
2: To bardzo niepokojący sygnał. No ja od lat ostrzegam naszych nacjonalistów, żeby uważali, czego sobie życzą, bo jak gdzie indziej wygrają nacjonaliści, to może być krucho.
1: A tymczasem francuski Le Figaro napisał, że wybory wygrywa najniebezpieczniejszy człowiek w Niemczech, pisząc o Ulrichu Zygmuncie, liderze AfD w regionie. 30 osób zostało ewakuowanych, a 4 trafiły do szpitala. To w Chorzowie w pożarze budynku wielorodzinnego.
3: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
1: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Budynek został wyłączony z użytkowania, a rodziny znalazły schronienie u bliskich lub w miejskich lokalach zastępczych. 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszący 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Na starcie pojawiły się zarówno maszyny humanoidalne, jak i czworonożne. Był także robot Radia SK.
23: Go! Robota, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
1: Ja przypomnę, że nie tylko roboty pobiegły w Krakowie, bo na starcie stanęło także ponad 17 tysięcy biegaczy.
24: SK Śląsk News.
25: Województwo śląskie wygrało konkurs na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego do przewozów pasażerskich. W ramach dwóch projektów region kupi 15 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pociągi mają pojawić się na śląskich torach do 2029 roku.
26: Będziemy jeździć gęściej, będziemy jeździć w tak zwanych taktach, czyli odstępach, po to, żeby połączyć całe województwo z Katowicami.
25: Mówił marszałek województwa śląskiego Wojciech Sabuga. Więcej informacji z naszego regionu na sk.pl.
27: Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale jesteśmy tu razem 9:02, poniedziałek. Zalia, tylko kochaj mnie, a także Thomas Gray. To jest plan właśnie na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 20 gramów czekolady dziennie, codziennie. Tyle można zdaniem naukowców jeść, żeby odczuć prozdrowotne działanie czekolady. Zła informacja? No najlepiej, żeby to była jednak czekolada gorzka. Po kolejną dawkę takich dobrych informacji zapraszam jutro po 9.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
2: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
1: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
2: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
1: Do łazienki też coś znajdę?
2: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
1: To brzmi jak super koncept.
3: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
11: To kiedy możemy go odebrać?
12: Dzisiaj.
11: Dzisiaj?
12: Tak, Bike 3 jest dostępny od ręki, a jego cena zaczyna się już od 74 900 zł. A jeśli to nie brzmi wystarczająco dobrze, mamy jeszcze ubezpieczenie za 1 zł. Chcesz sprawdzić, czy to SUV dla Ciebie? Umów jazdę testową w Eurocars, autoryzowanym salonie marki Bike w Katowicach lub Sosnowcu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Katy Perry E.T. w Radiu Włoska. Pierwszy tydzień szkoły za nami, więc pierwsze afery już też są. Oczywiście, 21 minut do 10. Afera śniadaniówkowa jest już na pełnej. Dlatego, że media społecznościowe żyją tym, że niektóre mamy miały odwagę, podkreślam po tym, co się wydarzyło, pokazać, co pakują swoim dzieciom na drugie śniadanie albo i na cały dzień jedzenia w szkole do śniadaniówek. I posypały się gromy z nieba, bo mnóstwo ekspertów powiedziało, to nie tak, tamto nie tak, za dużo węglowodanów, za mało węglowodanów, za mało białka, jak można dawać dziecku do szkoły kanapkę, jak można dawać dziecku do szkoły słodycze, tam powinien być kurczak zagrodowy, tam powinno być tofu, tam powinno być jajko ugotowane na pół miękko. Drodzy eksperci, jak ja się cieszę, że jak ja chodziłam do szkoły pod koniec lat 90. to naprawdę nie było internetu, bo gdybyście wy zobaczyli tę bułkę taką jasną, z dużą ilością masła i z plastrem szynki, bez pomidora, bo pomidor po kilku godzinach był obślizgły i obleśny, to moi rodzice prawdopodobnie siedzieliby w więzieniu. A jakby jeszcze do tego doszedł fakt, że przez cały dzień zdarzało nam się nic nie pić, albo to było pół litra schłodzonej herbaty na cały dzień, to w ogóle byście się nie pozbierali.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
4: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
3: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
4: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
3: Do łazienki też coś znajdę?
4: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
3: To brzmi jak super koncept.
5: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj!
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Yeah, yeah.
12: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
13: To będzie ostatnia reklama. Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
14: I po reklamie.

David Guetta, Andrea Bocelli. 5 minut do 10, tak właśnie gramy w Radiu SK, a po tej 10 kolejne hity się pojawią. Dziś zagram wam też nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a wy możecie dać znać, jak poniedziałek o 9.55 wygląda wasz status. Spóźnieni, niespóźnieni, źli, zadowoleni, słońce, burze na horyzoncie, cokolwiek się tam dzieje, nagrajcie głosówkę na SK-owy Messenger.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
4: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
3: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
4: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
3: Do łazienki też coś znajdę?
4: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
3: To brzmi jak super koncept.
5: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
6: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: To kiedy możemy go odebrać?
13: Dzisiaj.
12: Dzisiaj?
13: Tak, Bike 3 jest dostępny od ręki, a jego cena zaczyna się już od 74 900 zł. A jeśli to nie brzmi wystarczająco dobrze, mamy jeszcze ubezpieczenie za 1 zł. Chcesz sprawdzić, czy to SUV dla Ciebie? Umów jazdę testową w Eurocast, autoryzowanym salonie marki Bike w Katowicach lub Sosnowcu.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6. To temat ważny, mający wpływ na codzienne życie mieszkańców. Teraz czas na Twój głos. Od 26 sierpnia do 16 września weź udział w konsultacjach online na platformie Decydujmy Razem lub w punktach stacjonarnych. Szczegóły na gliwice.eu.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: Zauważę tylko jedną pogodową rzecz. Dziś rano w wielu miastach Śląska i Zagłębia było 7 stopni, a na przykład jutro już tych stopni będzie 29, w środę 31. Niezły przeskok temperatury. Dziś przyjemne 22 stopnie, brak opadów deszczu w Katowicach, Mikołowie, Sosnowcu, także można wybrać się na przyjemny spacer. Przypominam o remoncie i utrudnieniach na DK 94 w Piekarach Śląskich. Dobrego poniedziałku.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: 10 na zegarach, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Przed sądem w Wadowicach rusza proces policjantów w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Chodzi o 3 funkcjonariuszy, którym prokuratura zarzuca m.in. niedopełnienie obowiązków. Przypomnijmy, Natalia zaginęła w listopadzie 2023 roku w drodze do szkoły. Tę dramatyczną historię przypomina reporterski Mateusz Gołębiewski.
21: 14-latka zadzwoniła do ojca w drodze do szkoły i powiedziała mu, że źle się czuje, jednak nie była w stanie powiedzieć, gdzie jest.
0: Mężczyzna zawiadomił policję, ale według prokuratury funkcjonariusze nie podjęli jednak kluczowych działań, nie rozpoczęli poszukiwań i nie zlokalizowali telefonu dziewczynki. Natalię znaleziono zaledwie 500 metrów od komisariatu. Była w głębokiej hipotermii. Zmarła kolejnego dnia.
17: Policjanci nie przyznają się do winy, grozi im 3 lata więzienia. Teraz nowe prognozy od analityków rynku paliw. Ceny na stacjach dalej będą rosły. Cena za litr benzyny zbliża się do 8 zł, a diesla do 9. Wszystko przez sytuację na Bliskim Wschodzie.
21: Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
17: Mówił Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Z kolei cena za baryłkę ropy to już blisko 100 dolarów. A najbliższy weekend to Małopolska Tour w Nowym Targu. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race.
22: Zarówno zapraszamy tych Państwa, którzy rower traktują relaksacyjnie, ale też tych Państwa, którzy lubią jednak dreszczyk emocji i takiego większego wysiłku.
17: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego. Na wydarzenia można się zarejestrować na stronie małopolskatour.pl.
23: SK Śląsk. Sport.
24: Polska pokonała Anglię 4-2 w legendarnym meczu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Spotkanie było częścią obchodów 70-lecia obiektu. Na murawie pojawili się m.in. Łukasz Piszczek, Artur Boruc, Tomasz Frankowski, John Terry i Steve McManaman. Górnik Zabrze wygrał na wyjeździe z Krakowią 1-0 w 7. kolejce Ekstraklasy. Zabrzeni zdobyli jedyną bramkę po przerwie i dzięki zwycięstwu pozostają w czołówce tabeli. To już 15. punkt Górnika w tym sezonie.
25: No i na co było tak narzekać, jak to już jest już 10? To już bliżej niż dalej. No, nie powiedzieli ci, którzy pracują do 17. 9:50, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: brzmi w poniedziałek. Take me back. Kajo, Max McNone w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Jak wam ten dzień mija? Jest głosówka na SK-owym Messengerze. Też oczywiście możecie taką nagrać.
1: Cześć SK. No, mój humor jest dobry, ładna pogoda. Jesteśmy w drodze z Warszawy do Zakliczyna w kierunku gór.

0: Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
3: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
4: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
3: Ale jak?
4: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
3: Masz na to sposób?
4: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
3: A kasa?
4: Wybierz opcje z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
5: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
3: Ja tu.
6: Ty tu.
5: Też chcę na wyższy level.
7: Popcorn w kinie za 35,99?
8: Popcorn się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie.
10: Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi.
11: Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
12: Polecam. Cezary Pazura.
13: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
14: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpi spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
18: I po reklamie.

0: To za chwilę, od Cuevo Napide z Ali Faust. Nie uciekniecie dziś chyba od obowiązków. Chyba, że szef postanowił sobie przedłużyć weekend. September, Cry For You. To za nami w Radiu SK, 23 minuty do 11. Jest i ona, Małgosia.
1: Witajcie, moi drodzy. U mnie dzisiaj poniedziałek zaczął się trochę, no, stresująco. Otóż byłam na rozmowę o pracę, no więc czekam na info od nich. Także słuchacze, moi drodzy, trzymajcie za mnie kciuki, oby mi się udało i życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie, Gosia.
0: Trzymamy, Małgosia, kciuki, choć znam też oczywiście takich, którzy chcieliby się chociaż na chwilę zamienić z tobą miejscem i w ten poniedziałek sobie oczekiwać na takie informacje o godzinie 10.37 z kawą na własnej kanapie.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, nosem, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Kup w Media Expert. Laptop 2 w 1 Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
6: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
7: Living Next Door to Alice, Don't Play You, Rock and Roll to Me, I'll Meet You at Midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey, na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września, jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
8: To kiedy możemy go odebrać?
9: Dzisiaj.
8: Dzisiaj?
9: Tak, Bike 3 jest dostępny od ręki, a jego cena zaczyna się już od 74 900 zł. A jeśli to nie brzmi wystarczająco dobrze, mamy jeszcze ubezpieczenie za 1 zł. Chcesz sprawdzić, czy to SUV dla Ciebie? Umów jazdę testową w Eurocast, autoryzowanym salonie marki Bike w Katowicach lub Sosnowcu.
10: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

Jeszcze zapachniało trochę owocowymi czwartkami i dobrze, Mango od Sylwii Grzeszczak, jej nowy singiel na antenie Radia SK, 6 minut do godziny 11. 3 minuty to jest fantastyczna liczba i fantastyczna długość. Godna pogratulowania. Nie wiem, o czym pomyśleliście, bo ja mówię tylko o idealnej długości czasu naszego prysznica. Podobno dokładnie 3 minuty, tyle powinniśmy brać prysznic, żeby on działał najlepiej na nasze zdrowie, jednocześnie, żeby nie marnować wody i żeby przynieść organizmowi to, czego od prysznica oczekujemy. Ja wam po 11 przyniosę to, czego oczekujecie, więcej niż kolejna kawa, czyli najlepsze hity, które trochę was pobudzą ten poniedziałek.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
5: No, przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
6: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Szminko Sabinko, zobacz kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
8: Pędel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
7: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
8: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczas. Zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
6: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
12: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
15: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
18: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
21: Bardzo dobra wiadomość dla zmotoryzowanych mieszkańców Bierunia i nie tylko. Już jutro, w samo południe, otwarta zostanie łącznica Bieruń, dzięki której kierowcy będą mieli lepszy dostęp do wszystkich elementów nowego układu drogowego wokół węzła, czyli będzie łatwiej po prostu dojechać na S1. Jeśli chodzi, moi drodzy, o pogodę, jutro w Bieruniu, Katowicach i Mielinie, Lędzinach, to będzie cieplej niż dziś, do 29 stopni. Dziś przyjemne 22 stopnie i brak opadów.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
22: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Roman Rzet znów w siedzibie prokuratury w Katowicach. Śledczy kontynuują przesłuchanie zatrzymanego w sprawie Zondy Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę, jest przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. O czym więcej, reporterski Mateusz Gołębiewski.
23: Jak informuje prokuratura, służby zatrzymały mężczyznę, ponieważ istniała uzasadniona obawa, że chce uciec z kraju. Policja przeszukała miejsce jego zatrzymania oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono m.in. wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet to były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto.
22: 9 kolejnych domowych ładunków wybuchowych znaleziono w niemieckiej Saksonii. Znajdowały się przy linii wysokiego napięcia i zostały rozbrojone przez specjalistów. Trwa śledztwo w sprawie ataków na infrastrukturę energetyczną. A Iga Świątek stanie dziś przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Jej rywalką będzie Qin Wenzheng. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale Igrzysk w Paryżu. Zrewanżowała się jej już raz za to w ubiegłym roku. Teraz także będzie faworytką, bo Chinka dopiero wraca do czołówki po problemach ze zdrowiem. Ich mecz ma zacząć się o 17:30.
0: SK Śląsk News.
1: 30 osób zostało ewakuowanych, 4 trafiły do szpitala. To w wyniku pożaru, do którego doszło wczoraj w nocy w Chorzowie. W jednym z budynków wielorodzinnych zapaliła się tablica rozdzielcza, mówi Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie.
2: Strażacy szybko opanowali pożar, oddymili klatkę i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych.
1: Budynek z uwagi na brak mediów jest wyłączony z użytkowania. 4 rodziny znalazły schronienie u swoich bliskich, 2 rodziny otrzymały lokal zastępczy od miasta.
3: Minuta po godzinie 11, a nawet prawie już 2. Kto się spóźnił na spotkanie, które mogłoby być mailem, ten zaoszczędził 2 minuty życia. 5 Seconds of Summer, Youngblood, a także Bledka 2 dni i nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę już teraz. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowy dzień, nowe informacje a propos tego, co robimy źle albo co moglibyśmy robić lepiej. Powinniśmy spać równo 7 godzin. Co tydzień są nowe informacje na ten temat. Tym razem okazało się, że 7 godzin snu ma znaczący wpływ na nasz mózg, na to, jak ten mózg pracuje, na to, jak my pracujemy, na efektywność, na kreatywność i oczywiście na później efekty także naszej pracy i to, jak się w niej odnajdujemy. 7 godzin snu powoduje, że główne ośrodki w mózgu nie tracą swojej objętości. I uwaga, haczyk jest jeden. Nie chodzi o to, żeby spać tylko mniej, raczej celujemy w 7 godzin. Chodzi też o to, żeby nie spać więcej niż 7 godzin, bo jak śpiecie dłużej niż 7 godzin, no to z kolei objętość mózgu na tym cierpi przy tych najważniejszych ośrodkach i po prostu mózg działa wolniej. Ja już na same wyliczenia tego, o której powinnam się kłaść spać i o której wstawać, żeby to wszystko działało, poświęciłam tyle zasobów mózgowych, że jestem zmęczona.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. A twój pies w Linea Mare jest pełnoprawnym gościem. Zarezerwuj na lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Więcej spokoju, więcej przyjemności, więcej czasu dla siebie.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na

0: za nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
1: Ja tu,
2: ty tu.
0: Też chcę na wyższy level.
3: I po reklamie.

0: się Esce.
1: Dobrze zaśpiewała Dua Lipa, ale Temper City też radzi sobie dobrze, dlatego że oni już są na naszej antenie. Mają taki hit, który wprowadza delikatną nostalgię, ale chyba ten hit na pewno lubicie, skoro wciąż go gramy. Poprzedni nazywał się Self Aware, a teraz pytanie, co nam zaprezentuje ta grupa, która właśnie od Self Aware zaczęła swoją karierę. Bo nazywa się ich nowy singiel Reverse Psychology, czyli odwrócona psychologia. Chyba powinno wam się spodobać, więc gramy.

0: I ktoś mądry policzył, że gdybyśmy tak wybijali rytm stopami, najlepiej dwiema na raz w trakcie trwania takich kawałków, to spalimy dodatkowo w trakcie dnia pracy, robiąc to na przykład przez kilkanaście minut, jakieś 200 kalorii więcej. Tak zwana spontaniczna aktywność fizyczna, do której zachęcam. A przy okazji, jak człowiek się tak rusza, to wygląda na bardziej zapracowanego, więc nie musi obawiać się, że szef powie, że nic w poniedziałek nie robicie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
3: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
4: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
5: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas Kia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
11: I po reklamie.

0: MJ Deli. Deli Supreme w Radiu SK. Piosenka, która ostatnio krąży wszędzie. 5 do 12. Rafał Adamczak przejmuje stery i gra wam najlepsze hity w Radiu SK.
1: Reklama.
2: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Tomp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
3: Września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
4: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
6: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
7: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
8: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
12: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
16: Po otwarciu tej łącznicy kierowcy będą mogli z ronda na ulicy Jagiełły zjechać na łącznicę prowadzącą do ronda przy ulicy Kościelnej, a następnie dojechać do węzła Bieruń i drogi S1. Już jutro, we wtorek o 12:00, otwarcie łącznicy Bieruń. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać, a tymczasem dziś w Katowicach temperatura wyniesie 22 stopnie, to nic. Jutro upał 29, powyżej 30 stopni w środę. Od czwartku ochłodzenie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: południa. Agata Chruściak, zapraszam. Drogowe problemy na początek. Zablokowana krajowa 75. To na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie karetka zderzyła się z lawetą, która przewoziła koparkę.
14: Osobami poszkodowanymi w tym zdarzeniu jest dwóch ratowników medycznych. Pacjent, który był transportowany, również został przetransportowany do szpitala w Brzesku.
0: Mówi Dominik Machał ze Straży Pożarnej w Brzesku. Wypadek też na S1 na Śląsku. Trasa między węzłami Żywiec-Browar a Węgierską Górką w kierunku granicy jest teraz nieprzejezdna. Były szef policji stanął przed sądem. Ruszył proces generała Jarosława Szymczyka w głośnej sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej w grudniu 2022. Przed sądem rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
17: Jarosław Szymczyk pojawił się przed sądem osobiście, ale nie odpowiadał na pytania, czy przyzna się do winy i czy będzie dzisiaj składał wyjaśnienia. Były komendant główny policji jest oskarżony m.in. o nielegalne posiadanie granatnika oraz przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia tego służbom celnym. Prokuratura zarzuca mu także nieumyślne spowodowanie wybuchu w Komendzie Głównej Policji, który zagroził życiu i zdrowiu wielu osób. Za te zarzuty grozi mu kara do 8 lat pozbawiania wolności, a proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami.
0: W ostatniej drodze towarzyszą mu rodzina, przyjaciele i fani. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza.
18: Wymykał się kategorią. Wiele osób żegnamy, ale śmierć Frycza, mimo że przewidywalna, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie.
0: Mówił Jan Englert, aktor, były dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie. Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
19: SK Śląsk News.
16: W szpitalach rośnie liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia alkoholem. W czasie tegorocznych wakacji na oddział toksykologii Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu trafiła kobieta, u której pomiary wykazały aż 5,5 promila alkoholu we krwi.
20: Rekordzistą u mnie w oddziale był pacjent, który miał 8,3 promila. I to był pacjent, który już będąc zatrutym alkoholem wypił w sklepie 0,7 alkoholu wysokoprocentowego na Hejnał.
16: Mówi kierująca oddziałem toksykologii profesor Natalia Pawlas.
21: No o tej porze, kiedy już 2:00, to chyba jesteśmy rozruszani i tak jakoś weszliśmy w ten tydzień. Możemy tak powiedzieć, prawda? No to ja będę teraz sprzyjał temu wszystkiemu, co dobre, a co złe. Spróbuję naprawić hitami na czasie. Zalia zaczyna, tylko kochaj mnie. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 17 po 12, poniedziałkowe popołudnie, to jest SK, to są hity na czasie. No kto by się spodziewał, że teraz, kiedy już się trochę mentalnie też nastawiamy i przygotowujemy na jesień, to przyjdą jeszcze upały, a rzeczywiście przyjdą, bo synoptycy mówią, że to, co zbliża się do Polski, to się nazywa antycyklon Ulrich. I na przykład środa na południu naszego kraju to będzie nawet 31 stopni na termometrach, Warszawa i okolice 29, na północy w okolicach 25, więc też źle nie będzie. Ale kto wybiera nazwy dla tych zjawisk różnych? Antycyklon Ulrich. To już my mieliśmy kiedyś do czynienia z jednym Ulrichem. Też było gorąco. Wiadomo, pod Grunwaldem.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
7: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?

0: 99 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
4: I po reklamie.

0: Różne są sytuacje, które w czasie pracy potrafią nas wyprowadzić z równowagi, to tak porządnie, nawet nie do końca związane z samą pracą, bo na przykład jesteśmy czymś pochłonięci, oddani zupełnie, coś tam robimy ważnego i nagle cyk, SMS z domu z dziwnej treści, albo taki, który w danym momencie był totalnie niepożądaną wiadomością i już się w nas gotuje, prawda? Ciekaw jestem, albo oczywiście wkurzający szef, albo kumpela z pracy, to już taki temat standard. Ciekaw jestem, w jaki sposób wydajecie upust, jeżeli chodzi o swoje emocje, takie już, które wchodzą na pełne obroty i nie są dobrymi emocjami w pracy. Czy może musicie wyjść na chwilę, przewietrzyć się, czy może jakoś się wyciszyć, czy może wręcz przeciwnie, podnosicie głos, ale nie, że na kogoś, tylko wiecie, tak sami, żeby wyrzucić to z siebie. A gdybyście pracowali na przykład na takiej nowozelandzkiej wyspie Stewart, tam jakbyście krzyknęli, to by was od razu cała wyspa usłyszała, bo mieszka tylko 500 osób, a przy okazji wyspa uznana została ostatnio za najcichszą wyspę na świecie. Takie rzeczy się dzieją. No to chyba te nasze wyspy w pracy tak ciche nie są, prawda? Ciekaw jestem, jakie macie sposoby, dajcie znać. Na głosówki czekam na naszym eskowym messengerze, ewentualnie SMS-ową pod 664 402 302. A jeżeli dobrze na was działają nasze eskowe hity na czasie, to ja się tylko cieszę. Przed chwilą za nami Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet, a już za chwileczkę The Weeknd, Save Your Tears. 13 będzie za 22 minuty.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania. Pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas Kia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
9: Kaufland jest
10: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
15: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
18: I po reklamie.

0: Jak pracujecie w takim tempie tego numeru, to wszystko się zgadza, szef zadowolony. Armin van Buuren i Sasha Everlasting to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK wśród hitów na czasie. 5 minut i będzie godzina 13. Zapytałem was, jak sobie radzicie z przypływem nerwów w pracy, jak sobie dajecie taki upust tak zwany i jest głosówka od Ani, która może być dobrą poradą.
1: Cześć Rafał, cześć SK. No jak to sobie poradzić? Cichutko pod nosem, takie soczyste motyla noga i troszkę lżej człowiekowi.
0: To teraz, uwaga wszyscy razem. 3, 4. Motyla noga. Już za chwilę będzie 13.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TebEdukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TebEdukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
5: TebEdukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Już jest! Zaradny i gotowy na super przygody! Gang zaradniaków!
7: Już jesteśmy!
6: To mówiłem ja, Kazik. Kaktus Kazik. Z pozoru kłujący.
8: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
9: Potwierdzamy.
10: Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
8: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: Trasy na Śląsku i w Zagłębiu przejezdne, nie ma większych utrudnień, zatem kierowcy z punktu A do punktu B powinni dostać się bez większego opóźnienia. Jeśli chodzi o sytuację pogodową na dziś, aktualnie słońce delikatnie wyłania się zza chmur, tak jest w Sosnowcu. Słup pierdęci na termometrach wskazują 20 stopni Celsjusza. Jakość powietrza zarówno w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mysłowicach czy Tychach naprawdę dobra, wskaźniki nie przekraczają norm, a to oznacza, że smog nam dziś nie dokucza.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Podejrzany współpracuje ze śledczymi, konsekwentnie przyznaje się do zabójstwa 13-latki. Takie są nowe informacje z prokuratury, która zajmuje się śmiercią Izabeli Strzałkowskiej. Dziewczynka została zamordowana 15 lat temu w Gdyni Dąbrowie. Dopiero dzięki badaniom DNA śledczy trafili na trop podejrzanego.
18: Podejrzany przyznaje się do popełnienia zabójstwa, opowiada, jak do tego doszło. To umożliwiło odtworzenie przebiegu zdarzenia, czyli tak zwanej wizji lokalnej.
17: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Przesłuchiwani są też świadkowie, a podejrzanemu 37-latkowi grozi dożywocie. Groźny wypadek na torach w miejscowości Okuniowiec pod Suwałkami. Pociąg staranował tam ciężarówkę. Doszło do uszkodzenia lokomotywy i wyciekło około 3000 litrów oleju napędowego.
19: Akcja może potrwać do godzin popołudniowych. Ruch pociągów jest wstrzymany.
17: Mówi Tomasz Łotowski z PKP PLK. Problemy też na kolei w Zielonej Górze. Pociąg śmiertelnie potrącił tam mężczyznę. Są opóźnienia. Bezrobocie minimalnie rośnie. Szacuje się, że wyniesie 5,9% i w porównaniu z lipcem wzrośnie o 0,1%. Na koniec wakacji w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 910 tysięcy bezrobotnych, a to o 4,5 tysiąca więcej niż w poprzednim miesiącu.
15: SK Śląsk News.
16: 30 osób zostało ewakuowanych, a 4 trafiły do szpitala. To w wyniku wieczornego pożaru w Chorzowie. W jednym z budynków wielorodzinnych zapaliła się tablica rozdzielcza, a to spowodowało bardzo duże zadymienie.
20: Strażacy szybko opanowali pożar i umożliwili mieszkańcom opuszczenie swoich lokali mieszkalnych. Było to też pomocne w celu przemierzenia mieszkań pod kątem zawartości tlenku węgla.
16: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Budynek z uwagi na brak mediów jest wyłączony z użytkowania. 4 rodziny znalazły schronienie u swoich bliskich, a 2 rodziny lokal zastępczy od miasta.
21: 2 minuty po godzinie 13:00, powoli, minuta za minutą, kwadrans za kwadransem, godzina za godziną, jednak do fajrantu coraz bliżej. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: to jest chyba hymn tych, którzy chodzą na randki i przed wyjściem umawiają się ze znajomymi. Słuchaj, za godzinę do mnie zadzwoń. Jak nie odbiorę, to znaczy, że jest okej. Okay. R&B, Ring My Bell. Age w Radiu SK. To są hity na czasie. Zaraz będzie Temper City, będzie Illenium i Ellie Goulding, będzie Ed Sheeran. 17 minut już po godzinie 13. No pracujemy, pracujemy, bo jest nowy tydzień, jest poniedziałeczek. No i czasami przychodzą nerwy. Ja też was zapytałem, jak dajecie upust złym emocjom w pracy? Jak się wyciszacie? Jakie macie pomysły? Była już propozycja od Ani, żeby sobie soczyście pod nosem powiedzieć motyla noga, ale jest też kolejny zabieg wyciszający i to już propozycja od Dagny.
1: Polecamy robótki ręczne, na przykład robienie na drutach bardzo uspokaja w każdej stresującej sytuacji.
0: Mhm, tak, już to widzę. Jak szef was irytuje i wy nagle poczekaj i wyciągacie te wszystkie narzędzia do robótek ręcznych, na przykład robienie na drutach, włóczkę. No i tak sobie 10 minut cyk do przodu. U mnie to byłby odwrotny skutek zdecydowanie. Jak te supły by mi się wam porobiły. Jak ta włóczka by się zaplątała, albo wręcz przeciwnie, rozplątała. No matko jedyna, znowu byłbym w punkcie wyjścia.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
6: Co Cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
9: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją.

0: Tak przez moment poczuliśmy się trochę jak w irlandzkim pubie, prawda? A kiedyś o takich jak on śpiewano, chłopak z gitarą byłby dla mnie parą, ale z tego co wiem, to on już swoją parę ma. Ed Sheeran. Chłopak z gitarą właśnie. I Go Away Girl. W Radiu SK już za nami, to są hity na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale to sprawa oczywista. Jak myślicie na przykład o dziewczynie, która czasami potrafi zagrać na fortepianie, na pianinie, ale też na ukulele, to pewnie od razu wam przychodzi do głowy Sanach i bardzo dobrze, bo niektórzy jeszcze mają bardzo żywe w głowie wspomnienie tego, co się w piątek zdarzyło na PGE Narodowym w Warszawie, czyli wielkiego koncertu Sanach, ale też nie ma co żyć wspomnieniami, chociaż te są ważne. Warto też iść do przodu i oto jest nowy hit od Sanach, Cichosza. Tak się nazywa. I teraz będę wam go grał w Radiu SK, więc śmiało możecie robić głośniej, ale jednocześnie przypominam o tym, że Mati Fuczyło czeka na was z naszym nowym programem. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek o godzinie 23. No i tam świeżynki gramy tak od razu, wiecie, na gorąco. Wychodzą i słyszycie je w SC. Jest premiera i od razu Mati gra wieczorem, a nawet nocą w Radiu SK. Takie rzeczy u nas. 29 do 2.

0: Podobno odnośnie wyciszenia w pracy, takie metkonowe, to też dobrze działa. Begin już za nami, to jest eskatochity na czasie. Sylwia napisała na Messengerze: ja, gdy ktoś mnie zdenerwuje w pracy, wychodzę do innego pokoju, się wyciszam, a jeśli nie pomaga, to mówię, na co myślę, nawet jeśli to niezbyt przyjemne. Słuchanie Eski zawsze pomaga, szczególnie Sanach, cichosza. To przed chwilą z tą nówką sztuką od Sanach, to ja tutaj widzę, że trafiłem. Jak komuś było wyciszenie potrzebne, to mam nadzieję, że zadziałało. A jak kogoś wycisza Ebony Hertz, chociaż wątpię, bo to raczej tak żywiołowo, wiecie, żeby tak się trochę rozpędzić, trochę pod nóżkę, no to ten numer będzie już za chwilę w Radiu Eska.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. A twój pies? W Linea Mare jest pełnoprawnym gościem. Zarezerwuj na lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Więcej spokoju, więcej przyjemności, więcej czasu dla siebie.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
10: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
13: I po reklamie.

0: No i teraz tutaj bardzo proszę Państwa, wchodzą z oklaskami, bo rzeczywiście bardzo ładnie nam Sina Swiro zaśpiewała Great Expectation. To jest Teska, to są hity na czasie, a 14 za 3,5 minuty.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
6: Kawka się ceni.
7: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
8: Polecam. Cezary Pazura.
9: 8200, 8600.
10: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
11: Potrzebujemy towaru
12: i pieniędzy.
10: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
13: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
14: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
13: Ale jak?
14: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
13: Masz na to sposób?
14: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
13: A kasa?
14: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
15: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
16: Ja tu.
17: Ty tu.
16: Też chcę na wyższy level.
18: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii dobry plan wystarczy.
19: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
8: Natalia Czarnuch, cześć. Witam się z wami w poniedziałkowe popołudnie. Śląska drogówka ostrzega wszystkich zmotoryzowanych, którzy jadą w Beskidy, że S1 na wysokości Żywca jest zablokowana. To po zderzeniu się ciężarówki z osobówkami. Na miejscu działania prowadzą służby. O szczegółach opowiem zaraz w newsach lokalnych. Jeśli chodzi o pogodę, na termometrach 20 stopni, tyle aktualnie w Sosnowcu. Jutro będzie upalnie. 28 stopni Celsjusza wskażą termometry w Katowicach, w Jaworznie czy w Dąbrowie Górniczej.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejne zarzuty w aferze Zonda Krypto. Zatrzymany w związku z tą sprawą Roman Rzet odpowie m.in. za oszustwo. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
10: Roman Rzet nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Jego obrońca podkreśla, że wiedza Romana Rzet o sprawie ogranicza się do zarządzania giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w sobotę m.in. dlatego, że służby obawiały się jego ucieczki do Chin. Mecenas oskarżonego zaprzecza, by jego klient planował ucieczkę. Jak wyjaśnił, miał również bilet powrotny do kraju. Prokuratura ma skierować wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.
9: Policja przeszukała miejsce zatrzymania Romana Rzet oraz miejsce zameldowania, gdzie zabezpieczono wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Zapowiadana wielka reforma w służbie zdrowia na razie drobnymi krokami i raczej wyhamowuje. Zmiany, które są efektem afery w Szpitalu Południowym, ogłaszano w połowie lipca, a pierwszy ważny krok w listopadzie.
11: Od 1 listopada grafiki, harmonogramy pracy medyków będą w sposób rzeczywisty zbierane przez oddziały NFZ-u.
9: Powiedziała nam ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W październiku ma natomiast zostać opublikowany pierwszy raport pokazujący wysokość wynagrodzeń lekarzy z umowami z NFZ. Wielki spacer z przesłaniem. Blisko 500 dzieci przeszło ulicami Krakowa w ramach akcji Pieszo do celu, promującej bezpieczeństwo na drogach.
12: Zawsze trzeba przechodzić przez pasy i trzeba się oglądać, żeby nie było aut.
13: Na samochody, na chodniku, no właśnie, też mogą być tacy kierowcy. Ogólnie to samochody, tiry, autobusy, wszystko po prostu.
9: Mówili uczestnicy Kubie Salarzowi, który był na miejscu.
14: SK Śląsk News.
8: Śląska drogówka ostrzega kierowców, którzy podróżują S1 w kierunku Żywca. Trasa jest zablokowana po zderzeniu ciężarówki i trzech osobówek. O szczegółach przeczytacie na Facebooku Policja Śląska. Trwa przebudowa układu drogowego wokół Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Docelowo ma tam powstać 6 obiektów inżynierskich, 8 nowoczesnych rond i blisko 7 kilometrów nowych dróg.
15: Gigantyczne przedsięwzięcie w tej chwili. Trochę to powoduje utrudnienia, ale logistycznie moim zdaniem jest to nieźle zupełnie zrealizowane.
8: Mówił prezydent Jaworzna Paweł Silbert.

0: Właśnie oni byli ostatnio gośćmi Rap 20 i Maciego Foczyło tydzień temu. White 2115, Palary i Vivi Simon, to coś, ten numer za nami. W Rap 20 na miejscu szóstym ostatnio, jak będzie dzisiaj, przekonamy się po godzinie 23, ale dzisiaj też i was, i Rap 20 i Maciego Foczyło odwiedzi kolejny gość, to będzie Opał. Dokładnie ten gość dzisiaj po 23 u nas w Radiu SK. A my wracamy do tematu, który wiąże się z naszym przetrwaniem w pracy i momentami, które nas denerwują, irytują i powodują, że rośnie nam trochę agresja. Jakie macie sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić? Te ukryte bądź mniej ukryte, te zakamuflowane bądź mniej zakamuflowane, albo całkiem oczywiste. I w tej sprawie jeszcze na naszym messengerze odezwała się Aneta.
1: Hej SK, u nas to sprawa jest bardzo prosta. W takiej chwili wychodzimy do sklepu po czekoladę.
0: U nas to byłby problem, kto idzie do sklepu. Ale Aneta, jeżeli wy tego problemu nie macie i rzeczywiście to rozwiązuje wszystkie wasze pracowe sprawy, to ja bardzo proszę, daję ci w prezencie naszą eskową saszetę, zwaną również nerką. Ile ty tam czekolad będziesz mogła napakować?
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, no serce, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z pianka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
5: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99.

0: lata. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w centrum handlowym M1 FDM.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: I po reklamie.

0: Wanting Guilty, The Magic Key w Radiu SK. To są hity na czasie, 22 minuty, będzie godzina 15. Nowy startował nam rok szkolny. Ten tydzień to już jest tydzień, kiedy pojawiają się pierwsze zebrania. Tych zebrań czasami rodzice, szczególnie pierwszych, unikają, chociaż nie chcą. A dlaczego? No bo wiadomo, wybór do trójki klasowej. I jak tu się nie dać wybrać? Gdyby był taki magiczny kluczyk, gdyby był taki magiczny sposób, na pewno bym wam go przekazał, ale może są tacy rodzice, którzy chcieliby błysnąć i tak pierwszy raz w tej klasowej trójce się zaprezentować, zadziałać i pójść do przodu konkretnie, szczególnie jeżeli są to rodzice, którzy na przykład byli niezadowoleni rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu z działalności poprzedniej trójki klasowej. No to za chwileczkę, podejrzewam, droga wolna, moi drodzy, będzie można się wykazać. Jeżeli dla was to będzie pierwszy raz, to my w SC, a właściwie Sońta i Korościel mają dla was taką zabawę, SK po raz pierwszy. Nie wiem, jak oni mogą wam pomóc w tej trójce klasowej, na przykład po raz pierwszy zaistnieć, czy do tego czegoś potrzebujecie, ale możecie dać znać, jeżeli jest taka, ewentualność, na sk.pl albo w naszej eskowej apce. Sońta i Korościel chętnie pomogą. SK po raz pierwszy, tak się nazywa zabawa, a ten nasz nowy duet czeka na was, no w sumie już za chwilę, bo za 22 minuty po godzinie 15 wszystko w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
2: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji, drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września. Carrefour, w sumie najlepszy
3: jest. 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
8: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sada Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: I po reklamie.

0: Słuchajcie, znowu się na naszej playliście Riviera, She Doesn't Mind w Radiu SK, u nas hity na czasie. Czemu ten stół się tak buja, panowie?
1: A przepraszam, musiałem usiąść, przycupnąć na nim.
0: Słuchajcie, jaki nastroje wam dzisiaj towarzyszą?
2: Bardzo dobre, jest poniedziałek, nastroje są bardzo dobre. Iga Świątek gra dzisiaj w 1/8 wielkoszlemowego US Open i o tym będziemy trochę mówić, bo to jest o 17:30.
1: Na kortach Flushing Meadows.
2: Na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku i zamierzamy tam zajrzeć z raz albo dwa.
1: A jak my przychodzimy do pracy, to znaczy, że wy możecie już powoli myśleć o tym, żeby wychodzić, no bo to jest dobre, no dla ciebie, dla rodziny.
0: To w takim razie ja już wychodzę. Sonita i Korościel z wami się zostają.
3: Radio SK. Reklama.
4: Panie Pacie, panie Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. A twój pies? W Linea Mare jest pełnoprawnym gościem. Zarezerwuj na lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Więcej spokoju, więcej przyjemności, więcej czasu dla siebie.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.

0: światłowód od Play.
1: Śmiga,
0: że hej!
2: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
14: S1 na pasach w kierunku Żywca jest już odblokowana, to po kraksie ciężarówki z trzema osobówkami. Ta trasa jest już przejezdna, to są najnowsze informacje od śląskiej drogówki. Z kolei korek mamy na S1, ale na wysokości Sosnowca w kierunku wylotówki na DK79, czyli w kierunku Jaworzna. Trzeba teraz wyhamować, przytyka się w szczególności prawy pas. Na termometrach 21 kresek powyżej zera do końca dnia, słońce schowane za chmurami, jutro będzie upalnie.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Na ławie oskarżonych trzech policjantów ruszył proces w głośnej sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii Zandrychowa. Zdaniem śledczych, mundurowi nie podjęli działań, nie skierowali do poszukiwań patroli i nie zarządzili lokalizacji telefonu komórkowego dziewczynki.
16: Jest to czynność, która mogła doprowadzić do odnalezienia dziewczynki. Wiadomo, że telefon był sprawny.
15: Zaznacza prokurator Oliwia Bożek-Michalec. Funkcjonariusze są oskarżeni o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Kierowcy płacą i płaczą, ceny paliw rosną, o obniżkach raczej możemy zapomnieć. Dziś za 95 trzeba zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70.
17: Co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł.
18: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy.
19: Ja sobie nie wyobrażam życia bez samochodu i codziennego funkcjonowania bez samochodu, no nie mam wyjścia.
15: Mówią nam kierowcy, a analitycy przewidują, że olej napędowy barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. Wojsko rozsyła karty mobilizacyjne. To coroczna akcja, a chodzi o porządek administracyjny, uspokaja kapitan Michał Gałej z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.
20: Taki proces nie jest nowością. Mamy rozeznanie, jakim potencjałem obronnym możemy dysponować na czas ewentualnego zagrożenia.
15: Dokumenty trafiają nie tylko do żołnierzy, ale i do cywilów. Po otrzymaniu takiego dokumentu nie trzeba nic robić. To informacja, do jakiej jednostki trzeba się stawić w razie mobilizacji lub wojny.
21: SK Śląsk News.
14: W Sosnowcu oficjalnie ruszyło tak zwane maluszkowe, czyli jednorazowa zapomoga z budżetu miasta dla rodziców noworodków. Rodzice nie muszą wykazywać, ile zarabiają, muszą natomiast żyć z dziećmi w Sosnowcu oraz mieć ważną sosnowiecką kartę miejską.
22: Kwotą 10 tysięcy złotych chcemy wspierać te rodziny, którym rodzi się trzecie i kolejne dziecko, a od 1 stycznia również drugie dziecko. Rodzina będzie wsparta kwotą 1000 złotych.
14: Mówił prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Drogowcy wyremontują ulicę Katowicką w Katowicach. Prace rozpoczną się 9 września. Mogą występować utrudnienia w ruchu.
23: Sońta i Koroście.
24: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
0: 3 minuty po 15. Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. To jest poniedziałek słoneczny, to jest wciąż lato, Cinek, bo o tym zapominamy. Jest po wakacjach, owszem, ale to jest wciąż lato.
1: Cały czas jest lato, tak.
0: Wiesz, ile dni lata jeszcze zostało?
1: Dużo.
0: 14 dni, dwa tygodnie. Dwa tygodnie lata jeszcze zostało, także bardzo fajnie.
1: A w Mielnie się coś dzieje jeszcze?
0: W Mielnie się dzieje, tak. W Mielnie na przykład
1: tam
0: można...
1: Tam się nigdy nie zatrzymuje.
0: Ale wiesz co, we wrześniu jest jeszcze więcej panierki, także tym bardziej warto odwiedzić tamtejsze smażalnie. Zapraszamy.

0: Pięknie płynie, śpiewa Dawid Podsiadło w Radiu SK. No pięknie popłynął z tą piosenką. Jesienią ma być podobno nowa płyta, niebawem w każdym razie. Zobaczymy, w którą stronę wtedy popłynie. Korości Lisenta, czyli SK w Radiu SK.
1: Tak jest, słuchaj, jest informacja taka, że ja będę musiał używać słów, które być może nie powinny padać na antenie Radia SK po południu.
0: To może i nie mów po
1: ale
0: południu.
1: Chyba
0: nie,
1: powiem,
0: chyba
1: powiem,
0: mama zaryzykuje, żebym cię przestrzegał przed takimi tematami.
1: Moja mama teraz nie słucha, wiesz? Moja mama teraz jest u fryzjera, także mogę sobie pozwolić. Słuchaj, 2000 osób w ciągu sezonu wspina się na Mount Everest, mniej więcej. I te 2000 osób pozostawia pod Mount Everestem w bazie 6000 litrów moczu dziennie.
0: Okej. Okay.
1: 6000. I wiesz co, no i nie mówię ci tylko po to, żeby ci powiedzieć o rety, ale ludzie sikają. No nie, no każdy sika. Ale mówię ci o tym dlatego, że mocz opuszcza ciało w temperaturze ciała, czyli w temperaturze 36-37 stopni, nie?
0: No.
1: No i naukowcy szacują, że w ciągu jednego sezonu ten mocz może stopić nawet 154 tony śniegu.
0: O nie.
1: 150.
0: No nie, no to kochani, to jak, naprawdę, jak idziecie na Mount Everest, to proszę się załatwiać w domu.
1: O właśnie.
0: Wszystkie, wycieczki szkolne, wszyscy.
1: A jak już zapomnicie w domu, no to starajcie się mało pić.
0: Dobrze.
1: To wtedy mniej się tego moczu daje. Wiem, że można się odwodnić,
0: dobrze,
1: no ale
0: już.
1: Jak to się mówi, coś za coś.
0: Już
1: prawda?
0: Nie mówimy o tym,
1: już
0: tak?
1: Coś za coś.
0: Niech mocz będzie.

0: Old Star i Smash Mouth w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest wbrew pozorom bardzo poważny program i tutaj podajemy poważne informacje. Na przykład właśnie dowiedzieliśmy się, że sędzią Trybunału Konstytucyjnego...
1: Spokojnie. Marcin, jeszcze raz.
0: Nie, już za późno.
1: Nie, no,
0: konstytucyjnego.
1: Sędzią Trybunału Konstytucyjnego... Wiesz tak, ty masz problem z powiedzeniem długiego wyrazu, to sobie stylabilizuj.
0: Stylabilizował.
1: Konstytucyjnego.
0: No, został Maciej Berek.
1: Został Maciej Berek.
0: Maciej Berek. Maciej Berek. Jaka jest ulubiona zabawa?
1: Jaka jest ulubiona zabawa Macieja Berka? Berek. Nie wiem, pewnie wchowanego.
0: Nie, on w klasy lubi grać.
2: Radio SK. Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z bianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
8: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
13: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
14: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 Pułku Piechoty 1. Eurocas Kia.pl.
15: Kia. Movement that inspires.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Zgrany duet, pasują do siebie. Jednak zgrany duet, widzisz, to jest coś. No, to jest
1: gdybyśmy
0: wartość.
1: Tak pasowali do siebie, jak oni do siebie pasują, to byłaby naprawdę udana audycja, Cinek. A tak jest, jak jest.
0: No mamy to mamy. Nic wyżej nie podskoczy.
1: Za te pieniądze lepiej nie będzie. Słuchaj, teraz będzie piosenka Lady Gagi zatytułowana Poker Face. Wiesz, co to znaczy Poker Face? Taką Poker Face, twarz pokerową robi się, kiedy gra się w pokera. I ty się chwaliłeś wielokrotnie, że jesteś świetny w pokera.
0: Tak.
1: I słuchacze tego nie zobaczą, ale ja całe szczęście jestem świetnym opisywaczem rzeczywistości.
0: Dobra.
1: W związku z tym ty spróbuj zrobić swoją Poker Face, a ja spróbuję oddać słuchaczom, jak to wygląda.
0: Uwaga,
1: okay?
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą.
1: No.
0: Uwaga.
1: Nie, nie chodzi o to, że ty teraz chcesz wyjść, bo widzę, że chcesz wyjść, koniecznie.
0: Nie, to jest moja pokerowa twarz.
1: To jest...
0: Widać po mnie?
1: Widać, widać. Ile przegrałeś pokera w swoim życiu?

0: Kuba i Kuba, chłopaki, niech płaczą częściej. Ty słyszałeś, co oni śpiewają? Niech płaczą częściej. To jest takie nawoływanie do tego, żeby mężczyźni odkryli swoją bardziej wrażliwą naturę.
1: Ja zawsze ci mówiłem, że powinieneś więcej płakać, że za mało płaczesz.
0: Ja właśnie nie pamiętam.
1: To jest piękne.
0: Ja ostatni raz, mówiłem ci już, ja ostatni raz płakałem na pożegnaniu Federera.
1: Tak, ty, Federer i Nadal.
0: I ja, Federer i Nadal. Wszyscy w trójkę płakali. Trzech tenorów, jak to mówią. Porościel, Federer i Nadal.
1: Proszę państwa, nasz pierwszy raz w Radiu SK przedłuża się na drugi tydzień. Bardzo fajnie, chwilę trwa i okazuje się, że to uczucie może trwać 2 tygodnie. Ale chcemy, żebyście do nas dołączyli i opisali nam, jaki pierwszy raz marzy się wam. To jest zabawa SK po raz pierwszy. Na SK.pl się wszystkiego dowiecie i można wygrać pieniądze na realizację tego marzenia. I to już po godzinie 16.
0: SK.pl.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Naładuj akumulatory Jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Po owocach ją poznacie, to Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu SK. SK, czyli Sońca Korościel oczywiście.
1: Za chwilę newsy, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
7: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
18: Dziś na termometrach maksymalnie 21 kresek powyżej zera, tyle w Tychach czy w Mikołowie. Do końca dnia raczej przewaga chmur na niebie. Jutro z kolei szansa na spore przejaśnienia. Będzie dużo słońca i zdecydowanie wyższa temperatura, nawet i 28 stopni Celsjusza w miastach Śląska i Zagłębia. Tymczasem kierowcy powinni teraz uważać na S1. W Mysłowicach przytykają się pasy w kierunku Dąbrowy Górniczej. Wyhamujecie też w Mysłowicach na Orląt Lwowskich. Jedźcie zatem ostrożnie, uważajcie na siebie.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Nie przyznał się do winy, ale składał wyjaśnienia. Chodzi o zatrzymanego w sobotę Romana Rzet. Były wspólnik Sławomira Suszka usłyszał 2 zarzuty. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie, mówi prokurator Anna Adamiak.
1: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
18: Drugi zarzut dotyczy przywłaszczenia mienia. Za oba Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Kolejne urządzenia wybuchowe przy liniach energetycznych w Niemczech. Teraz wykryto je w Saksonii. Wszystkie zostały rozbrojone. W ostatnich dniach służby rozbroiły 21 takich mechanizmów. Według śledczych miały one doprowadzić do uszkodzenia infrastruktury energetycznej. Są podejrzenia próby sabotażu. Iga Świątek przed szansą na ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Dziś w 1/8 finału zagra z Qin Wenzheng. Chinka to złota medalistka Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ich mecz ma się zacząć za 1,5 godziny.
2: SK Śląsk News.
15: Kłęby dymu nad Chorzowem płonie złomowisko przy ulicy Wiejskiej. Fakcji 5 zastępów strażaków.
20: Pali się na terenie złomowca kilka samochodów osobowych, wraków samochodów osobowych. I teraz na tą chwilę nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych.
15: Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.
2: Sport na Śląsku.
15: Dziś ruch Chorzów podejmować będzie Unię Skierniewice. Początek spotkania o godzinie 19 w Kotle Czarownic. Bilety jeszcze możecie nabyć w sieci.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
0: Dokładnie tak. Siedzimy sobie, prawda? Ale
1: nie, ale wiesz co, to jest cenna informacja, że siedzimy, bo my, proszę Państwa, tu przyszliśmy do pracy i większość prowadzących w Radiu SK stoi.
0: Oj,
1: wiesz, dlaczego oni stoją?
0: No, dlaczego?
1: Wiesz, dlaczego oni stoją? Bo podobno wtedy lepiej przepona pracuje. A weź wstań. Weź wstań na chwilę, orety.
0: To nie będzie proste.
1: Dał radę. Wstał. No i weź teraz coś powiedz.
0: Radio SK.
1: No widzisz, jak ci przepona pracuje?
0: Czekaj.
1: A teraz usiądź. No i teraz powiedz.
0: Radio SK.
1: No widzisz? Trzeba stać. No, stać, proszę Państwa.
0: Baczność.

0: Maxwell and Bon, whatever turns you on w Radiu SK. Nawet nie czuję, że rymuje. Słuchaj, Cinek, teraz będzie taka zagadka. Puszczę ci taki dźwięk, a ty musisz odgadnąć nazwisko osoby, która ten dźwięk wydaje, okej?
1: Okay? Aha.
0: Jesteś gotowy?
1: Okej.
0: Okay. Alright.
1: Jedziemy. To jest Tenis.
0: No.
1: To jest Iga Świątek.
0: Nie.
1: Nie, to jest któraś siostra Williams.
0: Nie.
1: Brat Williams.
0: Nie.
1: I ojciec.
0: Tak. Nie, żartuję. To była Aryna Sabalenka, ale ja nie o niej. Ja o Idze Świątek właśnie, bo Iga Świątek, jak słyszeliśmy...
1: Czy chciałeś puścić stękającą kobietę na antenie radiowej?
0: Nie, no Sabalenkę. Myślałem, że to będzie łatwe dla ciebie. Chciałem ci troszeczkę dodać otuchy, że coś wiesz. No, ale niestety okazało się, że nie wiesz.
1: Nie, miło posłuchać.
0: No, słuchaj. W każdym razie Iga Świątek gra dzisiaj z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open na kortach.
1: Tak jest. Flashing Meadows.
0: Flashing Meadows. I Iga Świątek grała z nią 8 razy. Zgadnij, ile z tych 8 wygrała?
1: 7.
0: Dobrze, skąd wiedziałeś?
1: No, ja wiem takie rzeczy. To jest taka wiedza podstawowa.
0: A ten jedyny raz, kiedy przegrała?
1: To, no to był taki jeden raz.
0: Igrzyska olimpijskie w Paryżu.
1: Oczywiście, w Paryżu, bo ona tam została mistrzynią świata olimpijską.
0: Olimpijską, ta Chinka. Ta Chinka.
1: Tak, tak.
0: No więc Iga Świątek ma dzisiaj przeciwniczkę z Chin.
1: I teraz pytanie sportowe do was, co wy macie z Chin? Nagrywajcie głosówki na eskowego Messengera. Zapraszamy.

0: Tobi Romeo, Fly High w Radiu SK. Czekamy sobie spokojnie na to, aż Iga Świątek wyjdzie na kort. Dzisiaj Iga ma przeciwniczkę z Chin i pytamy was, co wy macie z Chin. Czekamy na naszym messengerze eskowym na wasze głosówki. Słuchamy, halo?
1: Ja z Chin mam wszystko, oprócz mojego chłopa, bo mój chłop nie jest z Chin.
2: To chyba bardzo dobrze, że pani nie ma chłopa z Chin, bo wiesz, co się mówi o mężczyznach z Chin. To nie jest tak, że to jest plotka, to są dane naukowe, Cinek. Tu nie ma się czegoś mać, bo widzę, że już się głupio śmiejesz, że oni nie są jakoś specjalnie hojnie wyposażeni, także można mieć wszystko z Chin, a chłopa lepiej mieć z Polski. Znaczy, nikomu nie narzucam, ale też wiesz, no, trudno się kłócić z badaniami naukowymi, Marcin.
0: Poczekaj, czy my gadamy o tym, o czym gadamy?
2: Tak.
0: No to skończmy lepiej.
3: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak.
4: Duda, Duda Day. Pani Barbaro, niech pani posłucha!
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: pocałunki w Stanach w Radiu SK. 16.31, 16 właściwie, przepraszam. SK po raz pierwszy, proszę Państwa, jeżeli chcecie przeżyć swój pierwszy raz, jakikolwiek pierwszy raz, to dobrze, bo my wtedy
1: wchodzimy. Znaczy nie jakikolwiek, no są jakieś granice.
0: Tak, no, jeżeli czegoś nie robiliście, a chcecie to zrobić, no tak, może ogólnie mówiąc.
1: Może tak.
0: To wtedy wchodzimy my cali na pomarańczowo i finansujemy Wam ten pierwszy raz.
1: Tak jest. Żaneta napisała na SK.pl, że chce, żebyśmy sfinansowali jej pierwszy raz. Cześć, Żaneta.
2: Cześć.
1: Skąd jesteś?
2: Ja jestem z Anielin.
1: Gdzie to jest?
2: Niedaleko Nakła nad Notecią, Kujawsko-Pomorskie.
1: Pięknie jest nad Nakłem, nad Notecią. Kujawsko-Pomorskie. Tam są Bory Tucholskie niedaleko, nie?
2: Niedaleko, tak.
1: Okej, a co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Pierwszy raz chciałabym zrobić coś poważnego, wyrwać sobie ósemkę.
1: A skąd wiesz, że ona jest do wyrwania?
2: Wiem, bo już byłam na konsultacji, chciała bardzo bym założyć aparat. Aha. Mam strasznie wystający ząb i to jest takie moje marzenie, żeby wyrwać
1: Mercury,
2: te ósemki
1: tak?
2: I tak.
0: W ogóle nie słuchać.
1: Słuchaj, ale wiesz co, ja się trochę znam na sprawach stomatologicznych. Ja ci jestem w stanie stwierdzić, czy ty jesteś rzeczywiście zmuszona do wyrwania ósemki. Powiedz, tak szeroko. Rzeczywiście.
0: Jest, trzeba wyrwać. A powiedz mi, ile to kosztuje takie wyrwanie ósemki?
2: 1200 zł.
1: Jedna.
0: A to zależy na takim profesjonalnym wyrwaniu, czy na przykład my moglibyśmy podjechać i ja mam hak?
2: Nie, zależy mi na bardzo profesjonalnym, bezbolesnym przede wszystkim.
0: Żarto, ja nawet swojej żony nie wyrwałem, tylko ona mnie, także zostawmy to profesjonalistom. Słuchaj, no to w takim razie finansujemy ci to wyrwanie ósemki. Gratulacje, wygrywasz
2: super,
0: te pieniądze.
2: Super, bardzo się cieszę. Świetnie, dziękuję wam bardzo.
0: No i fajnie, tak się bawimy, proszę Państwa, w Radiu SK. Daj znać, jak tam poszło, czy wszystko w porządku z tą ósemką. Was wszystkich zapraszamy na sk.pl. Zostawcie tam wiadomość, na jaki pierwszy raz chcecie pieniądze od nas. My te pieniądze mamy i się chętnie z Wami dzielimy.

0: B.O.B. Hayley Williams tak pięknie się przekrzykują w Radiu SK. Numer nazywa się Airplanes, a ten program nazywa się SK, czyli Sońca Karościel w Radiu SK.
1: Proszę Państwa, dzisiaj Iga Świątek będzie grała o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open na kortach Flushing Meadows i będzie miała rywalkę z Chin i dlatego gadamy o tym, co wy macie z Chin. Ty masz coś z Chin, Cinek?
0: Ja miałem dwa razy koronawirusa.
1: Aha, fajna pamiątka.
0: Dziękuję.
1: Ale ty masz powonienie teraz? Masz powonienie?
0: Mam powonienie, niestety. Aha, dlatego aha, tak bardzo tak, cię tak. Proszę, żebyś dbał o higienę osobistą.
1: No tak, no tak. Dbam, nie dbam, no różnie bywa, różnie bywa. Pierwszy tydzień w Radiu SK był taki, że dbałem, a teraz już tak różnie.
0: Na ten przykład dzisiaj nie dbam.
1: Na ten przykład dzisiaj nie, jutro może być zdecydowanie lepiej. Co wy macie z Chin? Nagrywajcie swoje głosówki na eskowym Messengerze. Mamy jakąś nagrodę dla naszych radiosłuchaczy?
0: Mamy naszą nagrodę, mamy eskowe klapki Kubota i do tego...
1: Aha, one są nowe? Nie, tak, tak serio.
0: Skarpety z Chin.
1: Tak serio, czy one są nowe, te klapki?
0: O, ja tylko rozszedłem trochę. Były wygodne.
1: Dobrze. Nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Co macie z Chin? Czekamy.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: To kiedy możemy go odebrać?
3: Dzisiaj.
2: Dzisiaj?
3: Tak, Bike 3 jest dostępny od ręki, a jego cena zaczyna się już od 74 900 zł. A jeśli to nie brzmi wystarczająco dobrze, mamy jeszcze ubezpieczenie za 1 zł. Chcesz sprawdzić, czy to SUV dla Ciebie? Umów jazdę testową w Eurocas, autoryzowanym salonie marki Bike w Katowicach lub Sosnowcu.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwale.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
9: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
8: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
9: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
8: Do łazienki też coś znajdę?
9: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
8: To brzmi jak super koncept.
10: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
11: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
12: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
13: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
3: I po reklamie.

0: Bardzo ładna to jest piosenka Post Malone, Sunflower w Radiu SK. Sońta i Korościel, czyli SK w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz, on się troszeczkę przeciąga, nie da się ukryć, ale bardzo fajnie, wy też macie swoje pierwsze razy. Natomiast dzisiaj nie swój pierwszy raz, ale dziewiąty. Iga Świątek będzie miała z tą Chinką, Zheng. Ona dzisiaj gra z nią o ćwierćfinał US Open. Aha. No i Iga Świątek ma rywalkę z Chin, a pytanie do was brzmi, co wy macie z Chin, nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
1: Witajcie! Razem z moimi koleżankami pracujemy w Chińczyku, więc mamy wszystko pod dostatkiem.
2: Super, pozdrawiamy. Chińczyk, czyli taka restauracja chińska, tak? To,
0: tak.
2: Ja nie wiem, czy tak się poprawnie mówi. Czy no, to nie jest niepoprawne politycznie mówić Chińczyk na restauracji?
0: Ja nie wiem, czy ci te media już mózgu nie wyprały, Cinek. A jak idziesz do francuskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Francuza, czy nie?
2: Nie, do francuskiej restauracji.
0: A
2: nie.
0: Jak idziesz do włoskiej restauracji, mówisz, że idziesz do Włocha, czy nie?
2: No tak mogę powiedzieć, do Włocha. No, no to widzisz, jest różnica, czy jednak nie poprawię.
0: Jest różnica, czyli Francuzi mają problem, a nie Chińczycy czy Włosi.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy autoryzowany dealer i serwis Opel, Citroen, Peugeot i Fiat. Mikołów, ulica Rybnicka 99. www.grupatandem.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Katowice.
11: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów, tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
12: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
20: Uhuhu, jagodzianka się ceni.
19: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
23: Sponsorem programu jest Galninex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach.
1: Dobra wiadomość dla kierowców jest taka, że zmniejszył się korek na S1C. To na wysokości Mysłowic i Sosnowca przytykały się pasy w kierunku Dąbrowy Górniczej. Tam cały czas obserwujemy zwiększone natężenie ruchu, ale na szczęście zator już nie powinien stwarzać Wam większych problemów. Korek za to utworzył się na S80C6. Jeśli jedziecie od strony Katowic, od strony UE w kierunku Sosnowca, no to z pewnością stracicie w nim kilka minut. Na termometrach okrągła 20 na plusie.
2: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Alfa Romeo w Katowicach, oferujący nowy model Alfa Romeo Tonale.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
23: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt dla Romana Rze. Śledczy zdecydowali się na jego zatrzymanie w weekend, gdy chciał wyjechać za granicę, potwierdza rzeczniczka prokuratora generalnego. To kolejny podejrzany w głośnej aferze Zonda Krypto. Na konferencji prokuratury w tej sprawie był Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie zarzuty usłyszał Roman Rze.
24: Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przez co osiągnął korzyść nie mniejszą niż prawie 8 milionów złotych oraz oszustwo.
25: Pan Roman Rze nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia.
24: Mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Zatrzymanemu w weekend Romanowi Rzet grozi do 10 lat więzienia. Po południu do sądu trafił wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
23: Teraz Wielkopolska i utrudnienia po wypadku na przejeździe kolejowym w Jastrowiu. Samochód ciężarowy uderzył tam w lokomotywę pociągu pospiesznego relacji Ustka-Przemyśl. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej godzinę. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się dziś około 30 robotów humanoidalnych.
26: Twoja obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna. Demokratyzm chce rozpocząć publiczną debatę o zasadach automatyzacji pracy.
23: Mówił jeden z robotów. Do manifestujących wyszedł minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i przyznał, że rozwój nowych technologii powinien odbywać się z myślą o człowieku.
27: SK Śląsk News.
1: 49 strażaków walczy z ogniem na złomowisku w Chorzowie. Płoną wraki samochodów. Kłęby dymu rozciągają się nad Siemianowicami Śląskimi, Katowicami i Chorzowem. Relacjonuje Michał Adamek ze Straży Pożarnej.
28: Trwa gaszenie w tym momencie tej hali magazynowej, w której składowane są materiały po rozbiórkach samochodów razem z oponami.
1: Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Wrzesień na śląskich drogach rozpoczął się tragicznie. W ciągu zaledwie 7 dni doszło do ponad 40 wypadków drogowych, w których 44 osoby zostały ranne, a 8 poniosło się.
27: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
29: All right, 3 minuty po godzinie 17. Proszę już wychodzić z roboty, bo jeżeli zostaniecie w robocie, to można się nabawić pracoholizmu. To jest bardzo niebezpieczna choroba, Cinek, wiesz o tym?
30: Ale jak się wróci do domu, to można też się nabawić wielu niebezpiecznych sytuacji.
29: Właściwie nie wiadomo, co teraz robić. Zostajesz w domu, pracoholizm, wracasz do domu, żona cię każe coś robić, też pracoholizm. Wyjść z pracy i siedzieć na ławce, to jest chyba jedyne wyjście.
30: Polecamy serdecznie i gramy do tego. Mark Ronson i Miley Cyrus w Radiu SK.

0: Moves Like Jagger w Radiu SK. Proszę Państwa, Iga Świątek już za moment wyjdzie na kort przeciwko Qin Wenzheng. Wiesz, jakiej narodowości jest Qin Wenzheng?
1: Ona jest z Chin.
0: Ona jest Chinką, proszę Ciebie, i one będą grały o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open na kortach Flushing Meadows, a więc Iga Świątek ma rywalkę z Chin. A co Wy macie z Chin w tej sprawie? Nagrywacie swoje głosówki na eskowym Messengerze.
2: My w pracy mamy chińskie auto, które nie działa. Klimatyzacja jest takie fajne. Aha. Chińskie.
1: A z tego co wiem, to Chińczycy to robią specjalnie, żeby można było w trakcie jazdy ugotować ryż.
0: Tak, to właśnie po to. Także korzystaj, pana, nie narzekaj.

0: Normalnie aż mi się chce tańczyć, a to jest bardzo rzadka sytuacja. Prima Ballerina i Margaret w Radiu SK. Michał, czy ty miałeś kiedykolwiek, jakiekolwiek do czynienia z Primą Balleriną?
1: Tak, wiesz co, miałem. Raz byłem na balecie, mówiąc szczerze. I teraz powiem coś zupełnie serio. Widziałem tam najpiękniejszego mężczyznę w życiu i już piękniejszego nie zobaczę. Mnie generalnie mężczyźni średnio obchodzą, tak? No to, nie, drugiego najpiękniejszego. Tuż po cinku, tuż po sąciaku. Nazywał się, był Holendrem i nazywał się Ruby Prong. I jak tam szedłem, to tam ci ludzie, którzy się znają na balecie, mówią Ruby Prong, najlepszy tancerz baletowy na świecie. I rzeczywiście facet wyszedł i każdy mięsień ruszał mu się osobno.
0: To jest niesamowite.
1: Wspaniałe przedstawienie.
0: Ja się spodziewałem raczej jakiegoś takiego żartu, żeby ty mi opowiadasz teraz o pięknym mężczyźnie.
1: Tak,
0: ja myślałem, że jak się zapytam, czy miałeś do czynienia z Primą Ballerina, to ty powiesz coś w stylu, nie wiem, byłem nad jeziorem, tam był łabędzie, jezioro łabędzie. Ha. A ty mi poważnie odpowiedziałeś, trochę żałuję, że zapytałem.
1: No, a ten żart był strasznie słaby. Wiesz, słuchacze Radia SK teraz
0: pomyślą, to był twój żart.
1: Okej, przepraszam, kochani.
0: Temu, to był twój.
1: Bardzo przepraszam.
2: Reklama. Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
4: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, jak się dostać na wyższy level?
6: Masz kilka opcji. Awans, nowa praca albo zmiana zawodu.
5: Ale jak?
6: Trzeba zadbać o nowe skille i zdobyć expa.
5: Masz na to sposób?
6: Pewnie. Studia podyplomowe. Sam już mam status studenta.
5: A kasa?
6: Wybierz opcję z dofinansowaniem z bazy usług rozwojowych.
7: Śląskie. Tu napędza nas przyszłość. Dowiedz się więcej na studiuje.śląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
5: Ja to,
7: ty to. Też chcę na wyższy level.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
9: Wrzesień nad morzem, puste plaże, cisza i totalny reset. Basen, sauny i regeneracja po lecie. Wyjątkowa kuchnia, która celebruje każdą wolną chwilę. A twój pies? W Linea Mare jest pełnoprawnym gościem. Zarezerwuj na lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Więcej spokoju, więcej przyjemności, więcej czasu dla siebie.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesienna sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 kilometrów sportowych emocji. Bieg na 5 kilometrów z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
13: I po reklamie.

0: Måneskin i Gossip w Radiu SK. Proszę Państwa, już 17.32, proszę wychodzić z roboty. Cinek już chciał wyjść z roboty, gdyby nie to, Cinek, że ta audycja jest do 18.
1: A poza tym mam tutaj tenis w telewizorze, więc mogę zostać jeszcze chwilkę.
0: Za chwilę się rozpoczyna mecz Iggy Świątek z Qin Wen Zheng. To jest 1/8 wielkoszlemowego US Open. Ile jest wielkoszlemowych turniejów, Cinek? Tylko taki basic.
1: O ile mogę się pomylić?
0: O 6.
1: 4.
0: Dobrze, trafiłeś w 4, ten jest 4, ostatni, także miło by było, gdyby Iga dzisiaj świętowała. Będziemy o tym informować na bieżąco w Radio SK.

0: Ale żeby grać piosenki o piątku w poniedziałek, to trzeba mieć tupet, prawda?
1: Ale mamy tupet.
0: Mamy tupet, nie dziękujcie. To
1: oczywiście
0: była Katy Perry, proszę państwa. Jak pewnie wiecie, Katy Perry jest w związku z byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau. Mhm. I zastanawiam się, gdyby taką sytuację otworzyć w Polsce, na przykład Sylwia Grzeszczak, gdyby miała być z byłym premierem Polski, to z którym by była? Bardziej z Markiem Belką czy z Jerzym Buzkiem?
1: Jak myślisz? Nie, jest jedna kandydatura bardzo oczywista, aż dziwne, że pominąłeś. Kazimierz Marcinkiewicz. Kazimierz Marcinkiewicz ma już doświadczenie w obcowaniu z młodszymi kobietami.
0: No.
1: Wie, jak wysokie mogą być alimenty na tę kobietę. On ma doświadczenie.
0: To jest Maxi Cass.
1: To jest Maxi Cass.
0: Albo nam właściwie namieszał, więc bardziej Cass bałagane nawet.
1: Słuchaj, on wiesz co, na siłowni zaczął chodzić. On zrobił kawał chłopa, także...
0: Już drugi raz dzisiaj mówisz o tym, jak przystojny jest jakiś inny mężczyzna.
1: Aha, i nie ostatni.
0: Czekamy.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
8: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
7: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
8: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
7: Do łazienki też coś znajdę?
8: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
7: To brzmi jak super koncept.
9: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Czeladzi. Komfortowe materace, stylowe łóżka i fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Centrum Handlowym M1 FDM.pl.
15: I po reklamie.

0: Ja myślałem, że ja rozumiem język polski, ale tutaj troszeczkę mnie gościu zaskoczył. Deli Supreme, MJ Deli, tak to się nazywa. Słuchacie Radia SK i stery przejmuje Michał Hanczak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to ja będę tak po polsku mówił, żebyś rozumiał.
2: Jeszcze raz? Ty masz świetną dykcję. Ty masz świetną dykcję, Michał. Słuchaj, sprawa jest następująca. Tak. Ja wiem, że ty masz swój program, ty masz swoje plany, ale jednak są jakieś zobowiązania. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał US Open.
1: Ważne.
2: Tak, i ona, wiesz co, Iga Świątek prowadzi w tej chwili, zobacz na ekran, 3-0.
1: Teraz się okaże, że ja zepsuję, tak?
2: Nic nie zepsujesz. Chodzi o to, żebyś informował słuchaczy Radia SK, jakiej idzie, bo jak awansuje do ćwierćfinału,
1: jakiej idzie
2: i żeby oni wiedzieli po prostu.
1: A to ja będę.
2: Czy możesz obiecać?
1: Mogę obiecać.
2: Bo ja będę słuchał.
1: Nie, ale nie słuchaj.
2: Będę słuchał, jak nie będziesz.
3: Ja nie będę słuchał.
2: To ja tu wrócę i ja będę mówił. Dobra, Michał Hanczak, zapraszamy.
4: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
14: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
15: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
16: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
18: To będzie ostatnia reklama. Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
19: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
18: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
19: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
18: Do łazienki też coś znajdę?
19: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnię.
18: To brzmi jak super koncept.
6: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
8: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac. Uwaga kierowcy, którzy często podróżują po Katowicach, a dokładniej w rejonie Koszutki. 9 września, czyli już za dwa dni, rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Katowickiej w Kato na odcinku od ulicy Ordona do Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zostanie wymieniona nawierzchnia, ale na szczęście prace mają potrwać tylko przez 10 dni do 19 września. A na termometrach mamy 20 kresek powyżej zera. Synoptycy od Meteo wieczorem nie zapowiadają opadów deszczu.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
22: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Taniej już było. Benzyna 95 zbliża się do 8 zł za litr, a diesel do 9. Ceny rosną, bo wciąż niespokojnie jest w rejonie cieśniny Ormus.
23: Pod ostrzałem znajdują się tankowce nawet, które przewożą ropę, a to jest bardzo poważne podbicie tej premii ryzyka.
22: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Pierwszy raz od kilku tygodni drożeje też autogaz. Na to wpływ ma dodatkowo zbliżający się sezon grzewczy. Zranił z wiatrówki w głowę 39-latkę. Są zarzuty dla zatrzymanego po wydarzeniach na Gdańsku. Żebiance. Pokrzywdzona kobieta, która przyjechała do Trójmiasta na wieczór panieński. Wobec mężczyzny zastosowano dozór i poręczenie majątkowe. Za najcięższe z zarzucanych mu przestępstw grozi kara do 5 lat więzienia.
24: SK Sport News.
22: Z niewielkim opóźnieniem zaczął się mecz Igi Świątek z Qinwen Zheng. Na razie w pierwszym secie jest 3-0 dla Świątek. Polka staje przed szansą awansu do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. To właśnie z Chinką Świątek przegrała w półfinale igrzysk w Paryżu, ale dziś to Iga jest faworytką. Jutro inauguracja Ligi Mistrzów. Tegoroczny sezon odbędzie się bez Roberta Lewandowskiego i bez polskich klubów. Szlagierowo zapowiada się tego dnia mecz Realu Madryt z Interem Mediolan.
24: SK Śląsk News.
3: W Sosnowcu będzie można przyprowadzić dziecko do żłobka również w sobotę. W mieście ruszył pilotażowy program, który zakłada otwarcie danego oddziału w jedną sobotę miesiąca w godzinach od 6 do 16 lub do 17.
25: Warunki są takie, że musi być minimum 5 dzieci, dla oczywiście rodziców chętnych, więc to jest taka elastyczność żłobków i też pracowników, którzy się zgłosili, żeby pomóc rodzicom.
3: Mówiła przewodnicząca Rady Miejskiej w Sosnowcu Anna Jedynak-Rykała. W Chorzowie płonęło złomowisko. Ogień dziś rozprzestrzenił się przy ulicy Wiejskiej. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
26: Imprezka.
1: Newsy zaczęły się słowami taniej już było, chodziło o paliwo. No to ja powiem, że za darmo zupełnie. Paliwo na wasz poniedziałkowy wieczór, mam nadzieję. Czyli dużo hitów na czasie w imprezce. Mam nadzieję, że spędzimy ten wieczór razem. Hanczak z tej strony, witajcie. 2 po 18. Sezon na wrześniowe imprezki rozpoczęty na dobre. A to Dawid Podsiadło i jego sezon już teraz.

0: Jako że nadciąga do nas antycyklon Ulrich i ma przynieść ciepłą bardzo pogodę, to dom nad wodą byłby spoko, nie? PZ Jauer w Radiu SK w imprezce. 12 minut po godzinie 18, a teraz czekam na wasze telefony. 664-402-302. Możecie dzwonić do mnie właśnie teraz, a ja wam zadam pewne pytanie. Wy musicie odpowiedzieć słowem na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, czy w poniedziałkowy wieczór macie dobry refleks. Ważne, żebyście mieli słuchawkę przy uchu. Oprócz tego refleksu, żebyśmy się dobrze słyszeli. 664-402-302. Sprawdźmy, kto się do nas dodzwoni jako pierwszy. Halo?
1: Dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Bartek z Wrocławia.
0: Powiem ci, że piękne imię Bartek z Wrocławia. Naprawdę, od razu podwójne imię. Dobra, Bartek z Wrocławia.
1: Był Juran ze Spiechowa, ja jestem Bartek z Wrocławia.
0: Zgadza się, ale nie będę pytał o lektury, słuchaj. Dzisiaj pytanie obowiązujące. Okay. To słowo, którego nie chcemy słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia.
1: Bardzo nudny film w telewizji.
0: O, i to jest bardzo dobra odpowiedź, bo zamiast bardzo nudny film w telewizji, to polecam bardzo ciekawy program na antenie Radia SK, jakim jest Imprezka na przykład. O, to zdecydowanie lepsze będzie, Bartku, prawda?
1: Dołączam się, polecam z całego serducha.
0: I tak właśnie miałeś powiedzieć, bardzo mi się to podoba. No to jeszcze jeden telefon, halo, witam serdecznie.
1: A Bartek z Wrocławia.
2: Halo, halo,
0: przycisz radio, jak masz na imię? Jak?
2: Krystian.
0: Krystian, słowo, którego nie chcesz słyszeć w poniedziałkowy wieczór na pierwszą literę twojego imienia, czyli K, to...
2: Kłótni.
0: Pewnie. Nie kłóćmy się. Nie kłóćmy się na przykład o to, którego radia słuchać. Bo wiadomo, że Radia SK. Fastboy Music Sounds już teraz.

0: Tylko kochaj mnie, no i kochacie ten hit. Zresztą ja również mogę mówić w pierwszej tutaj osobie i w liczbie mnogiej absolutnie, dlatego że też uwielbiam Zalię i tę właśnie piosenkę. Wy wygłosowaliście numer jeden gorącej dwudziestki ostatnio dla Tylko kochaj mnie, a być może ktoś z was chciałby po raz pierwszy znaleźć się na antenie Radia SK ze swoją piosenką i myśli o karierze muzycznej. Słuchajcie, no można to zrobić. Można zrobić ten pierwszy krok, na przykład pójść na jakąś lekcję śpiewu, albo na przykład skontaktować się z jakimś producentem muzycznym. Wiadomo, to kosztuje, ale za to też Sońta i Korościel mogą zapłacić, bo oni po raz pierwszy w Radiu SK od kilku dni prowadzą popołudniowy program, no i rzeczywiście też zachęcają do tego, żeby coś nowego zrobić w swoim życiu, za co chętnie zapłacą. Szczegóły znajdziecie na sk.pl i w naszej mobilnej apce. Zgłaszajcie się, bo jutro znowu jakiś pierwszy krok opłacą. Calvin Harris i Summer już za chwilę, bo lato trwa.
1: Reklama.
2: Hej, co u ciebie?
3: Zapisałem się do TB Edukacja.
2: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
3: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
2: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
3: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
2: Też bym tak chciała.
3: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
5: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
4: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
5: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
4: Do łazienki też coś znajdę?
5: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
4: To brzmi jak super koncept.
6: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
7: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
8: Co lubię najbardziej w pracy profesjonalisty? Że codziennie doświadczam czegoś nowego. A czego nie lubię? Że codziennie wszystko potrafi się zmienić. Dlatego w moim biznesie potrzebuję samochodu, z którym absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot. W tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Zapraszamy do salonu Peugeot MM Cars. Katowice, ulica Lotnisko 81. www.mmcars.pl.
10: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu

0: polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego, Katowice, Spodek.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: Zaraz, zaraz, co tam się dzieje na tym korcie? Jak to jest możliwe, że Hinga Zheng, która gra z Igą Świątek, przegrywała do zera i nagle 5 gemów z rzędu wygrała? Chwila nieuwagi i naprawdę, panie, teraz idą łeb w łeb i za chwilę się może okazać, że pierwszy set dla Chinki. Nie no, mam nadzieję, że tak nie będzie. Ale Chinka rzeczywiście przyspieszyła bardzo mocno. Za Chiny tego nie rozumiem, ale cały czas trzymam kciuki za Igę Świątek, która walczy o półfinał US Open, o ćwierćfinał US Open konkretnie. Za chwilę Komodo w Esce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Twoje serce rwie się do pomagania? Motoserce coraz bliżej. Już 12 września spotykamy się na parkingu przed Centrum Handlowym Pogoria. Od 10 zbiórka krwi, a o 11.40 wielkie otwarcie i motocyklowa parada. Do tego pokazy ratownictwa, motocyklowe drifty, symulator dachowania, taniec, kung fu i atrakcje dla dzieci. Przyjdź, podziel się życiem, odkryj swoją pasję. Motoserce 12 września w Pogorii.
6: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: To kiedy możemy go odebrać?
8: Dzisiaj.
7: Dzisiaj?
8: Tak, Bike 3 jest dostępny od ręki, a jego cena zaczyna się już od 74 900 zł. A jeśli to nie brzmi wystarczająco dobrze, mamy jeszcze ubezpieczenie za 1 zł. Chcesz sprawdzić, czy to SUV dla Ciebie? Umów jazdę testową w Eurocars, autoryzowanym salonie marki Bike w Katowicach lub Sosnowcu.
9: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Katowice przy ulicy Kościuszki 215. Do zobaczenia.
11: To będzie ostatnia reklama. Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
12: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
11: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
12: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
11: Do łazienki też coś znajdę?
12: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
11: To brzmi jak super koncept.
13: Home Concept. Aleja Roździńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
14: I po reklamie.

0: Brzmi jak hymn na cześć tych, którzy już zakończyli na dzisiaj pracę i wszystkie obowiązki i teraz mogą już naprawdę odpoczywać. Robin Schulz i Waterman, Take It Slow na antenie Eski przed godziną 19 w imprezce. No na razie tak nie możemy jeszcze zagrać ze świątek. Słuchajcie, no pierwszego seta przegrała. Ta Chinka po prostu się tak rozpędziła, że rachu ciachu i nam ograła świątek w pierwszym secie. Ale mam nadzieję, że w kolejnym Iga się odkuje. Mam nadzieję też, że wy też chętnie poodbijacie piłeczkę na antenie Radia Eska. Potrzebuje dziewczyny i chłopaka, do zabawy, w której do wygrania koszulka. 664-402-302 albo na Messengerze Radia SK się zgłaszajcie.
1: Reklama.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Urządzamy się od nowa i nie wiem, gdzie szukać mebli. Marzy mi się stylowa sofa, wygodne łóżko.
2: Jedź do Home Concept w Katowicach. To aż 40 salonów wyposażenia wnętrz w jednym miejscu.
1: Duży wybór. Nie wiem, czy sama umiem zaaranżować coś stylowego.
2: Bez obaw czekają doświadczeni doradcy. Wybór duży, ale jakość wysoka.
1: Do łazienki też coś znajdę?
2: Wszystko. Płytki, armatura, do tego podłogi, a nawet kuchnie.
1: To brzmi jak super koncept.
3: Home Concept. Aleja Roździeńskiego 191. Katowice. Doszlifuj koncepcję swojego wnętrza.
4: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmig

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: I po reklamie. Śląsk na czasie.
8: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Jeżeli chcecie spędzić czas naprawdę w fajny sposób, oderwać się trochę od telefonów, pobyć ze znajomymi, no to będzie do tego okazja. 19 i 12 września będziecie mogli pograć w planszówki w Spodku w Katowicach. To będzie dwudniowy festiwal i targi gier planszowych. Na uczestników czekać będą wydawcy gier z całej Polski, prezentacje nowości wydawniczych, promocje, wyprzedaże, olbrzymi Games Room na płycie Spodka i ponad 700 planszówek do wyboru w dwóch wypożyczalniach, ogólnej i rodzinnej. Nie zabraknie też turniejów z nagrodami, strefy prototypów, sesji RPG. Podsumowując, to będzie naprawdę dobra zabawa. Wpadajcie!
9: Muzyką się żyje.
10: Ta sobota, najbliższa, to wielki finał muzycznej trylogii. W Warszawie odbędzie się koncert Historia polskiego hip-hopu, łączący rap z muzyką symfoniczną. Stoi za tym wydarzeniem Dżimek, czyli Radzimir Dębski, który nie ukrywa, że to dla niego wyjątkowo ważny projekt.
11: Hołd gatunkowi, który dla mnie był bardzo ważny od młodości. Prywatnie dla mnie to jest jakieś dojrzewanie, czyli właśnie rozliczenie się z tym takim wewnętrznym dzieciakiem.
10: Dżimek zaprosił do udziału w koncercie najważniejsze nazwiska polskiego rapu, które tworzyły tę historię. W Warszawie wystąpił m.in. PZ, OSTR, Paktofonika, Sokół czy B2S2115. Koncert odbędzie się w sobotę na lotnisku Bemowo. Scena już rośnie, a na to wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
12: Imprezka.
13: SK.
12: Imprezka.
10: A ja zapraszam po koszulkę, to znaczy nie swoją, nowiutką, z napisem SK i z napisem cześć. Czekam na dziewczynę, czekam na chłopaka, zgłoszenia na Messengerze Eski albo SMS-em pod 664-402-302. Zagramy za kilka chwil, ale najpierw zagramy hit. Na przykład później ci opowiem, ale wcześniej Mr. Know It All to Teddy Swims. Tu Hanczak, witajcie.

0: Piosenka o wrześniu, hot and cold, raz gorąco, a raz zimno. Katy Perry w Radiu SK w imprezce. Jeśli chodzi o kort US Open, no to Iga Świątek walczy o ćwierćfinał. Drugi set na razie idzie i lepiej trochę niż ten pierwszy, ale no zobaczymy. No pierwszego seta przegrała. Zobaczymy, jak nam będzie szło z odbijaniem piłeczki na naszym radiowym korcie. Agnieszka kontra Adam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aga, okay, jesteś? Jesteś, tam. Aga, dobrze. Słuchajcie, zadaję wam jedno pytanie, a potem wy już odbijacie piłkę, po jednej odpowiedzi podajecie oczywiście prawidłowej na to pytanie, nic się nie może powtórzyć, trzeba się słuchać, no i trzeba bardzo szybko tę piłkę odbijać, niczym Iga Świątek albo ta Chinka nieszczęsna. No dobra, ale pytanie będzie z innej beczki. Zaczęła się niedawno szkoła, więc pytanie brzmi, co można robić na przerwie w szkole? Agnieszka.
2: Rozmawiać ze znajomymi.
0: Adam.
1: Gonić się.
0: Agnieszka.
2: Uczyć się na sprawdzian.
0: Adam?
1: Słuchać muzyki.
0: Agnieszka?
2: Odpisać mamie na SMS-a.
0: Adam? Czek, telefony w szkole zakazane teraz
1: oglądać
0: są
1: YouTube'a.
0: Już. Adam, no, dawaj.
1: Oglądać YouTube'a.
0: Okej, okay. Właśnie zabrali ludziom telefony w szkołach. Agnieszka?
2: To można pograć w piłkę.
0: Adam? Już widzę nauczycieli, którzy się cieszą z tego powodu. Adam? No. 3, 2, 1. No niestety, ale piłka spadła, no. Ale byliście nieźli. Naprawdę świetnie sobie przypomnieliście, co wy robiliście w szkołach na przerwie. Ale o włos po prostu tego seta wygrała Agnieszka. I dla ciebie koszulka z napisem cześć. Agnieszka, no to cześć.
2: No to cześć.
0: I Benny Easy Bizu już teraz w Esce.

0: Mam nadzieję, że już nikt od was nie chce i nie możecie tutaj nucić bez przerwy to coś. No chyba, że dla przyjemności. Ta ekipa z Łajciorem na czele była u nas tydzień temu w studiu w Rap 20 u Matiego Fuczyłona, a dzisiaj kolejne notowanie i kolejny gość. Tym razem Opał. Od 23 na naszej antenie już teraz zapraszamy. Nie warto kłaść się dzisiaj wcześniej. Też nie warto odchodzić od radia, jeżeli chcecie usłyszeć nowy hit Sanach, bo za kilka chwil zagram wam piosenkę pod tytułem Cichosza.
1: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas Kia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sumuj rabaty? Mnóż korzyści! Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
10: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki.

0: Mistrzostwa Świata FIFA Kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
4: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: I po reklamie.
6: Polska.

0: Damiano Dawid w Imprezie w Radiu SK, 17 minut do 20. Hanczak z tej strony, ale też jest Elwira, nasza słuchaczka, która nagrała głosówkę, która brzmi trochę jak żart.
1: Cześć, SK.
0: No cześć.
1: Ja właśnie skończyłam 12-godzinny dyżur i zaczęłam krótki urlopik.
0: Jak to się robi, że w poniedziałek zaczyna się krótki urlopik? Mam nadzieję, że nie jest bardzo krótki i że to nie jest po prostu krótka przerwa od pracy, tylko naprawdę urlopik. Elwira, powodzenia i udanego, krótkiego urlopiku, ale tak naprawdę to nie jest najzabawniejszy żart świata. Otóż wybrano ten najzabawniejszy żart na świecie. To jest wynik badań pewnego brytyjskiego psychologa, który przebadał ponad 40 tysięcy dowcipów. Poprosił internautów o to, żeby oceniali te dowcipy razem z nim, no i potem powyciągał wnioski, poobliczał. No i okazuje się, że jest taki dowcip, który bawi prawie wszystkich, ale nie mogę go zacytować na antenie, no bo on jest w ogóle o jakimś tam zabójstwie. No straszny jest, taki czarny humor trochę. To nie jest pora, żebym go opowiadał wszem i wobec. No, ale jest zabawny. Dobra, można powiedzieć, że jest zabawny. Ale jednak na antenę się nie nadaje. No wiadomo, co osoba to poczucie humoru, dlatego ja ogłaszam nasz wybór najzabawniejszego żartu na świecie, a przynajmniej takiego, który bawi najwięcej słuchaczy Radia SK. No są takie wnioski wyciągnięte z tych badań, że dobry żart to jest taki, który ma krótką i łatwą do zrozumienia historię, ma nieoczekiwany zwrot akcji, prostą puentę i jeszcze czasami mówi o jakimś absurdzie. No to po prostu jak wypisz, wymaluj suchar. Więc czekam na wasze suchary na poniedziałkowy wieczór na Messengerze SK. Opowiedzcie sami, nagrywajcie głosówki.

Czekam na wasze suchary, ale to niestety nie jest żart. Iga Świątek odpadła z US Open. Została pokonana przez Chinkę Zheng 0-2. Eminem na pocieszenie. The Real Slim Shady już teraz w imprezce.

0: Po ciężkim poniedziałku ten hit, ten głos działa jak balsam. Great Expectation to Sienna Spyro. No jeszcze do tego wszystkiego dużo dałaby nam wygrana Iggy Świątek, no ale niestety, jak wspominałem parę chwil temu, odpadła z US Open. Ale i tak dziękujemy i liczymy na kolejny turniej. Ja na razie liczę na wasze suchary. Szukamy najzabawniejszego żartu świata, bo ten, który wybrano, za bardzo na antenę się nie nadaje. Ale Mariusz ma swoją propozycję.
1: Najlepszy żart na świecie? No cóż, wyszedł polityk na mównicę i powiedział prawdę.
0: A niektórzy u nas to ostatnio nawet bardzo wyszczekani.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Eurocas zaprasza. Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1. Eurocas.kia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatic. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
10: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. powraca do Polski. Smokey. Na żywo w Spodku w Katowicach. 25 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Katowice.
11: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
14: I po reklamie. Śląsk na czasie.
15: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie w te poniedziałkowe popołudnie. Ta impreza z pewnością zaciekawi wszystkich biegaczy i tych, którzy lubią aktywność fizyczną. 12 września w gminie Miedźna wystartuje bieg Aktywna Piątka. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. To będą Mistrzostwa Śląska w biegu ulicznym na 5 km. Ultraszybka trasa z minimalnym przewyższeniem o łagodnym profilu. Organizatorzy zapowiadają również mocne atrakcji towarzyszących, na przykład towarzyszący bieg rodzinny dla dzieci i młodzieży do lat 15. Mistrzowska ranga imprezy. Musicie tam być. Gmina Miedźna, 12 września, start o 11.
16: Muzyką się żyje.
0: Nie żegnamy się jeszcze z latem. Nasza plenerowa trasa koncertowa SK Music Tour trwa w najlepsze, a przed nami weekend z koncertami w dwóch miastach. Będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. To pierwsze miasto świętuje urodziny, kończy 600 lat, a zabawa potrwa 3 dni. W piątek w Starej Kopalni wystąpi m.in. OSTRR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski i Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W Rawiczu SK Music Tour potrwa 2 dni. W piątek scena należeć będzie m.in. do Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę o dobrą zabawę zadbają m.in. bracia Golec i ich orkiestra. Na wszystkie koncerty wstęp jest bezpłatny, a poprowadzą je prezenterzy znani wam z Radia SK oczywiście. Tymczasem Łódź przygotowuje się do kolejnej edycji Great September. Od czwartku do soboty w wielu miejscach w mieście będzie koncertowo. Pojawią się zarówno nowi artyści, na których warto zwrócić uwagę, jak i dobrze znane gwiazdy różnych pokoleń. Między innymi Krzysiek Zalewski, Julia Wieniawa, Liwka czy Andrzej Piaseczny. Liwka zresztą za chwilę się pojawi w hicie Obejmuje noce u boku PZ-a i Jonatana. Ja tymczasem przyjmuję suchary na kolację. Na Messengerze Radia SK można je opowiadać, nagrywając głosówki. 2 po 20, tutaj Hanczak, dobry wieczór.

0: Bardzo się cieszę, że spędzacie wieczór ze mną i z Eską. To Home Records Sombra. No i cieszę się, że opowiadacie dowcipy jak Mateusz, dajesz.
1: Cześć wszystkim. Jako że zbliża się 10 dzień miesiąca, to ja wiem. Ja wiem, jaki jest najlepszy żart na świecie. To wypłata.
0: To wyjątkowo krótki żart.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dlatego w ramach muzycznej premii zagram wam coś nowego. Może Lost Frequencies, no doskonale nam znany artysta, DJ, producent, jedna z gwiazd muzyki elektronicznej w Europie. Ale teraz łączy się z innym kontynentem, konkretnie z Ameryką Południową, bo stamtąd, konkretnie z Brazylii, z Rio, pochodzi Mari Froesch, wokalistka, artystka, z którą wspólnie nagrali kawałek pod tytułem Paraíso. No i w ten sposób łączymy te klimaty bardzo klubowe z tymi bardzo łacińskimi, latynoamerykańskimi, bossa nową, sambą i tak dalej. Zresztą posłuchajcie sami Paraíso już teraz w Esce.

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Pasażer w imprezce w Radiu SK. I to wcale nie na gapę. Alex Warren jak najbardziej ma bilet do tego, żeby pojawiać się na naszej antenie, bo po prostu jest bardzo zdolnym artystą. Z fajnymi hitami. 32 minuty do 21. Hanczak z tej strony. Mam w studiu licznik. Nie jest to do końca licznik słuchaczy, którzy w danym momencie nas słuchają i dobrze, bo jakbym na przykład coś powiedział dziwnego i nagle by zaczęło spadać, to bym się zestresował. Ale jest to licznik naszych followersów na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie Radia SK, to zróbcie to właśnie teraz, dlatego że na tym liczniku widzę 249 557 osób, co oznacza, że do ćwierć bańki brakuje 443 osób. Dobrze policzyłem? Chyba tak. W każdym razie mamy pół godziny do 21. Jestem bardzo ciekawy, czy zdążycie wbić ćwierć miliona podczas imprezki. Do dzieła. Tylko oczywiście jak to się odlajkuje i polajkuje na nowo, to się nie liczy, bo to bez sensu. Nie no, czekamy na nowych followersów. Jak tam poklikacie, to potem będziecie widzieli bardzo dużo radia od kuchni, wywiadów z artystami i jeszcze innych fajnych rzeczy, które dla was mamy. Na przykład Oskar Cyms się tam pojawia, który ostatnio zrobił sesję specjalną dla nas do magazynu SK Story. Na Instagramie też są tego ślady. A Oskar Cyms z nowym hitem Bez Końca już za chwilę na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6. Blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
6: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji, serio. A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
8: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.

0: Gdzie ostatnia reklama?
1: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6. To temat ważny, mający wpływ na codzienne życie mieszkańców. Teraz czas na Twój głos. Od 26 sierpnia do 16 września weź udział w konsultacjach online na platformie Decydujmy Razem lub w punktach stacjonarnych. Szczegóły na gliwice.eu.
2: I po reklamie.

0: zrobiłem przed chwilą głośniej i czuję się tak, jakbym wypił sobie espresso mocne. New Religion, Bibi Rexha i Faithless na antenie Radia SK w imprezce. No jeszcze trochę mi tu brakuje do tej ćwiartki. Mówię o ćwiartce miliona. Za chwilę będzie na Instagramie Radia SK. No, parę osób po ostatnim wejściu przybyło, jeśli chodzi o naszych obserwujących, ale jeszcze 425 potrzebnych, więc zachęcam. Tymczasem na Messengerze Radia SK też się odzywacie do mnie i bardzo dobrze, opowiadając mi o swoim poniedziałku, a dzieją się historie przedziwne czasami. Paulina?
1: Ja dzisiaj wylądowałam w HR za rzucenie papieru na podłogę. Właśnie się pojechałam odstresować na rowerze. Pozdrawiam.
0: Zarzucenie papieru na podłogę? Dobrze zrozumiałem, bo ja wiem, że no jeżeli ktoś w pracy rzuci papierami, no to wtedy HR-y mają robotę. Ale jak się rzuci papierem na podłogę, to też się trafia do HR-ów od razu? Radio SK. Zależy, jaki to był papier. Sia, już teraz wesce.

to pierwszy raz, no chyba pierwszy hit, dzięki któremu Andrea Bocelli regularnie pojawiać się zaczął na antenie Radia SK. No zawsze jest dobra pora na pierwszy raz, prawda? Oni też pierwszy raz w Esce podkupieni z konkurencji. Sońta i Korościel codziennie po południu SK, czyli Sońta i Korościel w Radiu SK odprowadzają was do domu albo do jakichś innych przyjemności z pracy popołudniową porą od godziny 15, a że oni po raz pierwszy... To my też zachęcamy was do tego, żebyście tej jesieni zrobili pierwszy raz jakiś krok. Nie wiem, może spróbowali nowej pasji, może coś za wami chodzi od dawna, a nie macie na to kasy. No to wystarczy napisać na sk.pl i być może Sońta i Korościel jutro do was zadzwonią i wręczą kasę właśnie na spełnienie tego marzenia i zrobienie tego pierwszego kroku. Bardzo mocno trzymam za was kciuki. Ciekawy jestem, co to będzie i czym nas zaskoczycie. Nie zaskoczę was pewnie tym, że w poniedziałki wieczorem mamy jeszcze dla was Rap 20, więc dzisiaj o 23.00 warto być z nami, jeżeli lubicie polski hip-hop. A ja wracam do was w imprezce jutro po 18.00. Hanczak, do usłyszenia!

0: autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bardzo.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Naładuj akumulatory jurajską energią. Od 18 do 20 września Juromania. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej zaprasza do ponad 50 lokalizacji od Częstochowy aż po Kraków. Czekają na Ciebie koncerty, widowiska, wycieczki, pokazy, warsztaty, degustacje i mnóstwo powodów, żeby poczuć moc Jury. Sprawdź szczegóły na juromania.pl. Ruszaj na Jurę, wracaj z głową pełną wrażeń i nową energią. Na Juromanie zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: I po reklamie.
11: Śląsk na czasie.
12: Czy są tutaj fani planszówek? Jeśli tak, to zróbcie głośniej. Przed nami dwudniowe festiwale oraz targi gier planszowych. Wydarzenie odbędzie się w katowickim Spodku już 19 i 20 września. Na uczestników czekać będą wystawcy gier z całej Polski, a ponad 700 planszówek do wyboru w dwóch wypożyczalniach. Sporo się będzie działo, więcej info na ten temat w sieci. A kto lubi biegać, ten powinien wybrać się na aktywną piątkę. Więcej informacji na aktywnapiątka.pl. A wydarzenie odbędzie się już 12 września. Frydek, gmina Miedźna. Start o godzinie 11. Pole CSK.
13: SK Śląsk News.
14: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że trwają prace związane z budową Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii w Katowicach. Obiekt powstanie tuż za budynkiem Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Będzie miał powierzchnię ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o tym, że spada liczba ofiar wypadków drogowych w Polsce. Jak mówią policjanci, jest lepiej, ale nadal mamy sporo do poprawy jako kierowcy. Zajrzymy również do Katowic, do Domu Pomocy Społecznej. Przystań. Tam prawdziwa uczta dla oka. 74-letni pan Józef Florek tworzy niesamowite figurki z origami. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
13: SK Śląsk.
14: Ruszyły prace związane z budową Śląskiego Interdyscyplinarnego Centrum Chemii w Katowicach. Obiekt powstanie tuż za budynkiem Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Będzie miał powierzchnię ponad 30 tysięcy metrów kwadratowych. Znajdą się w nim pomieszczenia dydaktyczne, laboratoria, pracownie komputerowe i badawcze. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
15: Po pierwsze, budujemy inwestycje w obszarze niezwykle drogim i wymagającym, czyli w obszarze nauk eksperymentalnych. Z wszystkich nauk, jakie uprawiane są na uniwersytetach, to są najdroższe i najbardziej wymagające. Technologicznie i architektonicznie. Musi być bezpiecznie, musi być nowocześnie, no więc to musi kosztować. Przez lata staraliśmy się o środki bezskutecznie i wreszcie się udało, kiedy Urząd Marszałkowski uznał nową chemię za swój priorytetowy projekt, wiedzieliśmy, że to się może udać. Pozostało przekonać Komisję Europejską, że nie chcemy tego wyłącznie dla siebie, dla uniwersytetu, ale że to jest kluczowa, fundamentalna inwestycja dla transformacji Górnego Śląska. powiodło się i dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Tak, to będzie spektakularny budynek, jeśli chodzi o jego wyposażenie. Prawie 500 laboratoriów wyposażonych niezwykle nowocześnie, a więc atrakcja i korzyść dla studentów i pracowników. Takie mam przekonanie, że dzisiaj młodzi ludzie, którzy będą podejmować decyzje o wyborze kierunku studiów, będą się też albo przede wszystkim kierować, w jakich warunkach będą studiować, czego mogą się nauczyć, co mogą zrobić, ponieważ te, nazwijmy to, zabawki naukowo-dydaktyczne są drogie i wymagające i nie można ich znaleźć gdzie indziej. Tych rzeczy nie nauczysz się w sieci, nie nauczysz się w domu. Musisz przyjść na uniwersytet, musisz przyjść do dobrze wyposażonego laboratorium. To chcemy im dać, ale przede wszystkim chcemy to dać regionowi. Ponieważ dzisiaj przemysł bez wsparcia nauki nic nie zrobi. Może tylko kupować gotowe licencje. Jeśli naprawdę chcemy stworzyć innowacyjną gospodarkę, ona musi powstawać na styku biznesu i nauki. Ale ja bym powiedział, że jeszcze coś innego jest ważne. To znaczy korzyść nas jako obywateli żyjących w tym regionie. Jeśli my chcemy się dowiedzieć, jak jest naprawdę, co mamy pod nogami, czym oddychamy, co pijemy, co to znaczy zdrowo żyć, co jest w żywności, z której korzystamy, potrzebujemy badań chemicznych, rzetelnych, wiarygodnych. Chcemy, żeby Nowa Chemia była takim think tankiem społecznym, który dostarcza ludziom żyjącym tutaj wiedzy prawdziwej. Tam się powiodła pewna polityka komunikacyjna, którą zaczęliśmy trochę bezwiednie, rozpoczynając Śląski Festiwal Nauki, a potem już coraz bardziej świadomie. To znaczy znalezienia sposobu, żeby pokazywać społeczeństwu regionu, jak nauka jest ważna i co właściwie mają w śląskich uczelniach. Kulminacją tego procesu budowania zainteresowania nauką był tytuł Europejskiego Miasta Nauki, ponieważ tych argumentów używaliśmy też aplikując o ten tytuł. Kiedy ludzie wokół, w tym politycy i decydenci, zobaczyli, że społeczeństwo, przychodząc na nasze wydarzenia, wyrażając entuzjazm dla tych wydarzeń, mówi im, nauka jest ważna, stali się naszymi sojusznikami. Tak, nie byłoby tego bez Europejskiego Miasta Nauki.
0: Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
5: Jestem przekonany, że wszystko, co robimy wokół nauki, wokół uniwersytetu, to budujemy swoją przyszłość. To ta przyszłość w tym wypadku to Centrum Chemii na Uniwersytecie Śląskim. Wielka inwestycja strategiczna dla naszego województwa, ponieważ jeżeli myślimy o przyszłości Śląska, o przyszłości naszych miast, naszej ziemi, nie będzie tego rozwoju bez nauki, bez ludzi wykształconych, bez inżynierów, którzy przez dziesiątki, setki lat budowali tutaj kiedyś naszą siłę, nasz przemysł i którzy muszą to robić dalej. A jeżeli patrzymy na chemię, chemia to wszystko. Wszystko, gdzie się, czego nie dotkniemy, to są procesy chemiczne, więc tutaj duże środki zaangażowane, strategiczny projekt rozwoju województwa śląskiego. Myślę, że dzięki temu będziemy przyciągać ludzi, kształcić nowe kadry i rozwijać nowe przemysły i nowe firmy w naszym województwie.
0: O jak dużych środkach finansowych tutaj mówimy?
5: Cała inwestycja prawie 320 milionów złotych, z czego dofinansowanie 240 milionów środków europejskich. Po raz kolejny mówimy, to nie są jakieś wirtualne środki. Unia Europejska naprawdę to jest wspólnota, która dzięki środkom europejskim rozwijają Polskę. Oczywiście, że wszystko, co wiąże się z uniwersytetem, to są projekty rozwojowe. Jeżeli patrzymy w przyszłość, to myślimy o nauce, myślimy o młodych ludziach, którzy są największym naszym skarbem, którzy będą budować siły naszego regionu. No i przyszłość tutaj wszystkich mieszkańców, bo to tu się kształtują nowe idee, nowe pomysły i nowe rozwiązania. A że to będzie obiekt nowatorski, obiekt zielony, obiekt bardzo ekologiczny, to już są takie czasy, już powoli się przyzwyczajamy, że coś jest zielone na dachu, że gdzieś na dachu rośnie las, bo to taki będzie obiekt. Ale najważniejsze będzie to, co w środku. Wyposażenie dziesiątek laboratoriów, miejsc, gdzie będą młodzi ludzie mogli realizować swoje pasje, robić doświadczenia, a z tych doświadczeń buduje się świat na koniec, bo właśnie z jakiegoś niepokoju, ciekawości ludzkiej powstają rzeczy tak wspaniałe, które mamy często w rękach, nawet nie zastanawiamy się, skąd one się wzięły. One się wzięły z marzeń i z działań ludzi. To w ludzkich umysłach powstaje wszystko to, co oglądamy dookoła. Nie było łatwo ze środkami europejskimi, ponieważ zaprojektowaliśmy to kilka lat wcześniej. Później była wielka inflacja. No i gdy otwarto konkursowe oferty, okazało się, że te środki, które zaplanowaliśmy, było ich za mało. Musieliśmy poprzekładać skupki na kupkę, gdzieś poszukać. Poszukaliśmy kolejne 50 milionów złotych. Dopięło to budżet i dzięki temu realizujemy ten projekt. My w momencie, jak rozstrzygnięto przetarg i zobaczono, że jest więcej, no wiedzieliśmy, że nie możemy się cofnąć, że tu nie odstawimy nogi. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, żeby tą inwestycję dopiąć. Jeszcze raz powtarzam, to jest strategiczna inwestycja w naszym regionie, bo tu buduje się nasza przyszłość.
10: Robert Musioł, profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Chemii. Jesteśmy bardzo dobrym instytutem, świetnym na tle instytutu całego uniwersytetu, ale nie tylko. W instytucie pracuje najwięcej naukowców na całym uniwersytecie, którzy znajdują się na liście top 2%. Jest to lista publikowana corocznie przez Uniwersytet Stanforda, naukowców o największym wpływie na światową naukę. Więc mamy bardzo duży potencjał, tymczasem pracujemy w budynku z 1850 roku. Jest tutaj bardzo ładny, natomiast kompletnie niedostosowany do nowoczesnych badań chemicznych. W nowym budynku mamy przewidziane m.in. halę technologiczną, pozwalającą nam przejść z tymi badaniami poziom, o level wyżej, jakby dając nam większy potencjał do przełożenia tego na rzeczywistość. Tak jak mówiłem, chemia ma zmieniać świat. To się dzieje bardzo szybko obecnie. Ta chemia tak naprawdę jest wszędzie i to my dobrze o tym wiemy, ale to, jak ona potrafi zmieniać naszą rzeczywistość, wystarczy zobaczyć, jak w ostatnim czasie zmienia się technologia, ile elektrycznych samochodów jeździ po świecie, ile mamy fotowoltaiki w Polsce, czy sposobów na przetwarzanie energii. Nasi naukowcy też pracują nad takimi rzeczami. Pojawiają się co chwilę nowe leki. Tak naprawdę chemia jest tym takim trzonem, który rozlewa się na inne dziedziny, tworząc technologię. Bo tak jak właśnie mówiłem na przykład o chemii teoretycznej, to fajnie brzmi, natomiast bez niej nie byłoby zrozumienia materii. Bez tego z kolei, nie wiem, nie ma przetwarzania energii, nie ma magazynowania energii, nie ma nowych leków. To jest właśnie chemia. Świetne laboratoria, między innymi laboratoria tworzenia nanofarmaceutyków, między innymi laboratoria badań materii, właśnie tak jak mówiłem, termodynamiki. Wiesz, tak naprawdę trudno byłoby wymienić. Słyszeliśmy, że tych laboratoriów będzie bardzo dużo, prawda? Około 500. Znaczy, to będą pojedyncze pomieszczenia, bo czasami jeden sprzęt wymaga osobnego pomieszczenia, stąd też koszt taki trochę przerażający tego całego budynku. No ale w inny sposób niestety nie da się funkcjonować. Żeby zajrzeć w głąb niemalże atomu, potrzebujemy świetnego sprzętu, a on ma też pewne wymagania. Więc stąd też kubatura, czy stąd też koszty tego budynku, notabene koszty wcale nie obejmujące jeszcze samego sprzętu.
0: No właśnie, proszę powiedzieć, to centrum ma być otwarte nie tylko dla społeczności akademickiej.
10: Tak, tak naprawdę budując ten budynek nie chcemy zabierać przestrzeni, chcemy ją oddać. Idea jest taka, żeby pewna część oczywiście, bo nie wszystkie laboratoria mogą być dostępne dla wszystkich, ale pewna część budynku na samym dole, tam gdzie będzie strefa popularyzatorska, ma być otwarta dla każdego. Na budynek będzie można wejść zewnętrznymi elewacjami, tam będą schody na dach, zobaczyć ten ogród, który znajduje się pod fotowoltaiką. Fotowoltaika jest współprzepuszczalna i tam świetnie pod nią mogą rosnąć rośliny. Chcemy pokazać tym właśnie, jak chemia potrafi zmienić świat. Między innymi po to, żeby ci studenci, zobaczywszy to, jakby sprzedawali tę ideę dalej, żeby wracając do domu mówili wujkowi, to nie jest prawda, co ty mówisz, że to nie działa. Przyjdź do nas na budynek, zobacz, to działa.
0: Jesteście studentami?
11: Jesteśmy studentami, jesteśmy też członkami koła naukowego. Od w zasadzie początku naszych studiów, teraz jesteśmy na studiach magisterskich w większości.
0: No właśnie, dla koła naukowego, dla przyszłych studentów, to nowe centrum interdyscyplinarne, które będzie powstawało, to co to ono oznacza w praktyce?
11: Ono oznacza nowe możliwości, możliwości nowych badań, nowych laboratoriów, nowych projektów, które możemy zaczynać, a także dużo więcej możliwości dla studentów, którzy dopiero będą zaczynać te studia w przyszłości, być może już w nowym budynku.
16: No niestety teraz laboratoria nie są w najlepszym stanie, ale mamy nadzieję, że w przyszłości budynek powstanie i będziemy mieć możliwości właśnie pracować w nowoczesnych laboratoriach.
0: Czy możecie zdradzić, co teraz w ogóle się dzieje? Jakie spektakularne rzeczy dzieją się na waszym wydziałach, na waszym wydziale, o którym być może chcielibyście się pochwalić?
16: Cały czas prowadzimy badania, między innymi robimy związki, które później będą służyły do ogniw fotowoltaicznych, między innymi ogniw barwnikowych. Prowadzimy badania nad związkami luminescencyjnymi, które świecą, które również tutaj mamy przyjemność prezentować.
0: Lekcja chemii często tak przeraża jak lekcja matematyki. Wydział chemii to jest tylko dla ścisłowców?
11: Myślę, że nie. Tak naprawdę chemia tutaj oczywiście bardzo potrzebna jest ta wiedza ścisła. Matematyki jest bardzo dużo, więc niestety trzeba być na to przygotowanym. Ale myślę, że od tej strony, że tak powiem, nawet jeżeli jest się tym humanistą, jak to się mówi, no to tak naprawdę chemia jest dziedziną, która wpływa na wszystko w naszym życiu. Więc myślę, że jeżeli ktoś ma taką zajawkę, taką ochotę, to może jak najbardziej takie studia rozpocząć. Ja jestem właśnie na początku tutaj drogi na pierwszym stopniu, więc mogę jak najbardziej polecić i myślę, że tutaj dla osób, które dopiero, że tak powiem, się wkręcają, jest to jak najbardziej dobry kierunek.
0: Za co kochasz te studia?
11: Kurczę, myślę, że za tutaj właśnie tą możliwość rozwoju, możliwość spotkania się z wieloma świetnymi naukowcami, świetnymi praktykami, którzy też również bardzo dobrze potrafią tą swoją wiedzę przekazać. Laboratoria, no tak jak tutaj koleżanka wspomniała, są niestety już trochę stare, dobrze, że powstaje to nowe centrum, ale jak najbardziej wszystko funkcjonuje bardzo dobrze, właśnie mamy dużo zajęć praktycznych w laboratoriach, więc naprawdę dobrze się tutaj uczy na tym uniwersytecie.
17: Widzieliśmy projekty, oczywiście nam pokazywali, no wydaje mi się, że najlepsze, co nas może spotkać, to najnowsze laboratoria i duża ilość tych laboratoriów. Również będzie laboratorium przeznaczone dla członków koła naukowego, także będziemy mogli się dalej rozwijać, robić ciekawe pokazy dla wszystkich zainteresowanych.
18: Podobnie jak koleżanka, no najważniejsze są te nowe laboratoria, tak szczerze mówiąc.
14: Spada liczba ofiar wypadków drogowych w Polsce. Jak przyznają policjanci, jest lepiej, ale nadal jako kierowcy mamy sporo do poprawy. Brawura na drogach, alkohol i nieuwaga to głównie są przyczyny wielu tragedii. W szczegółach w materiale Darka Brombosza.
19: Nadkomisarz Tomasz Bratek, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
0: To może na początek. Żaden kierowca nie przyznaje się do tego, że jest słabym kierowcą. Co sobie myślicie, kiedy słyszycie, że ktoś mówi, jeżdżę szybko, ale bezpiecznie.
19: Tak, to częstokroć hasło spotykane w trakcie kontroli drogowej, no ale w trakcie kontroli, w której kierujący coś przeszkrobał, najprościej mówiąc, więc popełnił wykroczenie, czyli jakby nie było, nie zastosował się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Jeżdżę szybko, ale bezpiecznie. Przejechałem miliony kilometrów, ale nigdy nic mi się nie stało. No, niestety z własnego doświadczenia znam takich kierowców, którzy już kilkanaście dni, kilkadziesiąt godzin po tych słowach byli uczestnikami zdarzenia drogowego, bez względu na to, czy jego sprawcami czy poszkodowanymi, ale byli, tak więc to niebezpieczeństwo na drodze czyha na nas zawsze i nigdy na nie jesteśmy przygotowani.
0: Można podzielić kierowców? Wy macie taką wewnętrzną klasyfikację?
19: Tak, policja prowadzi dane statystyczne względem wykroczeń, względem zdarzeń drogowych, popełnianych przestępstw na drogach. Tutaj jesteśmy w stanie tak naprawdę wyciągnąć wszystkie niuanse, a więc godzinę powstawania tych nieudogodnień, dzień powstawania, wiek uczestnika, płeć uczestnika. Tak naprawdę tych filtrów, tych typowań może być wiele. Natomiast w zależności od tego, czego się podzieje, co się podzieje na nas złego na naszych drogach, czyli jeżeli sprawcą tragicznego wypadku drogowego jest młody kierowca, wtedy od razu piętujemy młodzież. Kiedy okaże się, że zagapił się senior, jakby ta uwaga skierowana jest właśnie na starszych uczestników ruchu drogowego, tak naprawdę wszyscy mamy wpływ na to, co się może podziać i to nie policja jako organ nadzorujący bezpieczeństwo na naszych drogach może zapewnić 100% to bezpieczeństwo, ale każdy z nas.
0: To powiedzmy może o tych statystykach, no bo mówi się, że kierowcy mówią, że największy strach na drodze sieją tak zwani niedzielni kierowcy.
19: No nie, to oczywiście definicja niedzielnego kierowcy to kierowca ten, który tak naprawdę rzadko korzysta z samochodu, coraz rzadziej zdarza mu się siadać za kierownicę, ale to nie żaden wyznacznik. Każdy z nas może być sprawcą zdarzenia drogowego. Oczywiście czym więcej znajdujemy się za kierownicą, czym więcej korzystamy z drogi, tym no niestety, ale ta szansa powstawania zdarzeń drogowych z naszym udziałem jest większa. Ale nie, tutaj policjanci jakiejś specjalnej grupy uczestników ruchu drogowego nie typują. Tak naprawdę nie znamy dnia ani godziny, nie znamy osoby, która może być uczestnikiem zdarzenia drogowego. Tak więc naprawdę wielka loteria, wielka zbieżność różnych możliwości. rzeczywiście może ktoś mieć na pewnego typu zachowania większy wpływ, ale nie jest to wyznacznik.
0: Czyli nie można też powiedzieć, tak jak mówią czasami statystyki, że najczęściej do wypadków doprowadzają młodzi kierowcy, niedoświadczeni.
19: Tak, tutaj można rzec, że co piąty wypadek to wypadek z udziałem młodego kierowcy, ale to nie jest w żaden sposób na dzień dzisiejszy jakieś specjalne zagrożenie. Oczywiście my różnego rodzaju działania kierujemy dla właśnie na poszczególne grupy osób, tak więc jeżeli mówimy o seniorach, to pamiętamy o tym, że oni głównie na dzień dzisiejszy są osobami pierwszymi, najbardziej zagrożonymi i to do nich kierujemy działania profilaktyczne, zapobiegawcze. Jeżeli mówimy o wyścigach, o nielegalnych spotkaniach, to tutaj doskonale wiemy, że to młodzież, która spotyka się głównie w dni weekendowe, tak więc wszystkie te informacje zebrane razem w jedną całość pozwalają na to, żeby właściwie dyslokować się i pojawiać się tam, gdzie w danej chwili istnieje to zagrożenie.
0: Rozumiem, że te wyścigi, nielegalne wyścigi drogowe na drogach Śląska się odbywają.
19: Nie, my nie mamy na dzień dzisiejszy potwierdzonych nielegalnych wyścigów. Oczywiście monitorujemy tą sytuację, korzystamy z różnego rodzaju narzędzi, również pracy, która polega na tym, że oczywiście typujemy miejsca, gdzie mogą pojawić się takie osoby. Sprawdzamy te miejsca, w których osoby te gromadzą się. Oczywiście tam działając zapobiegawczo docieramy do tych osób, chociażby ustalając dane osobowe tylko po to, żeby jeżeli miałoby się coś powiedzieć złego, wiemy z kim mamy do czynienia. Tak więc tutaj praca policjantów polega na zapobieganiu. Wierzymy w to, że takich ekscesów, takich nielegalnych zachowań nie dochodzi, nie dojdzie, bo to naprawdę śmiertelne zagrożenie, jeżeli ktoś próbuje sobie robić sobie tor wyścigowy.
0: To zapytam tak. Mamy coraz lepsze samochody, coraz bardziej wyposażone w różnego rodzaju gadżety, które mają nam zapewnić bezpieczeństwo. Jesteśmy w województwie śląskim. Jest tu duża sieć dróg autostrad, dróg ekspresowych. Te drogi są coraz lepsze, a jednak wypadki cały czas są tragiczne. Dlaczego?
19: Tak, tutaj tak naprawdę samochód to wciąż urządzenie, które wiąże się z postępem technologicznym. Nowe rozwiązania, nowe systemy, wszystko to ma poprawić bezpieczeństwo, wszystko to ma zapobiec wypadkom drogowym. Natomiast myślę, że jeszcze długi czas upłynie, zanim samochód przejmie rolę człowieka, czyli zacznie myśleć i stanie się całkowicie środkiem bezpiecznym, środkiem, który pozwoli na zapobieganie wypadkom drogowym, czyli na ich całkowite zniwelowanie. To naprawdę wciąż daleka wizja, jeżeli bierzemy pod uwagę fakt, że na śląskich drogach tylko w tym roku zginęło już prawie 80 osób. To tak naprawdę, no niestety, ale wypadki drogowe to można rzec jeszcze prawie codzienność, bo patrząc na to średnio, no nie było takiego tygodnia, w którym by nie zginęła osoba na śląskich drogach. Nie ma dnia, kiedy by nie doszło do wypadku drogowego. Jeżeli na śląskich drogach dochodzi do ponad 100 zdarzeń drogowych dziennie, to świadczy o tym, że tak naprawdę jeszcze wciąż mówimy o liczbach wysokich. Natomiast też znajdźmy dobre strony, a te dobre strony to przede wszystkim poprawa inżynierii drogowej na terenie naszego województwa. To zdecydowanie większa liczba pojazdów, aniżeli w latach poprzedzających. Pamiętajmy, że wciąż wzrasta liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie naszego województwa, a jeżeli mówimy o ciągłym spadku wypadków drogowych, o spadku liczby osób rannych, o spadku liczby zdarzeń ogólnie, to świadczy o tym jednak, że drogi są coraz bezpieczniejsze, bo pamiętajmy o tym, że większa liczba pojazdów powinna by się wiązać z większą liczbą zdarzeń, a tak nie jest. I to tak naprawdę zasługa, myślę, że wszystkich uczestników ruchu drogowego, ale również wszystkich instytucji, organów, które sprawują nadzór nad bezpieczeństwem.
0: Powiedzmy, jakie najczęstsze błędy popełniamy, które doprowadzają do tragicznych w skutkach wypadków drogowych?
19: Tak, no i tutaj patrząc na przyczyny zdarzeń drogowych, to mamy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, nieprawidłowa zmiana pasa ruchu, no i w końcu prędkość. Ale tak naprawdę ta prędkość powinna zostać wysunięta naprzód tych wszystkich statystyk, tych wszystkich danych, z racji tego, że wtedy, kiedy nie ustępujemy pierwszeństwa przejazdu, często nie ustępujemy pierwszeństwa przejazdu pojazdowi, który jedzie za szybko. Kiedy mówimy o nieprawidłowym wyprzedzaniu, wyprzedzamy jadąc zbyt szybko, tak więc no, prędkość to wciąż ta zmora naszych dróg. My oczywiście doskonale wiemy, jakie są limity prędkości, je znamy, ale niestety już niechętnie się do nich stosujemy.
0: Zaostrzono kary dla tych, którzy mają ciężką nogę, dla tych, którzy prowadzą samochód na tak zwanym podwójnym gazie i tak dalej. Czy zauważacie, że zaostrzenie kar wpłynęło na sposób jazdy, na bezpieczeństwo, chociażby tutaj na drogach województwa śląskiego?
19: Tutaj odpowiem z prostego przykładu, że komendant wojewódzki policji prowadzi ewidencję kierujących pojazdami, tak więc osoby, które przekroczą dopuszczalne limity punktów karnych za wykroczenia w ruchu drogowym, są kierowane na ponowny egzamin właśnie z pułapu komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. Jeżeli wszyscy zaczęlibyśmy się stosować do przepisów ruchu drogowego, zwracając uwagę na coraz to bardziej ostre przepisy, to liczba kierowanych wniosków o sprawdzenie kwalifikacji powinna być równa. No niestety tak nie jest. Mamy ciągłe wzrosty tych osób, które kierujemy na ponowny egzamin. Świadczy to o tym, że zaostrzone kary dotarły do naszej wyobraźni, dotarły do naszych głów, jednak nie chcemy się do nich stosować.
0: Jak myśli pan, z czego to może wynikać? Z przyzwyczajenia? Po prostu chcemy cały czas w swoich samochodach poczuć się jak kubica?
19: No tak, tutaj częstokroć kierowcy zatrzymani przez policjantów tłumaczy się tym, że to chwilowe zagapienie, chwilowa nieuwaga, rozkojarzenie, zamyślenie. Natomiast policjant wtedy musi jasno uświadomić, że oczywiście może nam się zdarzyć przeoczyć jakiś znak. Możemy na terenie obszaru zabudowanego poruszać się z prędkością powyżej 60 km. I to jeszcze zrozumiałe jako chwilowe zamyślenie, nieuwaga. Natomiast wtedy, kiedy kierowca porusza się z prędkością powyżej 30 km niż dopuszczalne, czyli to mówimy o ponad 80 km na godzinę na terenie obszaru zabudowanego, nie mówię już o przypadkach, kiedy tą prędkość przekraczamy dwukrotnie i tracimy prawo jazdy, czyli powyżej 50 km na terenie obszaru zabudowanego, to na pewno już nie ma mowy o tym, że się zamyśliłem, że się zagapiłem. To świadczy o tym, że nie stosujemy się do przepisów ruchu drogowego, no niestety, ale czasem z pełną świadomością.
0: Pamiętacie takich rekordzistów, którzy przekroczyli na przykład prędkość w terenie zabudowanym?
19: Tak, my tutaj mamy to tak naprawdę wykładnia dnia codziennego z terenu województwa, gdzie widzimy, że kierowcy przekraczają prędkość powyżej 50 km na godzinę. Teraz chociażby w ramach prowadzonych działań Bezpieczna droga do szkoły, my pojawiamy się przy szkołach, no i niestety tam dochodzi do przypadku, gdzie w godzinach, kiedy dzieciaki zbliżają się do szkół, czyli wczesnoporannych, kierowcy się śpieszą. Tak, my rozumiemy pośpiech, każdy się ma prawo śpieszyć. Każdemu może zdarzyć się sytuacja, że najprościej mówiąc sobie przyśpi do pracy, ale nie może to już być nadrobione tym, że na drodze będziemy jechać z podwójnie dozwoloną prędkością, że będziemy łamać podstawowe zasady ruchu drogowego. To znamy różne przypadki. Policjant też czasem sobie zaśpi do służby. Policjantowi też zdarzy się spóźnić, natomiast są ku temu wszelkiego rodzaju sytuacje zapobiegawcze, tak więc najprościej mówiąc telefon do przełożonego, telefon do kierownika, do zakładu pracy o tym, że coś się podziało, że się spóźnimy. Natomiast jeżeli sprawdzimy, że kierowca w ciągu kilkunastu dni, kilku tygodni przekroczy prędkość 4 razy, no to już nie ma mowy o tym, że zaspał, to już jest mowa o tym, że niestety, ale nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego.
0: Najczęściej z statystyk wynika, tutaj na Śląsku dochodzi do groźnych wypadków?
19: To oczywiście godziny wczesno-popołudniowe, czyli pomiędzy godziną 14 a godziną 18, wtedy, kiedy no niestety, ale jest największe natężenie ruchu, tak więc największa możliwość powstawania zdarzeń drogowych, no i tak te godziny to te, które są najbardziej zagrożone są zdarzeniami drogowymi. Jeżeli chodzi o drogi, to tutaj mówimy głównie o drogach autostradach, czyli autostrada A1 i autostrada A4, które krzyżują się na terenie województwa śląskiego. Do tego droga krajowa Wiślanka to no niestety to, ale ta krótka droga na chwilę obecną, kiedy już powstały autostrady, mniej obciążona ruchem pojazdów, a jak się okazuje jednak obciążona zdarzeniami drogowymi, niestety tymi tragicznymi.
0: S86 to też codzienność chociażby kolizji.
19: No tak, tutaj bardzo duże natężenie, bardzo duża liczba pojazdów, to tak naprawdę jedna z najbardziej obciążonych dróg krajowych. Przejazd przez aglomerację, połączenie Zagłębia z Katowicami, to wszystko powoduje, że niestety ta droga też należy do tych, które generują dużą liczbę zdarzeń. Pamiętajmy o tym, że na tej drodze no niestety ale mieszkańcy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami, szczególnie właśnie w tych godzinach popołudniowych, jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego, to mamy świadomość, no niestety, ale że ciężko ominąć ten odcinek drogi, no i dochodzi do zatoru drogowego długiego, ciężkiego do rozładowania, co niestety skutkuje tym, że wtedy jesteśmy spóźnieni, no i najczęściej później musimy wrócić do domu z racji tego, że staliśmy w korku w utrudnieniu.
0: Proszę powiedzieć, nie czujecie czasami się bezradni, bo przecież wy organizujecie mnóstwo kampanii społecznych, angażujecie do tego aktorów, celebrytów, zespoły muzyczne, a cały czas mówimy tu o groźnych wypadkach, skutkach tych wypadków.
19: No tak, bezradność pozwoliłaby nam na to, albo może nie pozwoliło, ale zmusiłaby nas ku temu, żeby położyć ręce i zostawić sytuację tak, jak się dzieje. Nie, policjanci zawsze będą podejmować działania zapobiegawczo-profilaktyczne, bo my widzimy sens tego działania, my widzimy ciągły spadek liczby zdarzeń drogowych, my widzimy wciąż poprawę świadomości osób, szczególnie osób młodych. Kiedyś bohaterstwem było popełnianie wykroczeń, czy też najprościej mówiąc popisywanie się brawura. Dzisiaj to już tak naprawdę coraz częściej efekt wstydu, tego, że coś zrobiłem źle, nie zastosowałem się. Oczywiście w ślad za tym idzie kara, w ślad za tym idą punkty karne, czasem odebranie prawa jazdy, ale dzisiaj możemy mówić głośno, że już jest moda na bezpieczeństwo, a nie moda na szaleństwo.
0: Ale nadal istnieje moda na to, żeby wsiadać za kółko pod wpływem alkoholu i nadal no, coraz częściej nikt na przykład z bliskich nie reaguje, no bo tych pijanych kierowców cały czas łapicie.
19: I tak, to jest smutne, to jest zatrważające, to jest wstydem całego naszego społeczeństwa, całego naszego świadka motoryzacyjnego, bo pijany kierowca, nieczyźwy kierowca to potencjalny zabójca na naszych drogach. Niestety tylko w tym roku przekonało się już 7 osób o tym, że pijany może zabić. My prowadzimy różnego rodzaju działania, różnego rodzaju kampanie, ale przede wszystkim sprawdzamy i kontrolujemy stan trzeźwości na naszych drogach na co dzień. Policjanci, można rzec, tylko na Śląsku kontrolują średnio około 10 tysięcy kierowców dziennie, czy są oni trzeźwi, czy mogą siedzieć za kierownicą. Niestety prawie 7 tysięcy ujawnionych przypadków tylko w tym roku, kiedy

0: sprawcami tych zdarzeń, to również szybciej stracą prawo jazdy, ponoszą bardziej surowe kary. Tutaj też już od dawna obowiązujący zapis, że chociażby kierowca, który w pierwszych 2 latach posiadania swoich uprawnień spowoduje 3 zdarzenia drogowe, a takich mamy na terenie naszego województwa, z urzędu traci prawo jazdy.
1: Jakie mandaty płaci się za kolizję, a jakie za wypadek? Przypomnijmy.
0: Oczywiście mandaty karne za kolizję w przypadku stworzenia zagrożenia z artykułu 86 mówimy o kwocie od 1000 zł. Natomiast wypadek drogowy to już rozstrzygnięcie przed sądem, to już postępowanie przygotowawcze, to przestępstwo, tak więc tutaj kara może być traktowana bardziej surowo.
1: Możemy przypomnieć teraz te najbardziej tragiczne wypadki samochodowe w województwie śląskim?
0: Tak, będziemy dzisiaj wspominać tylko ostatnie 3 miesiące, tak więc czas wakacyjny. No niestety, ale 2 wypadki drogowe na terenie województwa, na terenie garnizonu gliwickiego. To tam zginął w zderzeniu z samochodem pasażer motoroweru. Kilka dni później zmarł kierowca motoroweru, tak więc 2 osoby śmiertelne na skutek jednego zdarzenia drogowego. Kolejna sytuacja to zdarzenie na autostradzie, gdzie na tył pojazdu osobowego najechała ciężarówka i zginęły 2 osoby. No i mamy jeszcze zdarzenie z Cieszyna, gdzie też taki nietypowy wypadek, kierująca samochodem najechała na ciągnik rolniczy, doszło do przewrócenia ciągnika. Ciągnikiem jechały 3 osoby, przewrócenie prawdopodobnie przygniotło jednego z pasażerów. Natomiast na skutek odniesionych obrażeń w kilka dni po zdarzeniu w szpitalu zmarł kierowca ciągnika.
1: Niektóre są naprawdę też masowe. Pamiętam chyba kilka lat temu na DK88 bus.
0: Tak, i to też jakby to nieszczęście krąży przy powiecie gliwickim, to również było na terenie powiatu gliwickiego. Oczywiście sam doskonale pamiętam to zdarzenie drogowe weekendowe, gdzie zginęły wszystkie osoby podróżujące busem. Czyli to najtragiczniejszy wypadek na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach.
2: SK Śląsk.
1: My cały czas zapominamy, że wypadek drogowy to też każdy wypadek drogowy, każda śmierć czy ranna osoba to tragedia dla wielu ludzi.
0: No tak, początkowo postrzegamy, że to tragedia dla osoby, która zginęła. Tak naprawdę osoba, która zginęła, nie miała najmniejszej świadomości o tym, co się podzieje już za chwilę. Natomiast to pozostawia piętno na rodzinie, na znajomych, to pozostawia piętno na uczestniku zdarzenia drogowego, który czy to był sprawcą, czy poszkodowany w tym zdarzeniu, ale jednak był jego uczestnikiem. No i w ostateczności zostaje też w głowie policjanta. Pamiętajmy o tym, że policjanci to też osoby, które na co dzień korzystają z dróg poza służbą. Sam doskonale wiem, co niesie ze sobą uczestnictwo zdarzenia drogowego, obsługa tych zdarzeń drogowych i do tych najgorszej kategorii zdarzeń, a też policjant ma z takimi kontakt, to wtedy, kiedy ginie młodzież, kiedy giną dzieci, kiedy ranne są dzieciaki, to tak naprawdę oczywiście ciężkie do wyegzekwowania, ale myślę, że gdyby każdy z młodych adeptów kierownicy miał możliwość uczestnictwa w takim prawdziwym zdarzeniu drogowym, chociażby w charakterze obowiązku niesienia pomocy, to dawałoby tą naukę i tą przestrogę o tym, cóż, co złego może się podejść na drodze, o tym, że samochód to doskonały środek lokomocji, to doskonała rzecz, która potrafi ułatwić życie, ale również je zabrać.
1: To jeszcze zapytam, pamięta pan taki przykład, który mocno panu utkwił w pamięci po tym, jak przyjechał pan na miejsce zdarzenia wypadku?
0: Tak, ja tych zdarzeń w swoim życiu obsłużyłem, myślę, kilka tysięcy. Tak naprawdę moja macierz to Tychy, to wtedy jeszcze nie istniejący powiat bieruńsko-indyński. Pamiętam doskonale takie wypadki drogowe, gdzie na przykład zginął bardzo młody chłopak mający przygotowany całkowicie dzień swojego ślubu, który miał się odbyć za 2 tygodnie, przyjazd przyszłej młodej pani, która już niestety, ale pozostała tą młodą panią, bo ślub wiadomo się nie odbył. Tak więc tutaj wypadek śmiertelny z udziałem tego młodego człowieka odkrył mojej pamięci. Potem wtedy, kiedy tak naprawdę policjant przychodzący do służby i widzący za oknem kilkunastostopniowy mróz, może sobie myśleć, że noc będzie bardzo spokojna. Okazuje się, że również dochodzi do wypadku śmiertelnego i obsługa tego typu zdarzenia, sporządzanie dokumentacji, oględzin, szkiców w momencie, kiedy temperatura sięga minus 20 stopni, a to takie anomalia pogodowe, jakby nie było u nas, to naprawdę trud i mróz bardzo siarczysty, a tak naprawdę człowiek tego mrozu absolutnie nie czuje.
1: Czy wam ktoś, psycholog, po takich akcjach z pewnością pomaga?
0: Oczywiście do dyspozycji policjantów są psycholodzy policyjni, natomiast służba w policji, zawód policjanta wpisane jest właśnie to ryzyko, wpisane jest obowiązek niesienia pomocy i ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka, tak więc tutaj wielu z nas jest przygotowany na tego typu działania, a tylko niewielki odsetek

0: potrzebuje tego korzystania z psychologów, którzy są do naszej dyspozycji.
1: Często na miejsce wypadku przyjeżdża też rodzina, która jest jakoś czasami szybko poinformowana. Co się wtedy dzieje?
0: No to oczywiście my staramy się zapewnić sobie pomoc w tej pierwszej chwili, czy to zespołu ratownictwa medycznego, czy najprościej mówiąc nie dopuszczając niestety, ale osób bliskich w momencie, kiedy trwają jeszcze te podstawowe czynności względów, ale przede wszystkim mając na uwadze dobro tych osób, które niestety, ale właśnie zostały dotknięte tą tragedią bycia nie uczestnikiem, ale najbardziej poszkodowanym, czyli poszkodowanym w postaci utraty osoby najbliższej.
1: No właśnie, a najtrudniejsza chyba jest potem identyfikacja ofiary, bo trzeba potwierdzić.
0: Tak, oczywiście tutaj nie może dojść do pomyłki, tak więc musimy mieć 100% pewność do tożsamości osoby, która zginęła, czy też do osoby, która doznała obrażeń ciała. Natomiast to tak już naprawdę wszystko nasze wewnętrzne procedury pozwalają i zapewniają to, ażeby nie dochodziło do tego błędu, a rodzinę otoczyć jak najlepszą opieką, wszelkiego rodzaju opieką, tylko po to, ażeby ta tragedia dotknęła w najmniejszy sposób.
1: Apel do wszystkich, którzy nas słuchają, szczególnie do kierowców i ich rodzin.
0: Jesteś kierowcą, pamiętaj o tym, że bywasz pieszym. Jesteś pieszym, pamiętaj o tym, że nie jesteś nieśmiertelny. Kiedy chcesz przejść przez drogę, to nie wstyd spojrzeć w lewo, spojrzeć w prawo i spojrzeć w lewo, to nie wstyd ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi, który nam się nie zatrzyma na przejściu dla pieszych. To jest sukces, to jest bohaterstwo, uratować swoje życie.
1: Jest niebezpiecznie na polskich drogach? Dużo wypadków? Widać to?
2: No, nie za bardzo. Takie podobne do jazdy ze wschodu. Białoruś, Rosja, Ukraina. No ja nie jeżdżę obecnie samochodem, no ale styl jazdy jest niezadowalający, można powiedzieć. Ciężko nawet przejść przez drogę, nie?
1: Czyli kierowcy na pieszych nie uważają?
2: No, trzeba po prostu uważać na kierowców.
1: Nawet na pasach?
2: No, nawet na pasach. Też trzeba być rozważny, tak.
1: Szybko jeżdżą?
2: No, szybko jeżdżą. No, jeżeli chodzi o światła, to nie.
1: Światło tylko może dzisiaj kierowcę czerwone zatrzymać.
2: No, tylko to.
1: Jak pani ocenia umiejętności polskich kierowców? Czy bezpiecznie jeździ się po polskich drogach?
3: Jak do tej pory, co ja jeżdżę, to tak.
1: Ale nie obserwuje pani, że jest niebezpiecznie, bo nadal dużo wypadków jednak jest u nas w Polsce.
3: No, niektórzy jeżdżą jak szaleni, nie powiem, ale to jak chyba w każdym kraju.
1: Co ma pani na myśli, mówiąc jak szaleni?
3: Szybko, nierozważnie, nieumiejętnie czasami kierowcy.
1: Zdarzyło się pani na drodze jakaś niebezpieczna sytuacja?
3: Tak, miałam jedną sytuację, gdzie taksówkarz uderzył w moje auto.
1: Jak to się skończyło?
3: Znaczy nie było poważnych tam gdzieś w sumie obrażeń dla mnie. Jedynie auto uszkodzone było. Doszliśmy do porozumienia, podpisaliśmy po prostu papiery i to wszystko.
1: O taksówkarzy powinniśmy jednak więcej wymagać, bo to podobno zawodowi kierowcy często jeżdżą.
3: No, wydaje mi się, że tak, ale każdy człowiek jest taki sam, czy taksówkarz, czy nie taksówkarz. Zdaniem każdy ma prawo popełniać błędy.
1: Jak pani ocenia umiejętności polskich kierowców?
4: No, chyba dobrze.
1: Ale jak jest pani pasażerką, czuje się pani bezpiecznie, jak ktoś panią wozi?
4: Mój mąż mnie wozi, jestem bezpieczna. Tylko mąż.
1: Czyli ufa pani tylko mężowi?
4: No znaczy nie, no jak z kim jadę, to też jestem zadowolona, no ale no różnie bywa, no bo w tej chwili jest tyle aut na drogach, że trzeba uważać, po prostu trzeba uważać.
1: Na co szczególnie trzeba uważać?
4: Szczególnie na pasy, a wieczorem jak się jedzie, to już w ogóle, bo to ciemno jest, nie widać, niekiedy ktoś naraz wyjdzie na drogę i trzeba bardzo, bardzo trzeba się skupiać.
1: Ale kierowcy niebezpiecznie nadal jeżdżą, jak pani tak obserwuje?
4: No dużo lepiej, dużo lepiej. Jak było kiedyś, tutaj idę. Jak było kiedyś, to dużo, dużo lepiej jest teraz.
1: Ale zdarzyły się pani jakieś stłuczki albo wypadki, widziała pani?
4: Nie, nie. Nie, nie. Myśmy nie mieli ani takich, się nie spotkałam po drodze gdzieś, żeby to raczej nie.
1: Ale widzi pani czasami jakichś agresywnych kierowców?
4: No, znaczy ja tutaj tak, bo my nie jeździmy tak daleko, my tylko tutaj po blisko gdzieś na zakupy, na ten, a tak to. Nie, nie, nie spotkałam się. Ja się nie spotkałam.
1: Czy dobrze się jeździ bezpiecznie po polskich drogach?
5: Nie, nie jeździ się bezpiecznie.
1: Dlaczego?
5: Proszę mi wierzyć, że nie jeździ się bezpiecznie.
1: Dlaczego pan tak uważa?
5: No bo właśnie jedę na oddział, bo mnie kierowca potrącił.
1: Jak to się wydarzyło?
5: No powiedział, że mnie nie widzi.
1: Na pasach?
5: Nie, to nie było na pasach. Ciemno było i on powiedział, że mnie nie widzi. starszy pan po 70. Tacy ludzie już nie powinni mieć prawa jazdy, bo skoro nie widzi, to po prostu nie jeździ samochodem.
1: Czy czujecie się państwo na polskich drogach bezpiecznie?
6: Tak. Dużo się zmieniło w ostatnich czasach. Jednak kierowcy jeżdżą dużo lepiej niż kiedyś, jednak ustępują, robią sobie miejsce.
1: Większa kultura.
6: Większa.

0: ewentualnie jeszcze mają krzywe miny po prostu.
1: Nie odstraszają ich wysokie mandaty?
0: Ciężko powiedzieć, no wydaje mi się, że dla większości kierowców te mandaty są mimo wszystko gdzieś tam za wysokie, no ale to też tak naprawdę ciężko określić.
1: Jak by pani oceniła polskich kierowców? Są agresywni często?
0: Są. Uważam, że są. No cały czas albo używają
1: klaksonów,
0: albo po prostu gestykulacja za kierownicą też jest taka bardzo agresywna. Krzyczą, wyzywają, no różne są sytuacje, nie?
1: To powoduje wypadki, myśli pani?
0: Myślę, że tak.
1: A są szybcy?
0: Są.
1: A co pani myśli o tym, bo niektórzy mówią, że jadę szybko, ale bezpiecznie?
0: No dla mnie szybka jazda nigdy nie jest bezpieczna, więc bo to jest chwila, moment, żeby się zagapić i po prostu, no po człowieku może być tak.
1: Na koniec miała pani jakieś takie niebezpieczne zdarzenie?
0: Na szczęście nie. Udało mi się parę razy uniknąć takiej sytuacji, no ale gdyby nie pomoc osoby trzeciej, no to już mogłoby być różnie, nie?
1: Co trzeba byłoby zrobić, żeby było bezpiecznie, jak pani myśli?
0: Co trzeba było zrobić? Nie mam pojęcia. Bardziej trzeba uświadomić kierowców, że wypadków jest coraz więcej i po prostu bardziej może ich karać. Może wtedy po prostu by coś to podziało, ale tak to ciężko też.
1: Czyli jeszcze wyższe kary?
0: Ja myślę, że jeszcze wyższe kary, ale też może wstrzymywanie prawa jazdy.
1: A jak pani tak obserwuje, to jacy kierowcy są? Grzeczni czy szybcy?
2: Szybcy.
1: I wściekli?
2: Też. Ale idzie wytrzymać.
3: SK Śląsk.
4: To prawdziwa uczta dla oka. 74-letni pan Józef Florek, podopieczny Domu Pomocy Społecznej Przystań w Katowicach, tworzy niesamowite figurki z origami. Jego przygoda ze składaniem papieru zaczęła się 12 lat temu. Pana Józefa w DPS-ie Przystań w Katowicach odwiedził nasz reporter Darek Brombosz.
5: Nazywam się Józef Florek. Mieszkał w Domu Pomocy Przystań w Katowicach.
1: Panie Józefie, to proszę powiedzieć, jak rozpoczęła się pana przygoda z origami?
5: No to już dość dawno, 12 rok w życiu, po prostu zobaczyłem pierwszy raz origami, bo nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje, składane takie z papieru, to tak to widziałem i robiłem nieraz, ale to pierwszy raz zobaczyłem i po prostu...
1: Jednym słowem, zakochał się pan jak w tym?
5: No właśnie, to można powiedzieć. Ja od tej pory prawie w dzień, no nieraz mam tam przerwę, jak gdzieś jadę albo coś, to dzień składam, jest kulikiem, te karteczki, no pazeczkami.
1: Ile ma pan lat, panie Józefie, jeżeli można zapytać?
5: No, zapewne 74.
1: To proszę powiedzieć, bo my jesteśmy, można powiedzieć, to jest pana pracownia tutaj, czy bardziej tutaj?
5: Tu jest świetlica, a pracownia jest piętro niżej.
1: Co jest niezbędne do tego, żeby powstawały takie cuda, jak chociażby tutaj widzimy w świetlicy?
5: No, podstawowa to jest kartki, takie A4 kolorowe, no i klej do tego. I cierpliwości.
1: Dlaczego do tego potrzebna jest cierpliwość? To znaczy, że nerwus nie może zrobić origami?
5: No, nie zawsze może wychodzić. Bo później człowiek się zdenerwuje, jak nie wychodzi, ale ja pomalutku się pnie i do tej pory właśnie nie zniechęciłem. I tym bardziej po prostu jeszcze więcej wkładam, dążę do tego.
1: Proszę powiedzieć, co już udało się panu zrobić, co chociażby tutaj widziłem?
5: No najwięcej to zrobiłem chyba łabędzi. I pawie, takie ładne, kolorowe pawie, są przecudne pewne, różne kolory robiłem, jest masa tego robiłem. I jeszcze są szkatułki w kształcie serca, no sowy, kurczaki, liski, mam bardzo ładne liski. Zresztą wszystkie zwierzątka, koty, motyle, biedronki, różności.
1: Do tej pory największym takim wyzwaniem...
5: Pierwszy to łabędź postawił i do tej pory go mam. Pierwszy łabędź i stoi, także od tego się właśnie zaczęło, od łabędzia. I tak szło po kolei.
1: Ale patrzę na tego pawia. Paw jest w zasadzie, można powiedzieć, w pełnej okazałości. Pokazuje też swoje atrybuty, jak to paw. No właśnie, to ile papieru trzeba zużyć, żeby stworzyć takiego pawia?
5: No trzeba, trochę trzeba. nie wiem dokładnie, bo nie pamiętam, ale gdzieś 1500 karteczek, taki wymiar 7x4,5. To trzeba 1500. I tu trzeba 7 razy złożyć karteczkę, później dopiero ułożyć łabędzia.
1: Jak długo trwa taki proces twórczy, na przykład stworzenie takiego łabędzia? Ile trwa czasu?
5: Zależy, jak się pospieszę, to szybciej, ale nie goni, także no pół miesiąca, może mniej. Miesiąc to zależy od szybkości składania. Najgorzej jest poskładać kartki, bo później kartki są, to już szybciej idzie.
1: Rekord wynosi 3500 karteczek i z tych 3500 karteczek to co powstało?
5: Jest szkatuła taka duża, ona właściwie jest podwójna, bo w środku jest biała, a z wierzchu jest kolorowa, czarna, czerwona, biała.
1: I tam zużyto 3500 karteczek?
5: Tak. Są jeszcze większe, bo widziałem na przykład stadion zbudowany z 37 tysięcy karteczek.
1: To będzie pana plan, cel na ten rok?
5: Nie wiem, czy się podejmie tego, że to musi być miejsce, duże miejsce do tego, a tu, no nie, ale na nas nie zrobię, trzeba chyba z pół roku, żeby to zrobić, to jest dużo.
1: Skąd pan pozyskuje papier, bo to są wszystko kolorowe rzeczy, piękne.
5: Papier kupuję, no, nie za darmo, papier kupuję, tyle kupuję, także.
1: A skąd pan czerpie inspirację do tej twórczości?
5: Z internetu, po prostu przeglądam internet, zobaczę jakieś coś ładnego, no to się robi.
1: Gdyby ktoś chciał rozpocząć przygodę z origami, to w zasadzie od czego powinien rozpocząć? Co pan radzi? Na przykład młodym, gdyby chcieli.
5: No, trzeba się uczyć, składać też. A później to łatwo przechodzi. Złożenie w ogóle z figury, no to już lepiej wychodzi, bo szybciej idzie składanie, a karteczki.
1: Co to panu osobiście daje? To, że pan sobie w pracowni pracuje, a potem no, wystawia i niektórzy też to oglądają? No,
5: spokój, cisza, wyciszę się, po prostu nie myślę o niczym, tylko kładam i o tym myślę, żeby równo kładać, żeby jakoś wyglądało. I to i daje mi satysfakcję. I takie wyciszenie wyłącza się i spadnie.
1: A przy okazji zdobył pan sławę na cały kraj.
5: Podnoś, tak mówię, na efekty tego mojego składania już 12 lat składam, to jest już do sporo.
1: Proszę powiedzieć, czy pan otrzymuje jakieś specjalne zamówienia od podopiecznych albo ich rodzin, którzy tu ich odwiedzają? I no, bo to są, śmiało można powiedzieć, dzieła sztuki.
5: Nie dostaję zamówienia, ale sam od siebie robię. Jak zrobię, komuś prezentać na urodziny, na imieniny, albo rodzinie, albo też w DPS-ie, jak jedziemy gdzieś odwiedziny, to też się prezenci daje takie coś.
1: No tak, bo to oprócz tych zwierzątek, szkatułek, to są też takie, no można powiedzieć, jak laurki, takie karteczki.
5: Takie karteczki okolicznościowe, na urodziny, na imieniny, no i takie właśnie. Serduszka, kwiatki, to też jest po prostu, to jest gorsze do składania niż origami.
1: A proszę powiedzieć, czy inni pensjonariusze tutaj Domu Pomocy w Katowicach proszą pana też o to, żeby był pan dla nich nauczycielem, żeby pan ich nauczył?
5: No, nie mają tyle cierpliwości, co ja. Im brakuje cierpliwości, bo po prostu oni by chcieli już, a to się nie da, pomalutku.
6: Oliwia Janiga, jestem terapeutą zajęciowym w Domu Pomocy Społecznej Przystań.
1: Proszę powiedzieć, z perspektywy terapeuty, to dobrze, że pensjonariusz zajmuje się tego typu działalnością, jak właśnie tworzenie tak wspaniałego origami?
6: Oczywiście, to jest bardzo kreatywne zajęcie, tym bardziej, że to wynikło z inicjatywy pana Józefa. Jakby pochwalamy też właśnie różne zainteresowania, pomagamy znajdować też swoje. Mamy też osoby, które piszą wiersze, które robią na szydełku.
1: Podobno ktoś tutaj zbiera też małe samochodziki.
6: Tak, tak. Tutaj sąsiad pana Józefa w sali razem siedzą i sobie tam pan Józef pracuje, a pan Roman sobie właśnie też działa na komputerze i właśnie ma całą gablotkę samochodzików kolekcjonerskich takich małych.
1: To śmiało można powiedzieć, że tutaj Dom Pomocy Społecznej Przystań w Katowicach na Adamskiego to jest taki wyjątkowy dom artystów uzdolnionych.
6: Tak, no też tak myślę. Mamy też właśnie teatralnie też występujemy z różnymi przedstawieniami w czasie wydarzeń tutaj u nas, więc jak najbardziej aktywizujemy naszych mieszkańców i zachęcamy po prostu do pracy, do współpracy z nami.
1: Pod względem terapeutycznym to pensjonariuszom w czym to konkretnie pomaga?
6: Myślę, że też w funkcjonowaniu tutaj, pomijając już funkcję sprawności, bo to też działa na motorykę małą, działa na umysł, wiadomo też na pamięć, ale też poczucie własnej wartości wzrasta, prawda? No bo jeżeli coś wychodzi, jest chwalone, to czuje się właśnie mieszkaniec doceniony i na pewno w funkcjonowaniu, w środowisku też, bo można się właśnie tym dzielić, można to nawet sprzedać, komuś podarować i jest taka wzajemność, to jest myślę najważniejsze.
1: Ci, którzy odwiedzają, podziwiają.
6: Tak, oczywiście, wiele osób podziwiam. No, prace pana Józefa są na każdym piętrze, w gablotce na dole, w sali i terapii, i w świetlicy, i w jadalni. No, wszędzie są jakby prace naszych mieszkańców, które jakby widać, jak się wchodzi, że ten dom żyje.
1: Wy aktywizujecie w ten sposób też tutaj podopiecznych. Oczywiście to musi być adekwatne. Pan Józef też wspomniał, no bo origami ładnie wygląda, ale kto się ma cierpliwość, to szybko się denerwuje. I opadają mu ręce, więc to musi być adekwatne też do umiejętności i też sprawności, prawda?
6: Tak, oczywiście, no i do zainteresowań, bo na przykład jak są mieszkańcy, którzy mają dużo ekspresji takiej, że oni na miejscu mają ciężko usiedzieć, ale oni na przykład artystycznie w wierszach się piszą wiersze i oni właśnie w ten sposób oddają to, co chcą przekazać, czy swoje umiejętności aktorskie też.
3: SK Śląsk.
4: W Sosnowcu działa jedyny w województwie śląskim ośrodek wsparcia i testów. Osoby niepełnosprawne mogą tam sprawdzać sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie. O szczegółach w materiale Kasi Ziółkowskiej.
7: Joanna Berglik, pracownik ośrodka wsparcia i testów w Sosnowcu. Ośrodek wsparcia i testów jest ośrodkiem, który działa pod PFRON-em, a dokładniej pod CIDON-em. Jest on zarówno wypożyczalnią, jak i miejscem, gdzie osoby niepełnosprawne mogą szukać wsparcia w dopasowywaniu nowych technologii do ich potrzeb.
8: Czyli tu mogą wypróbowywać sprzęt, do którego normalnie by dostępu nie miały.
7: Mogą wypróbować sprzęt, mogą go przetestować, mogą go wypożyczyć do domu, a następnie możemy im pomóc złożyć wniosek do PFRON-u o dofinansowanie odpowiedniego sprzętu do ich potrzeb.
8: O jakim sprzęcie mówimy?
7: Mówimy o przeróżnych sprzętach, od sprzętów wspierających komunikację alternatywną, takich jak mówiki czy przyciski, poprzez sprzęt FM, poprzez pętle indukcyjne, poprzez przyciski i klawiatury do komputerów, jak i również sprzęt dla osób niesłyszących, takich jak budziki wibrujące, bądź zegarki, które dają znać, że ktoś dzwoni do domofonu.
8: A proszę powiedzieć, czy wcześniej, przed tym jak taki ośrodek powstał, te osoby niepełnosprawne miały świadomość, że mogą na przykład korzystać z takich nowinek?
7: Myślę, że część z tych osób miała taką świadomość i te osoby składały wnioski do PFRON-u o dofinansowanie.

0: w taki sprzęt złożyć prośbę.
1: A dużo osób korzysta z Waszej pomocy?
0: W tym roku mieliśmy już 100 umów. Także sporo, 100 wypożyczeń, dokładnie rzecz biorąc, a samych porad i konsultacji było dużo więcej. Także coraz większy ten odzew jest, no i zgłaszają się do nas ludzie z całego Śląska, nie tylko z Sosnowca.
1: I to właśnie polega na tym, że ktoś chce przetestować sprzęt, bo na przykład kosztuje dużo, tak, i nie wie, czy akurat jemu się ten sprzęt przyda i przychodzi do Was.
0: Przychodzi do nas, wypełnia ankietę w systemie SOF. To jest ten sam system, w którym będzie potem składał wniosek, jeśli będzie chciał. My prowadzimy szkolenie, pokazujemy mu, jakie mamy dostępne sprzęty. Jeżeli zdecyduje się któryś sprzęt wypożyczyć, to podpisujemy umowę bez wypożyczenia. Ona jest bezpłatna i na okres 3 miesięcy lub dłużej, jeśli nie ma kolejnych chętnych na dany sprzęt, może mieć ten sprzęt w domu i normalnie go używać, testować i sprawdzić, czy dla niego się sprawdza. Jeśli nie, możemy spróbować czegoś innego.
1: I tu mówimy o wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościach.
0: Tak, no pomijając niepełnosprawność, sprawność ruchową, bo nie mamy wózków, ale mamy do komunikacji alternatywnej dla osób, które się nie komunikują, dla osób niesłyszących, dla osób niedowidzących, dla osób mających problem z motoryką małą, stąd przyciski i różne sprzęty do komputerów, dla osób z porażeniami, eye tracker do obsługi komputera. To są takie technologie, które można używać w domu, a niewiele osób je zna.
1: Właśnie, bo często jest tak, że na przykład ktoś kupi jakiś sprzęt, bo inni mu polecili. On jest super, naprawdę pomoże ci. Okazuje się, że jednak w jego przypadku się nie sprawdza.
0: Bardzo często mamy takie przypadki, przychodzą do nas osoby przetestować coś innego, bo w domu mają podobno, ale kompletnie nie spełnia to ich oczekiwań i potrzeb. Ale również, jeżeli osoby mają w domu sprzęt i nie wiedzą, jak go użyć, możemy tutaj służyć radą i pomocą, po prostu przyjdą ze swoim sprzętem i spróbujemy go razem jakoś dostosować do jakichś potrzeb.
1: A dużo do Was takich nowinek trafia, takich, które mogą pomóc osobom niepełnosprawnym w funkcjonowaniu?
0: Myślę, że coraz więcej, jakby z roku na rok ten sprzęt bardzo się zmienia. To, co było jeszcze 2 lata temu, jest zupełnie czym innym niż teraz jest dostępne na rynku. Więc tutaj staramy się na bieżąco śledzić rynek i potrzeby i domawiać sprzęt. Za niedługo będziemy mieć dostawę sprzętu takiego typowo domowego, jak na przykład waga mówiąca dla osób niewidzących, albo taki mały przyrząd, który sprawdza, jaki jest poziom wody w kubku dla osób niedowidzących. Także tutaj się bardzo to rozwija i mamy coraz to nowe możliwości.
1: To wszystko sprawia, że te osoby niepełnosprawne są coraz mniej niepełnosprawne, a w pełni funkcjonujące.
0: Tak, mogą funkcjonować normalnie w społeczeństwie, nie potrzebują aż tyle wsparcia osób trzecich, więc mogą być samodzielne, mogą same stanowić o sobie i same działać. I to jest najistotniejsze w tym dostosowywaniu sprzętów, żeby zapewnić im autonomię i zapewnić im tą samodzielność.
2: Ja chcę jeść deser.
0: I to jest sprzęt, którym mogą się komunikować osoby niekomunikujące się, na przykład autystycy bardzo często wypożyczają Mówik. Mogę jeszcze do tego wszystkiego dodać, że to jest jedyny sprzęt, który jest zarejestrowany na rynku jako proteza mowy. Sprawia, że jest oprotezowaniem osoby, która nie może się komunikować.
1: Czyli co, działa to na zasadzie obrazków, tak?
0: Obrazków i tekstu, ale również jeżeli mamy osobę, która potrafi czytać i pisać, możemy włączyć klawiaturę i on napisze nam, co chce powiedzieć. To jest szybsza forma komunikacji zamiast starych, standardowych tekstów, czyli takich obrazków, co dana osoba by pokazywała i miała w segregatorze. Są też prostsze wersje tego urządzenia dla dzieci młodszych. Tutaj na przykład jest taki przycisk.
2: Przepraszam.
0: Ograniczoną liczbę przycisków, gdyż dzieci nie zawsze są w stanie obsługiwać tablet z tak dużą ilością opcji.
1: Czyli to jest takie proste urządzenie. Tutaj już mówimy o takim bardziej zaawansowanym.
0: Dokładnie. To jest prostsza wersja tego. Są 4 obrazkami, 9. I potem jak dziecko ogarnie już ten etap, możemy przeskoczyć na coś, co jest level up, nazwijmy to, i jest na tablecie. Potem w dorosłym życiu taka osoba może nie używać tego na tablecie, a mieć to po prostu w telefonie i tak samo komunikować się ze światem, dzięki czemu ma swój głos.
1: Tutaj mówimy o osobach, które mają problemy z mówieniem, tak? A co na przykład dla osób, które mają problemy ze wzrokiem?
0: Dla osób, które mają problemy ze wzrokiem, no to pierwsza rzecz, niektórzy bardzo lubią czytać, słuchać. Mamy czytaki i Oriona. To są urządzenia książki mówionej, czyli nazwijmy to nasze audiobooki, na które mogą nagrać sobie audiobooki i odsłuchiwać. Można również grać tam PDF-a, który automatycznie się odczyta. Dla osób niewidzących mamy również bardzo duży zakres lup. Od takich malutkich kieszonkowych, które można wyjąć na przystanku autobusowym, po takie duże, których można czytać książki. Jest to bardzo duże uproszczenie, ponieważ można ustawiać w nich kontrast, można ustawiać w nich kolory, jakie są wyświetlane, przez to jest to dużo prostsze. Dla osób niewidomych mamy również notatnik brajlowski, który jest, najprościej mówiąc, klawiaturą do komputera dla osób niewidzących. Składa się on z 6 punktów brajla, którym właśnie osoby niewidome mogą się posługiwać. Dla osób niesłyszących natomiast mamy bardzo dużo sprzętu, który jest przydatny domowo. Mamy zegarek na rękę, który łączy się z domofonem, łączy się z dziecięcą kamerką, łączy się z czujnikiem przeciwpożarowym i telefonem. Dostajemy wtedy informację wibrującą na zegarek, że coś się dzieje w domu, że ktoś jest pod drzwiami, że ktoś dzwoni, że dziecko płacze. Jest to duże ułatwienie funkcjonowania. Jest też bardzo śmieszny budzik z takim malutkim elementem. Jest to poduszka wibrująca, którą wkładamy pod naszą poduszkę i rano jak dzwoni budzik, to czujemy pod głową, że wibruje.
3: Iwona Durek, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 Sosnowiec.
1: Takie miejsce jak Ośrodek Wsparcia i Testów jest potrzebne?
3: Tak, dlatego że to jest przestrzeń, gdzie można sprawdzić to, co się przyda technicznie i być pewnym w momencie, kiedy zakupuje się sprzęt, który jest czasami niesamowicie drogi. W tej chwili dochodzi nam jeszcze możliwość wypożyczenia go w wypożyczalni centralnej, a więc wachlarz nam się poszerza i to w sposób naprawdę znaczący. A jest to ogromne ułatwienie dla osób, które potrzebują wsparcia technologicznego, bo niestety nierzadko jest ono kompletnie poza zasięgiem.
1: No właśnie, bo tu w grę wchodzą najczęściej pieniądze, tak? Bo osoby niepełnosprawne często nie mają na tyle pieniędzy, żeby testować, tak? Tutaj mają taką możliwość, żeby to zrobić, a potem uzyskać pomoc w na przykład otrzymaniu dofinansowania.
3: Tak, i to pod okiem specjalistów, którzy znają się na tym sprzęcie, udzielą instruktażu, wytłumaczą i pokażą, jak skonfigurować, jak dobrać, jak przygotować to wszystko do użytku, bo sprzęt naprawdę nie dość, że jest z górnej półki, jest drogi, ma swoje wymagania i no powiem, często ja mam problem z obsłużeniem tych najbardziej skomplikowanych urządzeń, więc to rzeczywiście wymaga treningu, który tutaj w Owicie i w wypożyczalni centralnej będzie dostępny. To jest ogromne ułatwienie.
1: Też jest możliwość przetestowania czegoś, o czym na przykład nie mieliśmy pojęcia.
3: Zgadza się. Jest kilka takich perełek, które są po prostu poza zasięgiem kompletnie i warto je wziąć do ręki, przyłożyć do siebie, przymierzyć do siebie, no i poczuć się z tym komfortowo, bądź stwierdzić, że to się nie nadaje.
1: Co dla osób niepełnosprawnych oznacza takie miejsce?
3: To jest krok naprzód, dlatego że to jest autentyczne włączenie, ponieważ łamie barierę, kolejną barierę z komunikacją, kolejną barierę ze słyszeniem, kolejną barierę, która jest nie do przebicia w momencie, kiedy nie dysponuje się tym dodatkowym wsparciem technicznym.
4: SK Śląsk.
5: A więcej informacji z naszego regionu, ze Śląska i Zagłębia, znajdziecie już teraz na naszym portalu sk.pl.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 kilometrów sportowych emocji. Bieg na 5 kilometrów z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: I po reklamie.

0: Trójka Śląsk. Reklama. Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie. SK
2: Śląsk. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: To jest Rap 20. Jak zawsze odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. Jak zawsze ja to Mati Fuczyło. Co tydzień, w każdy poniedziałek o 23 gadamy o rapie i gadamy o rapie z artystami. Dzisiaj w studiu Opał i no właśnie, minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle... Więc dzień dobry,
5: jesteś. Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
4: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Teraz się jeszcze witamy, więc za chwilę zagramy pierwszy kawałek, ale takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
5: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem, więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
4: Okej, no to zaraz o wszystko to zapytamy, chociaż najpierw skupimy się oczywiście na tym, co już z nami. Opał w studiu, jesteśmy właśnie tutaj w Radiu SK, zaraz zadamy wszelkie pytania, zagramy też oczywiście kawałek z płyty, bo dlaczego?
5: Bo nie, pewnie tak.
4: Lecimy, sprawdzimy to wszystko za moment, czas na miejsce 20, Rap 20.
3: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl
2: 20.

0: bez pokusowi.
1: Rap 20 w Radiu SK 18.
2: Spoko, spoko, bez nas nie zaczną, wiesz?

0: chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze

0: jest Rap 20, opał w studiu i teraz mamy okazję na to, żeby pogadać troszkę dłużej. Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
1: Dzięki, przede wszystkim to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmują mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
0: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
1: Myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
0: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej. Wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
1: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze. Natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga. Wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
0: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
1: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też mój 16 album, jakby, więc... No, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
0: I właśnie o tym pogadamy za chwilę, tym bardziej, że ten temat 16 albumu człowieka, który na scenie jest oczywiście chwilę, ale jednak 16 albumów to nie jest najczęstsza historia. O tym za chwilę na pewno pogadamy więcej. Opał w studiu, my gramy kolejne miejsce Rap 20. Pamiętajcie, że to wy na nie głosujecie na SK.pl i tak samo warto robić z kawałkami Opała.
2: Rap. 20. Głosuj na SK.pl 17.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: To jest Rap 20, ja to Mati Fuczyło, cały czas jesteśmy i odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Esce i właśnie wy możecie nam je układać, esk.pl, tam jest nasza playlista, tam są też nowe propozycje, a w studiu jest cały czas opał, nie uciekł,
1: jestem,
0: nie
1: jestem,
0: przestraszyłem
1: jestem.
0: Go. Wspomniałeś o tych 16 albumach, jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa, to jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
1: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać.
0: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
1: Na tym albumie utwór Jestem wolna i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie,
0: tak.
1: Nie? I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
0: tak.
1: Że takich utworów tam jest mało, nie? No, ale też cieszy mnie to i mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy od tego pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
0: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który, jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
1: Tak,
0: co?
1: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
0: I tu pojawiasz się ty.
1: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remixami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
0: Tak jest.
1: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
0: I zaraz o tym pogadamy więcej. Opał cały czas w studiu Radia SK, to jest Rap 20.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Space Trap, 20 opał cały czas w studiu, rozmawiamy o nowej płycie, rozmawiamy o wszystkim tym, co dookoła, ale wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Mhm. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka, tylko nie mam na myśli płyty Quebo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo poważnie.
1: Bardzo różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
0: No właśnie, to, co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca, też mam na myśli to, że właśnie intro i tak
1: nie
0: dalej
1: jest to
0: się
1: na
0: pojawia.
1: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którą stronę ten album będzie szedł. Tak, no, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to nasze spojrzenie na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
0: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat: nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz,
1: Tak, bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Okay. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. Jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
0: Okej. Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
1: albo usuwają wszystkie zdjęcia Instagrama.
0: Auto akurat zakłada nową płytę.
1: Tak.
0: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
1: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
0: prosto,
1: albo przemyśleć.
0: Tak. Proste, że tak, więc oczywiście, że tak, dobrze, że jesteś, dobrze, że to przemyślasz po swojemu i robisz to w dobrym kierunku. Opał w studiu Rap 20, wracamy za chwilę. Będę miał kolejne pytania.

0: 18. Część mi bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubi, zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: SK Śląsk. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20.
3: Rap 20.
2: Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: To jest Rap 20, cały czas odliczamy rapowe kawałki. W studiu cały czas jest ze mną Opał. Tak, rozmawiamy o nowej płycie, ale słuchaj, no mamy poniedziałek, ale wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
5: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel, się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który no gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec. Jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest no niewyobrażalna zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś. Wow.
4: No, to robi chyba wrażenie, tak, co? To znaczy, zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
5: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie, tak, i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którym też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i potem się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
4: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
5: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo teraz jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam. Tam też szykujemy coś specjalnego, coś i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to też muza, to też nie jest wszystko, z czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu, zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek, niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
4: Okej. Jestem bardzo zaciekawiony tym, u kogo będzie można usłyszeć twój głos, o tym za moment. Zresztą tych tematów, o których wspomniałeś, o które będę dopytywał, jest jeszcze całkiem sporo, więc wracamy zaraz i zagramy kolejne kawałki.
2: Rap, rap, rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

0: Za nami kolejne kawałki, z nami cały czas Opał. Cieszę się, że możemy sobie pogadać o nowym albumie, nie tylko o albumie, także o koncertach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałbym pogadać o rzeczach związanych z tym, że wynotowałem sobie kilka wersów, zarzucę chociażby jeden, chociaż chodzi mi o taki jeden główny temat, który zauważyłem. To znaczy nie tak, że on jest jedynym tematem głównym. Chodzi mi o to, że po prostu zauważyłem jeden. Byłem tam i większość branży to teatrzyk albo bydło, ale też wiele tego typu wersów złapałem, jeśli chodzi o spojrzenie twoje. Ty masz troszkę tak, że no właśnie, poza tym, że patrzysz inaczej na muzę, to po prostu chyba też trochę inaczej patrzysz na branżę. I jesteś trochę spoza chyba,
1: mimo
0: co?
1: Młodego wieku, tak sobie ciągle myślę, tak chciałbym wymyśleć. No długo to robię i naoglądałem się różnych rzeczy i też jakby mam wrażenie, że przeszedłem całą tą grę od szczebelka najmniejszego do tego najwyższego. Może ten najwyższy jest jeszcze gdzieś tam w moim zasięgu wzroku i ciągle tam patrzę. Natomiast, żeby to jakoś rozjaśnić, stary, grałem w klubach, w których było 10 osób, grałem dla pustych krzeseł, grałem w spelunach, za przeproszeniem, przenosząc się potem do klubów, potem się przenosząc na jakieś wielkie hale, te stadiony, to jest to miejsce, w które jeszcze patrzę i bardzo bym chciał, pewnie, żebym chciał. Poznałem wielu ludzi, poznałem wielu idoli, którzy przestali być idolami. Nie będę teraz tutaj rzucał ksywami, ale nie chcę też jakby strzelać powietrze. Po prostu nie wszyscy w tej branży okazuje się, że są tacy, jak nawijają, a to u mnie się kłóci z jakimś takim pierwiastkiem, którym dla mnie jest hip-hop, czyli real talk po prostu. No, tego już jest coraz mniej dzisiaj, niestety.
0: No jasne, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o real talk i o cele, o których wspominaliśmy już w poprzednich wejściach, no właśnie, mamy 16 album, ale powiedziałeś o tym, że wiele rzeczy się już na twoim dysku pewnie zakurzyło, a przy okazji też wiele osób podbiało wiadomości po fity i tak dalej. Ale zanim zapytam o to, kto, gdzie, kiedy i tak dalej, to bardziej chciałbym cię zapytać o to, czy ty widzisz jakieś cele do przodu po prostu. Czy to jest tak, że mówisz o tym, że potrzebujesz celu, jesteś pewnie ambitną bestią, która musi sobie odhaczać kolejne rzeczy. No ale co jest takim celem, który masz gdzieś tam po drodze jeszcze?
1: Rozmawiałem o tym na terapii ostatnio z moją terapeutką, że chciałbym sobie wyznaczyć cel, który nie jest muzyczny tym razem następny. Kurde, jak to powiem na antenie, to teraz to się będzie musiało spełnić. No dobra, nie, zostawiam to, niech tak będzie. Bardzo tego chcę. Ćwiczę od roku K1 i chciałbym stoczyć swoją pierwszą amatorską walkę i sprawdzić się w tej formule. I jest to takie wyzwanie, które jest też bardzo angażujące, ponieważ muszę być codziennie na sali treningowej, z tego miejsca tworzyć muzykę właśnie, ponieważ mam czute, że jeżeli to nie będzie mój główny cel, to też jakoś inaczej do niej podejdę. Nie mam jeszcze wyklarowanego dokładnie pomysłu, nie mam jakichś takich przemyśleń, w którą stronę to idzie, bo to się będzie działo naturalnie i w trakcie po prostu. Natomiast ciekawym jest to, że pierwszy raz wyznaczyłem sobie cel, który jest niemuzyczny.

Jeden wdech, proszę mów do mnie szeptem. Jakby wszystko, co chcesz mi powiedzieć, miało być jak sekret. Młody, optowieczny surfer, money talk. Dla nas srebrem, ściany milczą i dlatego wisi na nich złoto wszędzie. Ej.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, zajebisty mamy rok, zobaczysz. No, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne danie.

0: jest Rap 20, cały czas odliczamy 20 numerów, na które głosujecie wy na sk.pl. Natomiast poza odliczaniem pamiętajcie o tym, że możecie też głosować sk.pl. Tam można głosować też na kawałki od Opała, czyli naszego dzisiejszego gościa. Ciemna pora, późna pora, natomiast rozmawiamy o rzeczach, które robisz. Rozmawiamy też o rzeczach no bardzo jasnych w tym sensie, że po prostu dających radochę i jeśli chodzi o robienie rzeczy, no to cały czas chyba jednak mimo wszystko suma in plus, co? To znaczy czujesz, że ten uśmiech się pojawia cały czas robiąc kolejne rzeczy.
1: Tak, i coraz więcej jest tego uśmiechu, tak. No, myślę też, że dużo bardziej kiedyś mnie stresowało robienie muzy, albo nawet nie samo robienie, ale pokazywanie i odkrywanie siebie przed ludźmi, nie? Bo jest zawsze jakaś prywatność, szczególnie jeżeli ktoś rapuje w taki sposób jak ja, czyli dosyć emocjonalnie i dosyć odzierając się z tej prywatności jakichś przeżyć. No dzisiaj już mam to jakoś tak ukształtowane, że tak ma być po prostu i że już tyle tych premier było za mną, jest za mną, że jest łatwiej mi na pewno.
0: Ale to jest tak, że presja uszła, czy wcześniej była wielka presja po prostu, albo czułeś, że musisz trochę?
1: Kurde, no, wydaje mi się, że presja jest o tym, że ci zależy, więc gdyby presja uszła i gdybym miał totalny luz z tym, to znaczy, że miałbym to za przeproszenie w dupie, a nie mam tego oczywiście, że mi zależy, że jest to ważne, chyba się oswoiłem po prostu z nią.
0: Okej, oswoiłeś się z presją, no to jest ciekawa historia. Po drodze oczywiście pojawiły się też rzeczy, no wspomniane już tutaj, wspomnieliśmy już o Gipsie i w ogóle mam takie wrażenie, że u ciebie ludzie wokół, ale też mam na myśli chociażby Janka, mam też na myśli po prostu wszystkie historie, które się dzieją. To jest tak, że ludzie potrafią napędzać mocno, co?
1: O tak, no tak, no tak, tak, tak. Ludzie, ich historie, ich energia, to co wnoszą do twojego życia, no pewnie, że tak.
0: I twoja muza to jest też taki trochę chyba rodzaj autoterapii, jeżeli tak sobie pomyślę, że stały progres właśnie dlatego, że odkrywasz siebie trochę robiąc te rzeczy, co?
1: Tak, i moim zdaniem artysta, który się zatrzymuje, który nie wie o czym stworzyć następny album, to artysta, który się zatrzymał też w życiu. Jeżeli się rozwijasz, to zawsze znajdziesz jakiś temat do poruszenia jeszcze, który nie był poruszany.
0: I temat, który nie był poruszany, to jest to, kiedy cię jeszcze można usłyszeć. Ja wiem, że to takie trochę nieładne pytanie, biorąc pod uwagę, że dopiero co dostaliśmy od ciebie kilkunastonumerową płytę i dobrze, że to się wydarzyło i bardzo się cieszymy z tego. Natomiast no, wspomniałeś o tych wszystkich historiach, których było dużo. Czy ty masz jakieś takie rzeczy, o których możesz mówić? Czy teraz odbijesz mnie uśmiechem jakimś znaczącym?
1: Myślę, że jest kilka fitów i gościnek, o których nie mogę powiedzieć, bo nie rozmawiałem z zapraszającymi o tym, czy mogę o tym wspomnieć, czy jest jakaś tajemnica, ale też myślę, że chłopaki z Quick Quality się nie obrażą, że będę na pewno gościem na kilku utworach na albumie Kumple 2. I tam są super utwory, tam bardzo, bardzo fajne mi się to robiło z chłopakami. I o czym jeszcze mogę powiedzieć? Na przykład zostałem zaproszony, to też już jest nagrane, na nowy album Onara. Mamy bardzo trudny numer, poruszający trudne emocje. To też jest ciekawe, że Onara nagrał taki numer, którym od razu usłyszał, dobra, stary, musisz mi tam wrzucić swój refren, swoją emocjonalność. I usłyszałem ten numer i mówię, tak jest, robimy to po prostu.
0: Okej. Doskonale to słyszeć, no i mam nadzieję, że doskonale będziemy cię słyszeć jeszcze przy kolejnych 16 albumach i wszelkich innych historiach.
1: Dziękuję bardzo,
0: Onar zachrypnięta gardziel, ale Opał po prostu eklektyczny chyba tutaj bojownik jeszcze przy okazji K1. Dzięki bardzo za to, że zajrzałeś i wpadaj częściej przy kolejnych historiach.
1: Dobrze, pewnie przy kolejnym albumie. No,
0: zapraszam.
1: Przy kolejnym albumie. Dziękuję bardzo, cześć.
0: Dzięki. Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 5.

0: chwilą ze studia wyszedł Opał, z którym z kolei ten pan nagrał niejedną płytę. Gips i Kukon, ty masz to miejsce czwarte rap dwudziestki. Przed tygodniem było to miejsce drugie, więc pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione numery. My teraz z kolei zagramy kawałek pana, który przed tygodniem był w tym studiu. To coś, White 2115.
1: Rap 20 w Radio SK. 3.
2: Piszę do ciebie, śpisz,

0: To było szóste miejsce tydzień temu, teraz już trzecie. White 2115 i jego to coś dzisiaj na takim właśnie miejscu. Pamiętajcie o tym, że rozmowę z White'iorem, ale też Vivi Simonem i Palarem możecie sprawdzić już teraz w aplikacji Radia SK. Mamy podcast, mamy też miejsce drugie. Przed tygodniem to była jedynka, teraz już dwójka. Kinezi Mary, ta sama.
1: Rap 20 w Radiu SK. 2 na niebie.

0: to Kini Zimmer i ta sama, czyli zeszłotygodniowe miejsce pierwsze rap 20, teraz już dwójka, spadek, ale jak widać nie tak duży, choć pewnie bolesny, bo zawsze miło jest jednak być na najwyższym stopniu podium. Zanim powiem, kto dzisiaj na miejscu pierwszym, wspomnę jeszcze o nowych propozycjach, które już na Was czekają. To Janusz Walczuk i jego Lodowa Macza, ale też Fukaim z pytaniem, jak się bawisz? Natomiast ja bawię się świetnie, ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Już jutro możecie sprawdzać podcast z dzisiejszej mojej rozmowy z Opałem, a ja gram miejsce pierwsze, to MJ Deli i Deli Supreme.
1: Rap. 20. Głosuj na SK.pl numer 1.

0: Straty? Mnóż korzyści. Teraz w MG Krotoski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotoski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie.